0: bebelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: KH dorzuci refreny w

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

0: SK Szczecinek News.
1: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Magda Dorożalska. Przed nami wyjątkowa rozmowa, którą Krzysztof Baziuniak przeprowadził z utytułowanym ultrakolarzem Markiem Rupińskim. Oficjalny ambasador kampanii społecznej Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko i człowiek, który udowadnia, że na realizację ekstremalnych pasji nigdy nie jest za późno. Posłuchajcie.
0: SK Szczecinek.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Krzysztof Baziuniak. Dzisiaj mam przyjemność gościć Marka Rupińskiego, utytułowanego szczecińskiego ultrakolarza.
3: Dzień dobry, witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
2: Też się bardzo cieszymy, że mogłeś do nas przyjechać. Jakbyś miał tak ocenić, jednak częściej wciskasz pedał gazu w samochodzie czy rowerem się przemieszczasz?
3: Zdecydowanie więcej jeżdżę rowerem. Samochodem myślę, że rocznie robię gdzieś pewnie koło 10, 15, max 20 tysięcy kilometrów, a rowerem robię rocznie 30 tysięcy, czyli średnio wychodzi dziennie przez cały rok około 80 kilometrów.
2: Okay.
3: A chciałbym robić stówę.
2: To nie dość, że tyle tytułów, to może powiedzieć, że dbasz o środowisko.
3: Tak, tak, oczywiście. No i też świat z perspektywy roweru jest dużo ciekawszy niż z samochodu, nie?
2: Jasne. Spotkaliśmy się między innymi ze względu na to, że jesteś jednym z ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. Ty dość późno powiązałeś swoje życie z kolarstwem.
3: No, 42 lata miałem mniej więcej, jak wygrałem swój taki pierwszy wyścig, który gdzieś tam wskazał mi, powiedzmy, tą drogę. Tutaj akurat, jeżeli chodzi o ultrakolarstwo, to nie ma jakby ograniczeń. Są różne kategorie wiekowe i ten przedział wiekowy jest od, powiedzmy, tam 19-20 lat, nawet do 80. Są kolarze, którzy startują w wieku 80 lat. Ale na przykład taka ciekawostka, skończyło się Giro d'Italia, nie? No to powiedzmy, tak jakbyś porównywał wyścig maratończyka do biegacza, który biega na 60 metrów czy na 100 metrów. To trudno to tak okay, porównywać,
2: rozumiem,
3: no nie?
2: Dobra, dobra.
3: I tutaj w tym sporcie, akurat w tym ultrakolarstwie jest tak, że tutaj duży czynnik, oprócz oczywiście przygotowania fizycznego, które no, trzeba mieć oczywiście, żeby przejechać tyle kilometrów, to duży czynnikiem ma też jakby taki czynnik psychiczny i przygotowanie się do takiego wyścigu, czyli możliwość jechania długotrwałego bez snu, szybka regeneracja. No to są takie naprawdę dużo wiele czynników, że wiesz, patruje się tak naprawdę w jednego w Kansas przez 800 czy 600 kilometrów w jedną przestrzeń przez 24 godziny. To tak naprawdę trzeba mieć tam w tej głowie dużo ciekawych rzeczy, żeby to sobie jakoś tam poukładać i przejechać ten dystans. I na przykład na Race Across America, jak ja jechałem, to też na starcie wydawało mi się, że już jestem za stary. Okazało się, że w pierwszej czwórce zawodników, którzy dotarli do mety, byłem najmłodszy. Miałem 48 lat.
2: Okej. Okay.
3: No, także to są tak takie i to naprawdę tempo średnie było konkretne, bo tam limit był 12 godzin. Większość tych zawodników tam nie skończyła, jak zwykle tam co roku tego wyścigu, ale no my dojechaliśmy tam, ja dojechałem w ciągu 10 dni na przykład, czyli dziennie robiłem około 500 kilometrów, tam z przerwą, nie wiem, w ciągu dnia na sen mniej więcej godzinę, czasami 15 minut i podejrzewam, że jakbym teraz jechał, to wtedy byłem takim, powiedzmy, że nowicjuszem, wtedy też dostałem nagrodę za najlepszego debiutanta, Rookie of the Year, do tej pory kolega, który jest fanem NBA, śmieje się ze mnie, że zna Rookie of the Year, nie wiesz, to są takie historie, ale dzisiaj jakbym jechał, to podejrzewam, żebym jeszcze krócej spał, bo nawet na mecie tam akurat Szwajcarka, która już jest bardzo doświadczonym zawodnikiem, zawodniczką, Iza Pulver, ona, bardzo często się teraz z nią spotykam, teraz akurat jechałem w Niemczech, też konkurowałem z nią i w Polsce i w jeszcze innych startach, no i ona do mnie podeszła i mówi, słuchaj, no pojechałeś bardzo dobrze, super, ale jeszcze za długo odpoczywałeś. To wiesz, no to sobie wyobraź, jakie to są tematy, nie? No, także tutaj trzeba umieć też odpoczywać na tym rowerze, regenerować się na tym rowerze, nawet czasami jeść, nie? Także tam mam też miski jakieś dostosowane. No, wiesz, każda minuta to jest... ja mi nawet teraz, jak jechałem w Niemczech, łańcuch spadł, a przegoniłem kilka chwil wcześniej jednego zawodnika. Jak mi ten łańcuch spadł, no to musiałem go gonić kolejne tam, nie wiem, 40, 50 czy 60 kilometrów, żeby go znowu dogonić, nie? Także to jest... Nawet moja żona, która jeździ w saporcie, zawsze powtarza, bo tam ten saport się zmienia, zawsze powtarza, co słuchajcie, wy sobie wyobrażacie, że on jedzie na rowerze i że tam zaraz go dogonimy, a potem się okazuje, że gonimy go na przykład przez godzinę, a ja potrzebuję w tym momencie bidon zmienić, tak, albo na przykład jakiegoś żela energetycznego. Także tak to wygląda. Ultra mówi się, że wygrywa się właśnie na postojach, także nie musisz być najszybszy, musisz być po prostu równy, nie? Równo jechać i miarodajnie przez całą dobę.
2: No ale albo takich, kilka dób. Na tak właśnie długich, no jest to niesamowite, na tak długich odcinkach, odległościach jest w ogóle, nie wiem, może to będzie głupie pytanie. Może.
3: Śmiało, bo będzie, że już tyle pytań miałem, że każde pytanie nowe mnie ucieszy.
2: Bo chcę powiedzieć właśnie coś, co przychodzi mi po prostu na myśl. Czy jest możliwość podczas jazdy jakiegoś, nie wiem, jak to zabrzmi, wyłączenia się i zregenerowania? Jest coś takiego?
3: Jest, tak, jest takie coś. To zależy też od trasy, wiadomo, no nie, bo jak są jakieś tam... ja ci powiem tak, jak ja jadę do domu samochodem na przykład, no nie, mieszkam w Dobrej, to mi się spać chce, nie, mam tam 20 kilometrów, no i walczę czasami, zagryzam wargę, puszczam głośniej muzykę, biorę gumę do rzucia, a tutaj na wyścigu, wiesz, jedziesz 25-35 na godzinę przez czwarty dzień i wiesz, i tutaj i masz, nie masz prawa zasnąć, bo w samochodzie to jeszcze, wiesz, ockniesz się, ta kierownica ci jakoś tam wyprowadzi, złapiesz pobocze, a na rowerze to jest moment, chwilę, żeby się wywrócić, no nie,
2: tak, no tak.
3: Więc to skupienie musi być całkiem cokolwiek inne, no i faktycznie tak jest, że to też zależy od trasy, no nie? Bo jak jest taka trasa, że jest prosta, tak jak mówi na przykład w Kansas, że masz 100 km prostej drogi, nie masz nic, no to włączasz takiego autopilota,
2: no
3: tak
2: właśnie,
3: naprawdę.
2: No,
3: no i jedziesz na tym rowerze, masz takie zejścia, powiedzmy, że tam ci się oko klei, łapiesz sobie, fajnie jak jest ta linia na środku drogi albo po prawej stronie, że puszczasz na niej głowę, pod warunkiem oczywiście, że jakoś drogi jest jeszcze okej, okay, no nie? Bo to też są różne te drogi w różnych krajach. I wtedy łapiesz sobie taki ten melanż, płyniesz sobie na tym rowerze, jeszcze jak jest dobra muzyka, dobry tam jakiś chillout, czy jakiś podcast, czy radio, czy na przykład jak jest środek nocy, na przykład w Stanach, a tu jest środek dnia, wtedy możesz sobie włączyć SK i czy SK Rock, i wiesz, i czujesz się jakbyś był w dzień, nie? To takie są, takie są haczyki.
2: Ale to na słuchawkach?
3: Tak, tak, ja mam takie na kostne słuchawki, bo też nie używam słuchawek do usznych, żeby po prostu słyszeć otoczenie, samochody.
2: To chciałem zapytać, żeby właśnie nie zaburzyć tej, jakby nie stracić orientacji tego, co się dzieje wokół.
3: Dokładnie, no to są słuchawki na kostne, to też one mają swoje wady, no bo jak wieje wiatr, to troszeczkę są bardziej mniej tam wydajne, ale przynajmniej tam wiadomo, że wszystko dookoła słychać i jak jest, powiedzmy, ładna pogoda, to nie ma problemu, no nie? No i wtedy właśnie mówię, jedziesz, słuchasz sobie na przykład koncert Szobanowski, na przykład bardzo lubię sobie posłuchać na przykład, no nie? Albo tak jak mówię, to jest też fajny patent, że jak jedziesz z drugiej strony globu, tam masz noc, a tu masz dzień, więc jakby przenosisz się do tego dnia, wiesz, że o, dzisiaj witamy godzina 12, na Pomorzanach jest
2: musi być klimat,
3: słońce, nie? Albo tutaj no, witamy słuchaczy, którzy i tak dalej, no nie?
2: Także fajne,
3: to jest,
2: fajne, no.
3: To się przenosisz do innego jakby świata i faktycznie jest ten taki melanż z zachowaniem tam powiedzmy jakiejś tam oczywiście bezpieczeństwa, zresztą jedzie samochód techniczny z tyłu, zwłaszcza w nocy musi jechać cały czas, więc jak coś tam to zawsze mrugnie, no najgorzej w takich wypadkach to wiadomo jest sytuacja, że jakieś tam zwierzę może wyskoczyć, ale to może wyskoczyć, wiesz, nawet i w dzień i tutaj, wiesz, jedziesz koło domu, to
2: no tak,
3: ile
2: tak.
3: tych zwierzaków jest, także to trzeba uważać, ale potrafię się tak faktycznie regenerować na rowerze, no nie?
2: Ale wróćmy do początku.
3: Tak.
2: Proste pytanie. Dlaczego rower?
3: Dlaczego rower? Chyba przypadek troszeczkę. Ja zawsze robiłem taki wysiłek mocny, duży. Skończyłem studia na Politechnice Szczecińskiej dzienne na akustyce, ale nigdy nie pracowałem w zawodzie. Zawsze pracowałem fizycznie. Lubiłem się po prostu mieć takie poczucie spełnionego dnia, że wiesz, kładę się do łóżka, myk i mnie nie ma, nie? Żona zawsze mówi, kurczę, ty to masz fajnie, no nie? Że ja zamykasz oczy i już, wiesz, ona już się do mnie odzywa, ja już odpłynąłem. Także ten wysiłek zawsze mi towarzyszył i biegałem, różne tam sporty uprawiałem i przede wszystkim też bardzo długo grałem w piłkę. I to tak grałem w piłkę, że już jak grałem, no to poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, 2 mecze, niedziela, 3 mecze.
2: Zawodowo?
3: Nie, nie. Grałem troszeczkę w Arkonii jeszcze za mało lata, takiego tam jeszcze wcześniej w podstawówce to w Pogoni, potem w Arkonii, ale tam nigdy jakiejś kariery wielkiej nie zrobiłem. Potem też amatorsko w różnych takich amatorskich ligach. I nawet taka historia, że jak na przykład, nie wiem, niektórzy mają koszulki, wiesz, takie sobie drukujemy tam koszulki na przykład dla takiego zespołu amatorskiego i tam ktoś ma, nie wiem, Zbyszek, Czesiek, Piotrek, no to ja miałem na koszulce, zawsze mam na koszulce JSNZ. Co oznacza, ja się nie zmieniam.
2: Okej.
3: Okay. No, czyli nie miałem imienia, nie?
2: Okej.
3: Okay. I to chodzi o to, że właśnie jak wiesz, jak są takie zmiany płynne, na przykład na boisku, na przykład gramy po 5, no i tam wiesz, to tam 2-3 minuty się ktoś zmienia, no to ja zawsze tam ściemka, gdzieś tam wiesz, schowałem się za innymi zawodnikami, żeby na tym boisku po prostu być jak najdłużej. Więc to już jakby są takie, wiesz, no powiedzmy, że predyspozycje, że tam chęci, może nie predyspozycje, ale też i chęci do tego, żeby właśnie po prostu się zmęczyć. No ja też pracowałem zawsze nad tym oddechem, nawet jak robimy jakieś sprinty podczas biegania, czy jakieś takie, no właśnie podczas grania w piłkę, no to zawsze ten dbałem, żeby ten oddech był płytki i do tej pory mam ten, no takie też właśnie chyba dobre dla kolarza. Tak, takie niskie, że na mnie nie sapie jak lokomotywa, tylko po prostu szybko wracam do takiego, wiesz, normalnego tętna, no nie?
2: A co mi przychodzi na myśl? Piłkarzem można być do jakiegoś tam określonego wieku, czy można? Wiesz o co
3: wiesz
2: chodzi?
3: No,
2: a tutaj...
3: Nie, nie, to jest to też, tutaj też się mogę sprzeczać, no nie? Bo ja ci powiem, że dla mnie piłka
2: ja mówię o zawodowym piłkarstwie.
3: Ja wiem, nie, no to wiadomo, ale ja nigdy zawodowcem nie byłem, nie? Ale też tak właśnie, jak grałem w piłkę, to ta piłka była dla mnie takim, powiedzmy, świętem, że ja myślałem sobie, kurczę, jak ja będę miał 30 lat i nie będę mógł grać w piłkę, no to ja nie wiem, co ja zrobię ze sobą, nie? No to, to po prostu dla mnie to była miazga, ale potem się okazało, że miałem 30, 31, 35, 38, 40 i dalej w tą piłkę grałem. I teraz prawdopodobnie mam teraz 51 lat i gdyby nie ten rower, to bym na pewno w tą piłkę i tak dalej grał, no tak, nie? Także jak patrzę się tutaj z całym szacunkiem, jak patrzę się na niektórych, wiesz, chłopaków, którzy tam ze mną grali, nawet tam czy tam teraz nawet na rowerze spotykam, wczoraj jechałem akurat na rowerze też z Nowego Warpna, no i jechał koło mnie, spotkałem Niemca w ogóle, który studiuje na medycynie chirurgię tutaj w Szczecinie, no nie? No i tam zaczęliśmy sobie rozmawiać i on mówi, że ma 24 lata. No to ja mówię do niego, słuchaj, no to ja bym mógł być śmiało twoim ojcem, no moja córka ma więcej lat niż ty, no nie? I on do mnie mówi, nie, to jest unglaublich, nie? To znaczy po niemiecku niemożliwe. No nie, mówi, mój ojciec ma tyle lat co ty i na rowerze no nie dałby rady przejechać 20 kilometrów, także wiesz, no tutaj no zachęcam przede wszystkim do tego, żeby wsiąść, wyjść z tej strefy komfortu, świat jest na tyle piękny, żeby wsiąść i pojechać na ten rower, czy Nowego Wartna, czy do Ukerminde, czy na Paprykarz, nie? Na Łasztownię.
2: Oczywiście, no, no każda historia może się zacząć tak samoistnie nawet, nie? Bez jakiegoś planu. Choć mam na myśli to, że nie trzeba mieć planu, dobra, będę ultrakolarzem i teraz zacznę robić coś w tym kierunku, tylko po prostu wsiądę na rower, pojeżdżę, zobaczę, że mi się to podoba, zacznę sam realizować większe trasy i wtedy coś mi przyjdzie takiego do głowy.
3: No tak, generalnie, kurczę, no to wszystko można bardzo uprościć. Zobacz, ile jest, kurczę, problemów na świecie, nie? Tak, wiesz, no sami tak sobie stwarzamy. Ja zawsze mojej żonie powtarzałem, kurczę, mieszkamy w takim miejscu, jest 8 miliardów ludzi na świecie. Ile ludzi tak jak ty czy ja możemy sobie wyjść na dwór, pójść, nie wiem, do sklepu, kupić coś do jedzenia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no nie? Czy wsiąść do samolotu, polecieć. Ja wiem, że są problemy, tak? Bierzemy kredyty, jakieś tam tragedie rodzinne, choroby, tego nie unikniemy, no nie? Teraz jeszcze są, chodzą choroby cywilizacyjne, do tego jeszcze wojna za oknem i tak dalej, i tak dalej. Ale tak generalnie, no naprawdę żyjemy w idealnym, w pięknym, dobrym, ładnym miejscu, nie? Tak. Więc tylko od nas zależy i od naszych, wiesz...
2: O klimacie umiarkowanym to też jest...
3: No właśnie, nie?
2: Ważne.
3: Tak,
2: więc
3: tak.
2: Wiem, co masz na myśli.
3: Ja jestem po prostu pełen zachwytu, no nie? I tutaj może przesadnie troszeczkę, może trochę przesadnie, ale no mi po prostu, ja po prostu kocham życie, nie? Kocham smakować życie, do tego też lubię właśnie podróżować. Wiadomo, że Puszcza Wchrzańska jest najładniejsza, Szczecin jest najpiękniejszy. Jestem takim, powiedzmy tutaj, nie chcę tutaj użyć słowa nacjonalista, ale takim, powiedzmy...
2: Lokalnym patriotą.
3: Dokładnie, jestem takim lokalnym patriotą, naprawdę bardzo mi się to podoba. Kiedyś, wiadomo, człowiek myślał, kurde, jak to fajnie byłoby mieszkać gdzieś tam w Hiszpanii, na południu i tak dalej, ale byłem tam, zobaczyłem, przekonałem się, że fajnie jednak mieć tą zimę, rozpalić sobie w kominku, czekać na tą wiosnę, potem te lato, zobaczyć znowu te spadające liście, także to jest koloryt tego życia, tego miejsca i myślę, że dużo osób nam zazdrości. Pamiętam, jak byłem w Japonii, to Japończycy myślą, tak jak z wieloma rozmawiałem, to oni myśleli, że tylko u nich są cztery pory roku na przykład, nie? No wyobraź sobie taką historię, no nie? No, a ja mówię, nie, u nas też jest zima, u nas też jest śnieg, u nas też jest lato. Takie pojedyncze oczywiście przypadki, ale zdarzało się takie, także tutaj... warto docenić to, gdzie jesteśmy, no nie? Nie doceniamy tego, bo po prostu mamy to. Ale co innego, gdybyśmy po prostu byli w innym miejscu pewnie, nie?
2: Oczywiście.
3: Czy w innym czasie.
2: No powiedzenie wszędzie dobrze, ale no, dokładnie. Najlepiej, no to opisuję, ja się w 100% podpisuję po tym, to jest prawda. Nie da się tutaj nudzić na pewno. Oczywiście, fajnie zwiedzać, podróżować, bo to też kształtuje, tak? To też jest jakby powiedzenie, które jest jak najbardziej prawdziwe, no ale... doceniajmy to, co mamy tutaj.
3: Tak jest. Tak.
2: Dokładnie. Ale to nie koniec naszej rozmowy, oczywiście. Twoje trofea to m.in. kryształowy puchar za triumf w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, czy drugie miejsce na Race Across America, uchodzący za najtrudniejszy ultramaraton kolarski na świecie.
3: Tak.
2: I moje pytanie, i to są tylko dwie pozycje, mógłbym czytać więcej. Co zmienia się w życiu, ale nie tylko tak zawodowo, tylko tak prywatnie, jak po osiągnięciu tak ogromnych sukcesów? Jak się...
3: Co się zmienia? No, na pewno w pewnym momencie to hobby, powiedzmy, że to było hobby, przeistacza się bardziej w styl życia. Mhm. No już bardziej sobie układam jakby, powiedzmy, nawet nie dzień, tylko już miesiąc, czy tydzień, czy rok, pod ten, jakby pod to ultrakolarstwo. Wtedy, kiedyś to było, powiedzmy, przede wszystkim tam praca i tak dalej, a teraz... kończę jakby jeden wyścig, tak jak dwa tygodnie temu, już myślę o następnym. Mhm. Już myślę o następnym. To wszystko i tak jest w miarę dynamiczne, bo wszystko i większość opiera się na finansowaniu i szukaniu tam, powiedzmy, funduszy na taki wyścig, bo umówmy się, sam wyścig to jest jedna rzecz, finansowanie tego wyścigu wpisowe, zorganizowanie teamu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale jeszcze jest druga strona. Ja też mam kredyt, jak jeden, drugi, ja też mam rodzinę, też mam ogród, którym muszę tam pielęgnować, dom i tak
2: i
3: dalej, i tak dalej.
2: Rozpalić trzeba.
3: I kominek, tak, i kupić to drewno, które kosztuje coraz drożej.
2: Dokładnie.
3: Więc wiesz, jadąc na wyścig, jest jeszcze ta druga strona, tak? Zaniedbuję to jakby tą swoją pracę, prowadzę swoją działalność, muszę zorganizować zastępstwo. Ktoś tego nie zrobi tak jak ja, powiedzmy, mimo wszystko. I tu też ogromne podziękowanie dla szwagra, który mnie zastępuje, dla mojego brata, który mnie zastępuje.
2: Nie ma, tak? Tak, szwagier.
3: No nie ma, nie ma. No szwagier, to ze szwagrem się takie numery robiło, że że to też pomaga czasami nie zasnąć, jak człowiek sobie w nocy przypomni, no nie?
2: O, właśnie. O,
3: no, no, także to jest złożona, złożona, na pewno życie się zmieniło, nie? I to jest, myślę, że też taki koloryt tego całego przedsięwzięcia, no bo to jest przedsięwzięcie, to nie jest...
2: Bo to nie jest tylko wsiąść na rower
3: i
2: pojechać.
3: No właśnie, tak, to już jest, no, ogromne... No dzisiaj, żeby tak jeździć, oprócz tego, że wiesz, no tam, powiedzmy, jakoś tam trenuję, mam tą nogę wyrobioną, głowę poukładaną, no to trzeba też być marketingowcem, no nie? Bo to, kurczę, są tak koszty nieraz tak duże, że, mówię, ludzie sobie nie zdają sprawy, no nie? Czasami ktoś mówi, ty, no ale co, no jedziesz tam do tego, no to jeszcze ci za to płacą, czy coś takiego, ale to nie jest tak to do końca, tak. Nie?
2: No powiedziałaś mi przed naszym wejściem na antenę, no. Wspomniałaś mi, jakie są koszta, no to nie zdawałem sobie z tego sprawy.
3: No tak, no wiesz, no słuchaj, jedzie na przykład w Stanach, no to jedzie, za tobą musi jechać, muszą jechać dwa samochody. Przez... Czyli 10 tysięcy kilometrów muszą zrobić. No to policz sobie
2: samą,
3: teraz...
2: Samą wachę,
3: no nie? Do tego wynajęcie jednego samochodu, drugiego. Do tego też, ja też, jak już z kimś jadę, no to chciałbym komuś też zapłacić, żeby... No wiesz, ktoś się zwalnia z pracy na tydzień, dwa, trzy. O, dla niektórych jest to przygoda. No dla większości jest to przygoda. Ale z drugiej strony oni też zwalniają się z pracy, nie pracują, nie zarabiają. Także tak. No to jest suma naczyń połączonych i te naczynia są naprawdę bardzo głębokie, nie?
2: A powiedz mi, poza tą sferą finansową i taką logistyczną, jakie wyzwania jeszcze napotykasz, realizując swoją pasję?
3: Jakie wyzwania?
2: No to, czy wyrzeczenia?
3: No wyrzeczenia to nie wiem, no tak w sumie to chyba... co by tu powiedzieć, co, tak zaskoczyłeś mnie tym,
2: tak?
3: Pytaniem.
2: Ale czas, na przykład czas prywatny spędzony z rodziną, no to jednak...
3: Wiesz,
2: chociaż ona z tobą jeździ.
3: Tak, żona jeździ zawsze tam i ona po prostu to jest hardkorowiec, no nie? Ona tak samo jak ja nie śpię, to i ona nie śpi, no nie?
2: Pozdrawiamy żonę.
3: No tak, Karolina jest po prostu niesamowita, ale takie wyzwania, no to on też, ona, Karolina mówi, no nie, że ona też już zaczęła jeździć na rowerze, teraz właśnie mówię, w Japonii byliśmy, objechaliśmy 1000 kilometrów dookoła wispy Shikoku, znaczy ja zrobiłem 1660, bo jak ona odpoczywała, to ja sobie jeszcze tam dokręcałem, no nie.
2: Bo czemu by nie?
3: No, ale ten, ale takimi wyzwaniami to jest, no nie wiem, no wiesz, ja mam inne wyzwania, muszę przyjechać do domu, skosić ogród, tak jak każdy inny, wiesz, człowiek.
2: Ale tam... na co dzień jesteś przedsiębiorcą.
3: Tak, prowadzę działalność, zaopatruję szkoły i przedszkola w artykuły spożywcze.
2: O, widzisz.
3: No, także dzisiaj też byłem w pracy, zacząłem o 4, skończyłem o 8, nie, i potem jakieś tam miałem nagranie, trochę treningu, no także to wszystko, wyzwaniem to jest zorganizowanie sobie czasu, o tak, tak jakby tak upraszczając, no to jest chyba najważniejszy moment. Mówisz, zrobić codziennie, średnio przez cały rok, codziennie tak średnio 80 kilometrów, no to trzeba ten czas znaleźć, nie?
2: No tak,
3: przy czym ja jeszcze mam dwie córki i wiesz, psa, kota, także no, są obowiązki.
2: Dzieje się,
3: są obowiązki, no.
2: A jakie jest twoje największe osiągnięcie? Czy to jest ten kryształowy puchar?
3: Jeżeli chodzi o sportowe takie osiągnięcie, no wydaje mi się, że wygranie Pucharu Świata to było takie... duże przedsięwzięcie, dlatego że na Puchar Świata składały się kilka wyścigów, nie? I to było też tak... No to rok czasu takiego naprawdę psychicznej też walki, no nie? Bo byłem raz pierwszy, drugi, trzeci przez cały rok i te mimo że wygrałem praktycznie na moim pucharze, tam były, nie będę tam już się zagłębiał w szczegóły, ale generalnie na Puchar Świata składają się 4 wyścigi, nie? I wybierasz te wyścigi, najlepsze wyścigi z całego roku. Tam chodzi o wyścig 12 godziny, 24 godziny, 3000, jakiś tam challenge i tam możesz sobie wybrać.
2: 3000 godziny?
3: 3000 kilometrów. 12 godziny, 24 godziny. ponad 3000 i ponad 750. Tak okay. Mniej więcej, no nie? Bo tam jeszcze można niektóre zamienić, jakieś tam challenge jeszcze porobić i tak dalej. I wyobraź sobie, że na przykład ja te wszystkie wyścigi, które trzeba było zrobić, wygrałem. Więc wiesz, no jak porównujesz sobie na przykład inne sporty, gdzie się jednak na Puchar Świata, które się zbierają, no to czasami możesz wygrać Puchar Świata, nie wygrywając żadnego wyścigu, tak? Czy na przykład skoki narciarskie, możesz wygrać Puchar Skoków Narciarskich, zajmując regularnie na przykład drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste miejsce, no nie? No, a tutaj ja miałem wszystkie miejsca pierwsze w Danii, wygrałem tam 24-godzinny, wygrałem i tak dalej, i tak dalej. I już mam ten puchar, ten kryształowy puchar mam, tam są wygrawerowane wszystkie te moje wyścigi, a mimo to mogłem tego pucharu nie wygrać, bo ktoś też wygrał tam swoje wyścigi pierwsze i miał na przykład inne czasy, więc do końca jakby tam walczyłem, ale w listopadzie czy w grudniu, bo to jest od stycznia do grudnia, czyli taki kalendarzowy rok, dostałem informację, że jednak te moje wyścigi jakby były najbardziej efektywne, najbardziej punktowane, bo to też różne były, różna punktacja zależy od wyścigu. No i przez cały rok, tak naprawdę ten cały rok był taki, powiedzmy, mówię, nie tylko fizycznie, ale też psychicznie i też finansowo. No wszystko, na to się składało bardzo wiele czynników, żeby ten puchar zdobyć. No i teraz mogę się pochwalić, że jestem jako jedyny Polak, który ten puchar zdobył, no nie? Także to jest takie naprawdę fajne osiągnięcie, no ale też Mistrzostwa Europy w mojej kategorii wiekowej, czy tam właśnie ten Race Across America, wygrałem to też w swojej kategorii wiekowej, byłem najlepszym debiutantem, najszybszym człowiekiem na prairie i to mimo, że szczerze mówiąc byłem totalnie taki naturszczykiem wtedy jeszcze, no nie wiesz, miałem rower taki nie do jazdy na przykład triatlonowy, tylko jechałem na powiedzmy na... No w dużym, powiedzmy, takim uproszczeniu jechałem na rowerze turystycznym, gdzie inni zawodnicy mieli rowery triatlonowe, team, Szwajcarzy,
2: ale nie miałeś chyba na kierownicy tego koszyczka na piknik, nie?
3: No wiesz, to koszyczka nie miałem, ale na przykład miałem zainstalowane miski, na przykład, czy tam tak, na przykład miskę w Lemontkę. Lemontka to jest taka kierownica, że można się położyć na
2: aha,
3: tak jak
2: okay,
3: ten, nie?
2: Wiem o co chodzi.
3: No i tam sobie na przykład wkładałem makaron, czy tam ryż i sobie nie jadłem w czasie jazdy. Także, no to też był ten Race Across America, to jest, no wiesz, masz 12 dni, żeby przejechać 5000 kilometrów. To też przed startem do tego, wiesz, głowa pełna różnych myśli, zbierasz fundusze, tutaj 100 zł, tu 500, wiesz, tak, żeby to wszystko się spięło. Budżet to jest ponad 200 tysięcy i nie wiesz, czy nie zawiedziesz tych ludzi, którzy zainwestowali w ciebie. Co innego, wiesz, która firma tam zarabia miliony i da ci na przykład 10 tysięcy, a co innego sąsiad, który da ci 100 zł, tak? To wiesz, to jest...
2: Albo szwagier.
3: Albo szwagier, dokładnie, nie? No, oni ci ufają, ty też, wiesz, nie chcesz nikogo zawieść, ale to też był taki pierwszy start, no i to zrobiłem w ciągu 10 dni, więc to też było takie naprawdę spektakularne i tak szczerze mówiąc...
2: Czyli 12 dni, a zrobiłeś 10, tak?
3: Tak. No. I tak szczerze mówiąc drugie miejsce, ale tam też różne czynniki były, pożar, tornado, jakieś tam inne i myślę, że gdyby nie te takie warunki atmosferyczne, to bym to pewnie wygrał, nie? Tutaj pory team, który wygrał, podchodzi do mnie czasami i mówi, to ze Szwajcarii akurat, nie? Tam teraz też się spotkaliśmy w Niemczech, mówią, że miałem po prostu pecha i tyle, no nie? Bo tam z pierwszej pozycji byłem przesunięty na 10, jak było tornado, innych tam gdzieś dowozili, także tak, no ale z drugiej strony też nie wiadomo, być może bym wtedy tego nie ukończył, może bym strzelił gdzieś wcześniej. Skończyło się tak, jak się skończyło, byłem pierwszy.
2: Sfera gdybania, wiadomo.
3: No, także nie mam żalu, jest fajnie, jestem najszybszym Polakiem jak do tej pory na tym wyścigu, więc też jest okej.
2: No jesteś doskonałym przykładem, no jak każdy z ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie możesz wszystko, że ile miałeś lat?
3: Jak 42, jak kupiłem sobie pierwszy rower i wygrałem wyścig dookoła Zalewu Szczecińskiego.
2: Cudownie.
3: No.
2: To powiedz nam jeszcze, jaki masz postawiony najbliższy cel, jeżeli chodzi
3: najbliższy
2: o
3: najbliższy cel, to w 27 będę chciał jechać w wyścigu Race Around Poland. To jest wyścig dookoła Polski 3700 km. Będzie to wyścig w kategorii Mistrzostw Świata, niesaportowanych, czyli będę musiał polegać tylko i wyłącznie na sobie, bez teamu.
2: To jest hardcore.
3: No, 3700.
2: Ale bez, mówisz o braku tej asekuracji.
3: Znaczy, wiesz co, tak, ale jest o tyle dobrze, że tam jest 12 punktów kontrolnych. Więc co 300 km można jakby, wiesz, wejść, coś tam zjeść, przepakować się i pojechać dalej.
2: Albo można jechać dalej. Są takie rozważania. Czy musisz?
3: Nie, no zatrzymuję się tylko, wiesz, opcjonalnie.
2: Opcjonalnie.
3: No,
2: okay.
3: Ale to... Znaczy, ja będę pewnie cisnął tam, no właśnie, ile fabryka dała, nie?
2: No właśnie, to miałem na myśli.
3: Już dwa razy jechałem, tylko jechałem w supporcie. Lotosie. Jechałem pierwszy mój start w tym... To właśnie od tego w sumie zaczęło się droga do Ramu, bo to jest też wyścig kwalifikujący do Race Across America. Bo tylko kilka, tam naście wyścigów na świecie daje ci możliwość startu w Stanach po ukończeniu jednego z tych wyścigów. Okay, i to jest właśnie wyścig w Polsce, tutaj, który tutaj w naszym regionie, powiedzmy, świata, który po ukończeniu tego wyścigu dostajesz taką jakby laurkę, że zapraszamy na wyścig w Stanach. No nie, bo to nie jest tak, że cześć, jestem Marek, no, chciałbym wystartować. Teraz już mam tą kwalifikację dożywotnio, bo jak już kończę, to masz dożywotnio.
2: To swoje już udowodniłeś.
3: Znaczy, poza tym to też mam tych kwalifikacji z Danii, z Hiszpanii, Francji, Japonii, także tam tych kwalifikacji to już mam dużo dosyć, no nie? Bo tam każdy wyścig taki większy, dłuższy, który współpracuje, który jest pod egidą, powiedzmy, WCA, czyli World Ultra Cycling Association, jest wyścigiem kwalifikującym, więc ja tych wyścigów na świecie już trochę przejechałem. Praktycznie każdy ukończyłem, a każde ukończenie, nie start, tylko ukończenie daje ci możliwość startu, no nie? No, no ale tak jak mówisz o tym najbliższym starcie, to pierwszy swój start miałem właśnie ten Race Around Poland w 22. Wtedy to zrobiłem w ciągu 225 godzin. Czyli tam był limit chyba 12 dni, ja to zrobiłem w 10, ale już na przykład w 23 pojechałem to w ciągu 7 dni. Także 165 godzin, nie? 7 dni dookoła Polski, 3700 kilometrów. Z tym, że w Saporcie to też troszeczkę może była inna też motywacja, bo tam musiałem do pracy szybko wrócić, więc...
2: No. Do pracy na nockę.
3: No, ale teraz zobaczymy. To będą Mistrzostwa Świata, będzie duża, mocna ekipa, a potem jeszcze bym chciał pojechać do Austrii, poprawić wynik z Austrii, bo w tamtym roku zerwałem mięśnie czworogłowe i ostatnie 100 kilometrów jechałem kręcąc tylko jedną nogą, więc taki naprawdę miałem dosyć duży ból i problem, ale ukończyłem to i zdobyłem wicemistrzostwo świata. Zabrakło mi 8 minut.
2: Z tą jedną nogą?
3: Tak, tak.
2: Nie, no jesteś gość.
3: No i powiem ci, że kurde, jestem, mam taki żal do siebie, że to jest miazga, no nie, bo 8 minut tylko, wiesz, po 2200 kilometrach. To jest, wiesz...
2: No, ale to nie jest bardziej, nie powinniśmy patrzeć w tę stronę, czy ich najbardziej rozumiem, ale bardziej w tę stronę, że mimo tej kontuzji dojechałeś? Czy to już jest taki speed, że nie ma opcji, żebyś stanął?
3: Ja miałem... No ja, wiesz, tutaj nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś, a bo ja tutaj, wiesz, Superman i tak dalej, no nie? Dopóki mogę, to walczę, no nie? Okay, i tak samo jak jechałem na przykład z Polski, to też było w Pucharze Świata. Musiałem taki challenge zrobić 3000, no nie? I to tam akurat była taka akcja, że już jesień, zimno, już ciężko było cokolwiek znaleźć. No i wpadłem na pomysł, że zrobię ten challenge z Polski do Portugalii pojadę, no nie? No i było zimno, deszcz, wiesz, myślałem, że dojadę do tych... przez Niemcy przejadę, dojadę do Francji, to już będzie ciepło, nie? Okazało się, że Francji deszcz, ulewy, po prostu, no miazga. Hiszpania to samo, dopiero w Portugalii była ładna pogoda, ale w Belgii walnęła we mnie kobieta Kangu, czerwonym Kangu, no nie?
2: Co ty mówisz?
3: No i rower karbonowy.
2: Podczas wyścigu?
3: Nie, to jest taki, to był challenge. Ja
2: myślałem, że gdzieś
3: nie,
2: na trasie wyścigu.
3: Nie, nie, ja jechałem po prostu ze Szczecina, to było takie ustanowienie nowej trasy, nie? I to tak musisz, zgłaszasz na przykład rekord, że chcesz zrobić rekord z Polski do Portugalii, ustawiasz nową trasę, 3000 km i chcesz to jak najszybciej przejechać, no nie? No i tam ja to akurat też się do pracy śpieszyłem, tam jeszcze miałem znajomych, którzy tam mówili, dobra, pojadę z tobą, ale wiesz, musisz się wyrobić jak najszybciej, bo my musimy wracać do roboty.
2: Jasne,
3: nie?
2: No.
3: No i w Belgii miałem taki wypadek, właśnie kobieta mi zajechała drogę, rower karbonowy połamany, całe szczęście, że miałem drugi rower, przysiadłem się na ten drugi rower, to było po 1000 km, jeszcze mi 2000 zostały. I gdybym tego nie ukończył, to bym tego Pucharu Świata nie zdobył. Mhm. Ale wtedy o tym nie myślałem, czy wiesz, czy jestem, czy ten rower połamany, czy nie, tylko wsiadłem na drugi rower i pojechałem. No i się okazało, że 2000 kilometrów jechałem z połamanymi żebrami. Tylko byłem skulony, siedełkę sobie obniżyłem, bo nie mogłem się wyprostować. Wiesz, czułem ten ból. Nie zdawałem sobie sprawy. Myślałem, że to może tylko jest takie stłuczenie, no nie? Także... No ja wiem, że granice bólu mają, wiesz, różni ludzie.
2: No jasne.
3: I wiesz, ja tutaj wyjdę pewnie gdzieś nie wiem, do pracy, złamię sobie paluszka i tak dalej, i wiesz, boli, pójdę na zwolnienie i tak dalej. Ale w momencie, kiedy jestem na wyścigu, to już się włącza...
2: I tyle zainwestowałeś wszystkiego,
3: no,
2: nie?
3: Dokładnie, włącza się już inny tryb, nie? To już nie myślisz o tym, tylko po prostu walisz, nie? Potem dopiero rozkminiasz, ty, kurczę, bez sensu, mogłem sobie zrobić krzywdę i tak dalej, no nie? Ale to jest tak samo jak z tymi, wiesz, memami, jak ktoś tam siedzi przed telewizorem z ręką na pilocie i mówi, ty, ten Rupiński to sobie marnuje życie, no nie? A wiesz, a sam zajada chipsy i popija.
2: No, tak.
3: No, także ja to lubię, no nie? Mi się to podoba. Wiadomo, że są takie miejsca i momenty czasami, że człowiek myśli, nie, no to jest ostatni wyścig, więcej tego nie zrobię, bez sensu się tak harować i tak dalej, no nie? Ale potem jest ta nagroda, wierzysz na górę, widzisz taki krajobraz, który tylko jest dla ciebie, z 8 miliardów ludzi, tylko ty widzisz ten i żadne zdjęcie, żadny film tego nie odda, no nie? I potem sobie rozpiniasz, kurde, jednak warto było, nie? Fajnie to jest, fajne to jest, no nie?
2: Co byś powiedział osobom, które planują skoczyć na rower i zrobić coś takiego większego wow?
3: Przede wszystkim to bym powiedział tak, już po tych swoich tam latach jeżdżenia, że najważniejsze, żeby być mistrzem dla samego siebie. Mhm. Dla siebie samego. Nie dla świata, bo dla świata nie musimy być. Ważne, żebyśmy się dobrze sami ze sobą czuli. Wiadomo, fajnie jest, jak tam te piórko po tyłku nas gdzieś tam łechcze, nie? Czy tam znajomi poklepią, czy napiszą fajnego SMS-a, czy Instagram, na Instagramie fajną opinię. Ale moim zdaniem to jest ważne to, żebyśmy się sami dobrze czuli. To nie musi być 100 tysięcy kilometrów. To może być dzisiaj 5, jutro 10, pojutrze 15. To może być jakaś jedna góra, druga. Doceniajmy Puszczę Wkrzańską, Puszczę Bukową, Zalew Szczeciński, Trzebież czy Nowe Warpno. To, co chciałbym powiedzieć, to bądźmy mistrzami dla siebie.
2: Dziękuję bardzo. Moim gościem był Szczecin ultrakolarz Marek Rupiński.
3: Dziękuję za zaproszenie i do usłyszenia.
0: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
1: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Magda Dorożalska. Letni weekend w Złocieńcu zapowiada się pełen wyjątkowych atrakcji i niezapomnianych wrażeń. W dniach 24-26 lipca odbędzie się 11 Święto Drawy. Jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń w sezonie letnim. To wyjątkowy czas, w którym całe miasto dosłownie tętni życiem, muzyką i radosną atmosferą wspólnej zabawy. Ulice Złocieńca wypełnią się mieszkańcami i turystami, którzy w barwnym korowodzie przejdą przez miasto. Odbędą się także liczne koncerty, występy artystyczne i atrakcje przygotowane zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Nie zabraknie również strefy rodzinnej, lokalnych smaków oraz przestrzeni do wspólnego spędzania czasu. O znaczeniu Święta Drawy i jego wieloletniej tradycji opowiedziały w naszym studiu burmistrz Złocieńca Małgorzata Głodek oraz dyrektor Złocienieckiego Ośrodka Kultury Jolanta Smulska. Nasza rozmowa przybliży nie tylko historię wydarzenia, ale też pokaże, jak ważne jest Święto Drawy dla integracji lokalnej społeczności.
4: W naszym eskowym studiu gościmy dzisiaj panią burmistrz Złocieńca Małgorzatę Głodek oraz panią Jolantę Smulską ze Złocienieckiego Ośrodka Kultury. Dzień dobry paniom.
5: Dzień dobry.
4: Dzisiaj poruszymy temat, nie wiem czy nie najważniejszej imprezy w Złocieńcu, Święto Drawy. Pani Jolanto, chciałabym rozpocząć zupełnie od początku. Skąd wziął się w ogóle pomysł na organizację takiego święta w Złocieńcu?
5: Pomysł się rodził dosyć długo, natomiast

0: I społecznie, i kulturowo, więc jakby wyznaczyła nam kierunek, co my możemy w tym Zucieńcu wspólnego mieć. Wokół tego powstawały różne zamysły, różne pomysły się budowały, że ta rzeka Drawa jest takim centralnym naszym zjawiskiem w mieście, więc pomyśleliśmy, że jak już rzeka Drawa, to koniecznie taką osobą, która będzie co roku łączyła wszystkich mieszkańców, to będzie Królowa Drawy. I tak od 10 lat, właściwie teraz już 11 rok, co roku o tej samej porze, czyli w lipcu, w czwarty weekend lipca, przypływa do nas Królowa Drawy, która zaprasza, która zachęca wszystkich mieszkańców do wspólnego bycia ze sobą, do wspólnej zabawy, do wspólnego przygotowania takiego wielkiego wesela miasta, bo my to nazywamy weselem miasta. Czyli co roku o tej samej porze Królowa Drawy powoduje, że wszyscy mieszkańcy przygotowują wspólne wesele miasta. I to słowo wspólne, ta wspólnotowość tutaj jest bardzo ważna, bo to wokół niej budujemy różne wydarzenia.
1: Przed nami 11. edycja. Jakby miała pani tak porównać, jak to wyglądało podczas pierwszej edycji w 2016 roku i jak to będzie wyglądało w tym roku?
0: 11. edycja, myślę, że to jest ciągle w takim procesie rozwoju, bo co roku tak naprawdę motywem przewodnim jest jakieś hasło. W tym roku mamy kosmiczne Święto Drawy. Co roku dobudowujemy w programie trochę różnych artystycznych elementów. Co roku zachęcamy też różne organizacje, żeby też inicjowały jakieś swoje pomysły. Więc tak naprawdę wokół tej Królowej Drawy i wokół tego swojego wspólnego święta, my za każdym razem dokładamy jakąś cegiełkę, która czymś się wyróżnia. Na początku było ciekawie. Zaproponowaliśmy mieszkańcom takie rozwiązanie w postaci kolorowego korowodu. Wielu mieszkańców przyszło i wielu mieszkańców chciało wziąć udział, ale niektórzy byli nieprzekonani, niektórzy w ogóle nie wiedzieli, co to jest, niektórzy nie wiedzieli, czy to się przebierać, czy to się aktywizować. I z każdym rokiem tak naprawdę, dla mnie to jest takie bardzo ważne, że coraz więcej mieszkańców odważniej uczestniczy czynnie w tym święcie. Na zasadzie przygotowują kostiumy, które później w korowodzie pokazują, przygotowują całe rodziny, przygotowują kostiumy dla dzieci, dla swoich mam, ciotek różnych, więc to, co nas bardzo cieszy, że Królowa, która scala tych wszystkich ludzi, ma naprawdę do kogo przybyć, z kim się bawić. Całe rodziny, organizacje, stowarzyszenia, różne inne podmioty w mieście, na czym nam bardzo zależy, coraz bardziej aktywnie uczestniczą w tej części takiej animacyjnej, czyli w tym całym spektaklu powitania Królowej, w korowodzie, w tych wspólnych, później naszych pląsach, co jest bardzo ważne, mamy swój hymn Święta Drawy, też stworzony przez lokalsów, przez takich lokalnych twórców naszych, więc dużo w tym jest lokalności, takim zachęcaniem przyjedźcie do nas wszyscy do Zucieńca w tym czasie, bo warto z nami po prostu poświętować.
1: Czy to jest w jakimś sensie takie zastąpienie Dni Złocieńca takim czymś, co jest wyjątkowe?
2: Przede wszystkim, tak jak tutaj pani dyrektor powtarza, potwierdza, wszyscy czujemy, to jest nasze święto miasta i Dni Złocieńca od ubiegłego roku są takie Dni Złocieńca, które kończą się właśnie tym przepięknym spektaklem, tym świętem, tymi zaślubinami powitania Królowej, pięknym korowodem, naszym wspólnym świętem, dwudniowym od ubiegłego roku. I w tym roku również jest dwudniowe, można
0: nawet
2: powiedzieć,
0: trzy
2: dni.
0: Trzy.
2: Mamy trzy dni.
1: Możemy obserwować, że z roku na rok wasze święto się rozrasta. Ilość osób, które idą w tym kolorowym korowodzie, to jest naprawdę imponująca. Chciałam zapytać, jaki jest tak naprawdę główny cel? Jaki wam przyświeca cel, organizując to Święto Drawy?
0: Dla nas najważniejsze jest scalić mieszkańców w różnych konfiguracjach, zachęcić ich do wspólnego przygotowania naszego wspólnego święta. Czy to w uczestnictwo w warsztatach różnych, bo te warsztaty poprzedzające sam finał Święta Drawy też się odbywają dla mieszkańców zazwyczaj po to, żeby już budować atmosferę, żeby jak najwięcej ludzi przyszło do nas i przygotowywało się czynnie do tego święta. Dekorujemy miasto, przygotowujemy nie tylko mieszkańców, ale też różnych turystów w tym czasie goszczących z Zucieńcu, różnych mieszkańców całego regionu, żeby byli, uczestniczyli i żeby tworzyli, żeby byli częścią, tą twórczą częścią całego wydarzenia. No więc ogromnie nam zależy na tym i to jest taki główny cel, taka główna idea, że wspólnie budujemy nasze wspólne święto.
1: W tym roku czeka was dosyć duża rewolucja, jeżeli chodzi o lokalizację. Mhm. Skąd pomysł na zmianę lokalizacji i co o tym zadecydowało?
2: No nie wiem, kto bierze na siebie pełną odpowiedzialność. Tutaj jak biorę pełną za miejsce, bo każdy kolejny rok, każde kolejne Święto Drawy, przepiękne widowisko przyciąga coraz więcej publiczności, bo warto do nas przyjechać, zobaczyć i w tym święcie uczestniczyć. I nasze miejsca i możliwości są ograniczone. Tak też i pogoda, jeśli niestety nie będzie sprzyjająca, a się okazało, że może sam koncert i samo widowisko już jak deszcz nie pada, to może się odbyć, ale niestety teren podmokły na tym naszym przepięknym live'ie niestety nie spełnia wszystkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa, zapewnienia ochrony, dojazd służb i w tym roku postanowiliśmy, że wracamy do

0: Pomysłu wykorzystania naszego pięknego obiektu, którym jest stadion. Nie chcemy niszczyć murawy, to podkreślam, bo tutaj będziemy chronić, nawet jeśli cokolwiek się z nią zadzieje, to też ponaprawiamy, ale przede wszystkim przygotujemy przepięknie stadion ze strefami dla dzieci. Będzie wesołe miasteczko, to miejsce gastronomiczne. No i oczywiście to, co pani dyrektor uwielbia, cała scena.
1: Tak, to prawda. Ja jeszcze może dodam, że bardzo ważnym tutaj powodem, dla którego chcemy zrobić cały finał Święta Drawy na Stadionie Miejskim jest po prostu kwestia bezpieczeństwa. To jest impreza masowa, więc my musimy spełnić wszystkie wymagania z ustawy dotyczące bezpieczeństwa i wszystkich zasad związanych z organizacją imprezy masowej. Sama przestrzeń, możliwości większe, dużo bezpieczniej, w sensie stadion jest ogrodzony, dużo większe możliwości, jeżeli chodzi o ukształtowanie terenu, dużo większe możliwości zorganizowania różnych stref dla mieszkańców i dla uczestników imprezy, bezpieczne i przestrzenne, żeby każdy też miał możliwość skorzystania z wielu atrakcji, jeżeli ktoś nie chce być na koncercie nawet, chociaż nie będzie to możliwe, bo wszędzie będzie słychać, ale ma dużo innych możliwości korzystania z całego terenu w sposób bezpieczny i zapewniający też dobrą zabawę. I to są takie główne też powody. Jeszcze raz powtarzam, bezpieczeństwo po pierwsze. My się bawimy, ale oczywiście myślimy, my organizatorzy, tutaj z panią burmistrz, myślimy o wszystkim, o bezpieczeństwie, o organizacji, o dojazdach, o możliwościach uczestniczenia mieszkańców i wszystkich, którzy do nas przyjadą. Więc my za to też jesteśmy odpowiedzialni. Chcemy, żeby to było piękne, ale i bezpieczne.
2: A stadion to jednak jest też chyba największy obiekt, jaki może zgromadzić ludzi razem.
0: Tak, ogrodzony, tak jak powiedziała też pani dyrektor, zapewniając bezpieczeństwo, nie zapominamy też o tym, żeby połączyć to wydarzenie z takim elementem też tej parady. Wyjścia w ogóle tej królowej, poprowadzenia całego korowodu od stanicy. W związku z powyższym wychodzimy z centrum, wychodzimy na obrzeża, ale tam, gdzie jest bezpiecznie, żebyśmy mogli się pięknie bawić.
2: No właśnie, tak jak pani burmistrz już tutaj wspomniała, powitanie Królowej Drawy. Pani Jolu, chciałam panią zapytać, to jest najważniejszy moment w waszym Święcie Drawy. Jak wygląda takie wyjście Królowej?
1: To jest kluczowy moment w całej tej historii Święta Drawy, bo tak naprawdę to wokół tego przybycia Królowej Drawy my obudowujemy artystycznie i obudowujemy programem tak naprawdę to najważniejsze wydarzenie, czyli wszyscy czekamy. Jest to wielka tajemnica, kto będzie w tym roku Królową Drawy. Także na ten moment my już przygotowujemy program, my już wiemy, że ona jest, natomiast mieszkańcy i wszyscy, którzy zechcą do nas przyjechać, dopiero zobaczą 25 lipca.
2: Ale to muszę powiedzieć, że ja sama obserwuję zawsze na Facebooku i czekam, aż wrzucicie.
0: Trudno w ogóle rozpoznać, nawet jeśli ktoś już wie, no niemożliwe, to ta pani naprawdę? Także ta charakteryzacja, ta teatralność, ten spektakl jest tutaj na najwyższym poziomie.
1: My też budujemy napięcie, stopniujemy to napięcie i tak naprawdę o Święcie Drawy mówimy przez cały rok, ale już czerwiec, lipiec, no coraz więcej mówimy o programie, coraz więcej to napięcie takie stwarzamy, żeby ludzie czekali, żeby już się przyglądali. Motyw przewodni, czyli kosmiczne Święto Drawy już wcześniej prezentujemy po to, żeby ludzie też mogli sobie przygotowywać różne kostiumy do korowodu, żeby mogli się przygotowywać mentalnie, żeby mogli sobie przygotowywać czas przede wszystkim, żeby no, w pełnej swobodzie i radości uczestniczyć z nami w tym święcie. W tym roku Królową Drawy witamy na stanicy wodnej. Jeszcze negocjujemy z Królową, czy ona przypłynie, czy ona z kosmosu jakimś cudem gdzieś z tą drawą będzie połączona różnymi dziwnymi drogami, więc na ten moment jeszcze tajemnicy nie zdradzam, bo to jest właśnie ten element trzymania w napięciu. Niemniej jednak wiemy już, że witamy przy stanicy wodnej. Królowa Drawy pokaże się wszystkim mieszkańcom. Panią burmistrz poprosimy o przekazanie kluczy do miasta, bo w tym dniu to Królowa spełnia tą swoją wielką rolę. Ona jest główną postacią, centralną postacią Złocieńca i tak naprawdę ona zarządza wszystkimi w Złocieńcu. Więc klucze pani burmistrz jej przekazuje. Wszyscy mieszkańcy, którzy przyjdą, będą przedstawiali swoje propozycje jakieś artystyczne, bo się zaprezentują przed tą Królową. Pewnie znając Królową, dostaną jakiś dekret w podziękowaniu za uczestnictwo. Wszystkie te grupy i wszyscy, którzy będą brali udział w tym przedstawieniu, w tym spektaklu całym, bo to obudowujemy bardzo teatralnie, ustawiamy się później w korowód i tym korowodem przemieszczamy się ulicami Złocieńca, bardzo kolorowym, barwnym, głośnym korowodem. Przemieszczamy się w kierunku tego finału Święta Drawy, czyli tego stadionu naszego miejskiego, gdzie tam już będą koncerty, różne widowiska, po prostu zabawa.
2: Moje drogie panie, nie możecie mi zdradzić, kto konkretnie będzie Królową Drawy, ale jak wygląda wybór takiej królowej? Jakie ona musi mieć cechy?
1: Jest to bardzo lokalne widowisko, na czym nam tutaj bardzo zależy. Tworzone przez lokalnych mieszkańców, przez lokalnych twórców, przez lokalnych różnych aktywistów. Więc bardzo nam zależy, zależy na tym aspekcie lokalności, ale oczywiście zapraszamy do uczestnictwa wszystkich ludzi z całej Polski, z zagranicy, z Europy, przyjeżdżajcie.
0: Czyli będzie na pewno nasza.
1: Na pewno nasza. Pierwszy warunek to taki, że chcemy, żeby była ze Złocieńca. Ze Złocieńca i naszej gminy w ogóle, bo to nie tylko chodzi o sam Złocieniec miasto, ale o całą gminę. Po drugie, zależy nam na tym, żeby była pełnoletnia. Po trzecie, zależy nam na tym, żeby była otwarta dla mieszkańców, żeby chciała z wszystkimi rozmawiać.
2: Jak to królowa.
1: Żeby sobie zbudowała swoją świtę królowej, która będzie jej towarzyszyła. Mamy takie różne atrybuty przygotowane też dla królowej, z życzeniami wychodzi do mieszkańców, żeby na przykład rozdawała życzenia mieszkańcom. Co roku są to życzenia w postaci kolorowych rybek, które też przygotowują mieszkańcy. My dajemy do różnych szkół, przedszkoli, do różnych instytucji, żeby jak najwięcej ludzi przygotowywało te życzenia, które potem królowa, przypływając, rozdaje te życzenia mieszkańcom, bo ona przypływa z jakimś przesłaniem radości, przesłaniem miłości, przesłaniem przyjacielskości, przesłaniem bliskości i takim przesłaniem, że słuchajcie, wszyscy jesteśmy razem i w tym dniu wszyscy jesteśmy ze sobą. Więc królowa rozdaje te życzenia, więc królowa, która będzie lubiła się z ludźmi bawić, która będzie chciała z ludźmi rozmawiać, która będzie chciała się z ludźmi fotografować, która będzie po prostu do dyspozycji mieszkańców.
2: Zaraz po ceremonii rusza ten barwny korowód, o którym mówimy. Może nam pani chociaż zdradzicie, czy wy się przebieracie?
1: Ależ oczywiście.
0: I malujemy się. Malują oczywiście. Nas. Malują.
2: No właśnie, to słyszałam chyba, że na samym początku imprezy można podejść, tam będzie malowanie buziek?
1: Tak, zazwyczaj też tworzymy takie stoiska wcześniej. Kto będzie chciał się ucharakteryzować w ostatnim momencie, pomalować buzię lub tam przygotować się jakoś inaczej. Jesteśmy oczywiście do pomocy, natomiast też zachęcamy mieszkańców do własnej kreatywności, bo to też jest fajny element zaskoczenia i mamy sporo takich mieszkańców, którzy przychodzą już przygotowani dla ten korowód i to jest fantastyczne, ponieważ okazuje się, że nasi mieszkańcy są tak kreatywni, tak otwarci, tak pomysłowi.
0: Uwięzione ryby, prawda, syrenki.
1: Że to też jest ten przepiękne element tego kolorowego spektaklu, mm-hmm, właśnie ta niewiadoma, mm-hmm, ten element zaskoczenia, co ludzie wymyślają, więc to też jest kolejny, naprawdę ważny moment w całym tym widowisku.
2: Chciałam zadać panią teraz takie jedno pytanie techniczne. Jak wiemy, zresztą jak mówicie, pani, impreza się rozrasta. Jak wygląda przygotowanie do tak dużej imprezy? I pod względem miasta, pani burmistrz, i pod względem przygotowań kulturalnych.
0: No miasto zaczyna od wygospodarowania pieniędzy na to wydarzenie.
2: Tak,
0: to na pewno. I ciągle bywa, że jest za mało, albo po drodze rodzą się jakieś pomysły dodatkowe. W związku z powyższym na pewno współpracujemy. Największy ciężar spoczywa na pani dyrektor i całym zespole i za pracę i zaangażowanie. Dziękuję, ale chyba nie musicie i pani też to czuje i myślę, że też słuchacze. To nie jest dla nich w ogóle praca i obowiązek. To jest wielka przyjemność, bo to jest święto nasze. Wymyślone i pomysł miała pani dyrektor, więc to jest jej dziecko. Więc ona po prostu nad tym dzieckiem chodzi, jak nad jajeczkiem i każdego roku ze szczegółami przygotowuje też nas jako miasto do takiej współpracy. Muszą być zaangażowane spółki, musimy przygotować też rzeczy związane z wywozem nieczystości, czyli bezpieczeństwo, tak jak impreza masowa, ale tutaj we współpracy udaje się zrobić kilka dobrych rzeczy.
1: Tak, to prawda. I to jest też przykład na to, że łączymy różne potencjały, zaczynamy od siebie, więc rzeczywiście, no tak realnie uziemiając, schodząc z kosmosu i z tych artystycznych różnych historii, oczywiście, że budujemy od przygotowania budżetu i to na wczesnym etapie. I tak naprawdę we wrześniu, rok wcześniej, kiedy już przygotowujemy propozycje, już gdzieś ten budżet musimy już komponować i musimy mieć go przynajmniej w jakiejś tam bazie zapewnione. I tak jest rzeczywiście. Ja już w styczniu, mając zatwierdzony budżet, zazwyczaj baza jest przygotowana do tego, że wiemy, że już następna edycja, ja już też umowy podpisuję, jeżeli chodzi o koncerty zespołów. To jest czas, kiedy w styczniu się podpisuje takie umowy, więc w styczniu już mamy zapewnione pewne rzeczy artystyczne. No i to wszystko jest związane oczywiście z budżetem. I tutaj rzeczywiście to jest dobra współpraca, mamy zawsze przygotowaną pewne możliwości, jeżeli chodzi o budżet gminy, więc daje nam to spokój i pewność, że kolejna edycja się odbędzie. Natomiast oczywiście zależy nam wszystkim na tym, żeby to było naprawdę dobre widowisko. Mi zależy bardzo na tym, żeby to było dobre widowisko również artystyczne. Więc obudowujemy ten program wieloma elementami artystycznymi, bo to oprócz tego, że my przygotowujemy cały spektakl, tutaj całą tą animacyjną taką część z włączaniem mieszkańców, czyli zachęcamy, integrujemy. Ale oczywiście zależy nam na dobrych koncertach, na dobrych spektaklach teatralnych, na różnych warsztatach twórczych, więc to wszystko może się zadziać w momencie, kiedy my naprawdę mamy też takie możliwości, również i finansowe. Kolejnym takim elementem, gdzie ta współpraca też jest tutaj niezbędna, no miej miejsce, lokalizacja, stadion miejski, więc tutaj też to impreza masowa, pozwolenie na imprezę masową wydaje pani burmistrz, więc no tutaj dużo jest elementów, gdzie współpracujemy przez, tak, naprawdę przez cały rok tak naprawdę.
0: Bo to finał... nie były takie, przepraszam, że tak wejdę w słowo, to nie były łatwe decyzje, bo ewaluacja po poprzednim Święcie Drawy, kiedy zastanawialiśmy się, gdzie kolejne zrobić, tak dużo mieszkańców przyjezdnych, turystów było na tej naszej imprezie masowej i nagle się okazało, że mamy miejsca, problemy z parkingiem, wtedy kiedy to się odbywa w ogóle na stanicy naszej wodnej. Mamy problem z drogą ewakuacyjną, dojazdem służb, zabezpieczeniem od strony wody, straż pożarna. Naprawdę zrobiliśmy to ograniczona przestrzeń, bo tak dużo było w ogóle mieszkańców i turystów. W związku z powyższym bardzo trudna decyzja, bo sama byłam za tym, że najlepsze, zresztą pani dyrektor wie, że ja uwielbiam Dni Złocieńca czy Święto Drawy w naszym centrum, na stanicy. Natomiast te wszystkie aspekty, z których zdajemy sobie sprawę, bezpieczeństwa podkreślanego wielokrotnie, spowodowały, że przychylam się do tej decyzji. Jestem pewna, że jedyną możliwą lokalizacją jest stadion.
1: Tak, ale to jest wielką korzyścią, myślę, dla wszystkich uczestników.
0: Tak.
1: I pewnie, jak już dzisiaj zapraszamy wszystkich, czekajcie w blokach startowych, szykujcie się, przychodźcie, to na pewno wszyscy będziecie ogromnie zadowoleni z tego miejsca, ze stadionu. Zresztą piękny mamy stadion, okolony pięknym drzewostanem. My tam jeszcze przygotowujemy różne atrakcje, o których teraz nie chcę mówić. Naprawdę i wizerunkowe, ale też takie, no bardzo na dużym poziomie artystycznym, więc naprawdę warto być tam, przyjść na całe 2 dni i w ogóle i sobie wziąć namiot i tam spać.
2: No właśnie, moje drogie panie, korowód i te stoiska, to jest takie połączenie bardzo mocne waszej społeczności. Jak wam się udaje to zrobić, że ci wszyscy ludzie się ze sobą tak łączą?
0: To ja bym powiedziała, że myślę, że szczerością, autentycznością i to, co też pani dyrektor powiedziała, zaczynam od siebie. Jeżeli w ogóle szef jest i cały zespół zaangażowany, no to zaraża w ogóle tym entuzjazmem i tą dobrą energią. No i tak to się dzieje, tak? Nawet jak nie chcę, to aż się pragnie za chwilę w ogóle w tym być, zobaczyć, nawet z ciekawości, ale kiedy się już poczuje atmosferę, to po prostu i leci. To się chce zostać do końca. I brakuje. Ja po ostatnim Święcie Drawy usłyszałam, czemu tak krótko? 2 dni były. Czemu tak krótko? To chyba najlepsza rekomendacja.
1: Ja myślę, że to jest po prostu też proces. No jesteśmy przed 11 edycją, więc naprawdę dużo doświadczeń, ale od samego początku idea jest ta sama. My wspólnie przygotowujemy i my zachęcamy do tego, że to jest taki czas. Wszyscy się łączymy. Łączymy się w jednym celu. Przygotowujemy wspólne wesele miasta. Wszyscy macie w tym swój udział. Wszyscy macie możliwości tworzenia, kreowania, dania swojej cegiełki, włożenia swojej cegiełki w to wielkie wydarzenie nasze wspólne.
2: To chyba najlepiej trafia zawsze do mieszkańców. Będziecie częścią wydarzenia.
1: Tak, i to jest właśnie taki ważny element dla mnie z punktu widzenia Ośrodka Kultury. Zachęcamy wszystkich, bądźmy w tym czasie razem, bo my tam jesteśmy, w tym dniu jesteśmy wszyscy po prostu mieszkańcami jednej przestrzeni naszej złocienieckiej. I nieważne, kto gdzie pracuje, wtedy się wszyscy lubimy, bo wystarczy założyć jakiś fajny, kolorowy kostium, umalować się i tak naprawdę wszyscy się do siebie uśmiechamy. I wszyscy jesteśmy w atmosferze czegoś radosnego, czegoś niezwykłego. No święto, samo święto ma też taki nośnik, że jest to jakiś inny dzień. To jest inny dzień od zwykłego dnia. Miasto zupełnie inaczej wygląda. Ludzie zupełnie inaczej do siebie się odzywają. Samo to, że no właśnie, tworzą jakieś programy, prezentują się, ze sobą się jakoś tam muszą dogadywać, ze sobą muszą się spotykać, to jest bardzo ważne. Ludzie się muszą ze sobą spotykać. Tak. Muszą, bo chcą coś stworzyć. Sama ta Królowa Drawy jako ten element łączący, no mamy wspólny cel. No przecież nie możemy Królowej pokazać, że się nie przygotujemy, tak? No więc to właśnie są te cele takie, myślę, bardzo ważne, trafiające w serducha ludzi, bo to jest właśnie tak, my to budujemy rzeczywiście sercem. Ludzie, przyjdźcie, bądźmy razem. Pobawmy się, pospotykajmy, porozmawiajmy, potańczmy, pośpiewajmy i to myślę, że to jest bardzo łączące.
2: Wiemy już, jak mieszkańcy tworzą klimat, a teraz chciałam zapytać o motyw przewodni, który związany jest z kosmosem. Skąd wziął się pomysł na tegoroczny motyw przewodni?
1: Pomysły zbieramy. Jest bardzo dużo osób kreatywnych i to nie tylko w Ośrodku Kultury, chociaż mam ogromnie kreatywny i cudowny zespół w Ośrodku Kultury. I to rzeczywiście, tak jak pani burmistrz mówi, jest to dla mnie wielka przyjemność, że mogę z cudownymi ludźmi pracować i tworzyć różne fantastyczne rzeczy. Ale też mnóstwo osób takich, ja to nazywam satelity Ośrodka Kultury, czyli niezależnych partnerów, jakichś freelancerów, osób, które mają pomysł, chcą przyjść i powiedzieć na przykład, że słuchaj, może byśmy zrobili w tym roku to. To był jeden z takich elementów. Gdzieś ten kosmos nam od samego początku roku się przewija w różnych naszych wydarzeniach artystycznych. A to mieliśmy wystawę z pięknym wernisażem Daniela Puchalskiego, właśnie rozmawialiśmy rozmowy o kosmosie. A to gdzieś jakieś kosmiczne tematy nam się przewijały w jakichś rozmowach, więc tak naprawdę naturalnie się zrodził pomysł i myślimy sobie, czemu nie kosmiczne? Jak już na stadionie, to może i kosmiczne. Więc w tym roku pod takim kątem kosmos ma też wieloznaczne konotacje. Można sobie różne historie domówić, co tam w tym kosmosie się dzieje, więc jest to bardzo otwierające, myślę, hasło i motyw przewodni. I rzucam to po prostu w eter. Niech ludzie z wyobraźnią i z kreatywnością podnoszą temat.
2: No właśnie, wydaje mi się, że najbardziej ta wyobraźnia zadziała. Jak połączyć kosmos z rzeką Drawą?
1: A bardzo prosto.
0: Idziemy w górę. Jest jakiś magnetyzm, jest przyciąganie i to pragnienie w ogóle bycia i spojrzenie na wszystko z góry. Marzenia o kosmosie, przecież w ogóle wyprawy w kosmos. To jest coś, co bardzo inspiruje, jest niedościgłe. Ciągle jest tylko pragnieniem i marzeniem. Więc mamy takie pragnienia cały czas. Chcemy czegoś więcej. Chcemy dosięgnąć tego nieba i trochę wyżej. Więc niech królowa pokombinuje, gdzie może się jeszcze powspinać.
1: Tak, wznosimy się ponad podziałami również. Ale kosmos to też naprawdę wieloznaczne. Nie chcę tutaj zawężać wyobraźni naszym słuchaczom, ale to też gwiazdy. Gwiazdy również na scenie. To też księżyc, to też różne przestrzenie, różne galaktyki. No więc tutaj naprawdę powiązań i różnych elementów do tworzenia różnych fantastycznych historii jest moc. Jest moc.
2: Dała pani teraz do myślenia chyba, myślę, wszystkim słuchaczom.
1: Taki był mój cel, więc zachęcam wszystkich. Cokolwiek ktoś kojarzy z kosmosem, przybywajcie, przyjeżdżajcie, przychodźcie, twórzcie i bądźcie.
2: Chciałam jeszcze, drogie panie, teraz kolejne takie pytanie techniczne. Jak wygląda program? Co macie zaplanowane? Jakie koncerty się odbędą? Jakie stoiska będziemy mogli zobaczyć?
1: W tym roku bardzo bogaty program. Z panią burmistrz właśnie też rozmawiałyśmy na ten temat, że
0: tak, jest. Niech chwali się pani dyrektor, bo to jej po prostu jest.
1: Dla każdego jest ogromnie duży wybór, uważam. Zaczynamy już w piątek, 24 lipca na Rzeczonym Stadionie. Przez 2 dni tam będziemy się bawić. Gwiazdą wieczoru w piątek będzie zespół Ira. Legendarny zespół rockowy, na który czekamy z ogromną radością. Więc myślę, że dla każdego to będzie wielkie wydarzenie, również i muzyczne. Będziemy w sobotę gościć Gromiego. No, taki bardzo znany, fantastyczny człowiek, producent muzyczny, kreator artystyczny, więc myślę, że dla osób, które wiedzą, o kim mówię, że to będzie naprawdę nie lada gratka. To będzie też takie widowisko sceniczne z różnymi efektami pirotechnicznymi, światłem, więc muzyka i różne dźwięki skomponowane też z efektami takimi wizualnymi. Naprawdę warto to zobaczyć, naprawdę warto z tym być. Ale w sobotę też mamy fantastyczny koncert przed Gromim. Big Bike Orchestra. Przyjeżdżają chłopaki do nas na wielkim rowerze 7-osobowym. Duży skład instrumentów dętych. Robią czat na scenie, więc też warto przyjść, posłuchać. Fantastyczni muzycy, fantastyczne koncerty robią, więc myślę, że naprawdę będzie to ogromnie interesujące i fantastyczne w klimacie. Ale też będzie możliwość pokazania naszych lokalnych artystów w sobotę, więc trochę łączymy tę lokalność z wielkimi gwiazdami, z wielkimi wydarzeniami. Kończymy w ogóle w tym roku w niedzielę pięknym spektaklem plenerowym Teatru 8 Dnia. Spektakl pod tytułem Arka. Jest to widowisko absolutnie niezwykłe. Piękny spektakl z pięknym przesłaniem, ciągle aktualnym, z ogromnymi efektami też takimi plenerowymi, też z wielkim pokazem efektów takich pirotechnicznych, światła, dźwięku, ogromny wehikuł, który nie chcę zdradzać wszystkich tajników, bo koniecznie przyjedźcie, obejrzyjcie. To jest piękny spektakl, piękne widowisko, niezapomniane wrażenia i takim akcentem mocnym artystycznym kończymy w niedzielę. Pewnie to będzie w okolicach 21:30, bo musi być ciemno, ale warto przyjść i być w tym, uczestniczyć, bo to jest naprawdę, pamięta się to na długi czas.
0: I to takie zakończenie będzie już nie na stadionie, tylko na naszym amfiteatrze.
1: Tak. To już centrum miasta.
0: Centrum miasta,
1: amfiteatr. Kończymy w mieście, jak to komuś będzie po drodze. Czy łatwiej, to tym bardziej zachęcamy.
2: Czyli ja myślę, że tutaj na tym święcie Drawy każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Tak, jestem o tym głęboko przekonana. Oprócz tego, jeżeli ktoś nie chce muzyki, nie chce tańczyć, nie chce śpiewać, może, ale niech przyjdzie, poskacze na różnych dmuchańcach, pouczestniczy w różnych fantastycznych zabawach na Wesołym Miasteczku. Będą też takie możliwości. Co ważne, w tym roku mamy takie możliwości na stadionie, no bo właśnie duża przestrzeń i dużo innych jeszcze okazji do spotkania, więc chcemy też zaprosić rodziny z dziećmi w godzinach dopołudniowych, czyli taki 12-15 w sobotę 25. Przyjdźcie wszystkie rodziny z dziećmi. Szykujemy dla was różne zabawy, różne animacje, różne pokazy. To jest taki czas, gdzie faktycznie rodziny z dziećmi znajdą swój moment i wszyscy mogą się tam bawić, no właśnie chociażby na tym Wesołym Miasteczku, czy w strefie przygotowanej specjalnie dla dzieci. dzieciaków.
2: To na koniec, moje drogie panie, jedno zdanie. Dlaczego warto w ten weekend być u was w Złocieńcu?
0: Przede wszystkim to jest najpiękniejszy, jedyny w regionie spektakl, widowisko, wesele miasta. Są zabawy, są imprezy, to jest wesele. Zapraszamy na cudowne zaślubiny z weselem łączącym ludzi, społeczności. Fantastyczny klimat. Zachęcam z całego serca.
1: To ja powiem tak, przyjedźcie wszyscy, bądźcie wszyscy z nami, bądźmy wszyscy razem, uśmiechajmy się do siebie, bawmy się tym dniem, bawmy się tym, że jesteśmy. Bawmy się obecnością drugiego człowieka, bawmy się obecnością wszystkich naszych znajomych, rodzin. Bądźmy po prostu ze sobą w najpiękniejszy sposób, jaki człowiek potrafi, czyli w zabawie.
0: I ja bym dodała razem.
1: I razem.
0: I razem. To jest najważniejsze. Bądźmy razem w tej zabawie, w tym pięknym wydarzeniu.
2: Dziękuję paniom bardzo za rozmowę i w takim razie do zobaczenia w Złocieńcu.
1: Koniecznie.
0: Koniecznie. Do zobaczenia. Dziękujemy.
1: Czekamy na wszystkich z otwartymi ramionami. Do zobaczenia 24, 5 i 6 lipca w Złocieńcu.
3: SK Szczecinek.
2: Przed szczecineckim ratuszem odbył się briefing prasowy zorganizowany przez przedstawicieli Ruchu Obrony Granic. Tematem spotkania było rozpoczęcie akcji zbierania podpisów pod petycją do burmistrza Szczecinka o usunięcie flagi Ukrainy z gmachu szczecineckiego ratusza. Podczas briefingu głos zabrał Jacek Pawłowicz.
4: Od czasu, gdy Rosja napadła na Ukrainę, gdy Polska w tak znaczący sposób wsparła Ukrainę i dalej wspiera, to uważamy, że to właśnie na Ukrainie przy urzędach państwowych powinny zawisnąć nasze flagi biało-czerwone. A tu teraz, po tym sytuacji, gdy prezydent Ukrainy podjął taką, a nie inną decyzję, wiemy o czym mówię, to byłoby naprawdę nie na miejscu, żeby flagi ukraińskie wisiały na urzędach Polsce. My mówimy o całej Polsce, ale generalnie nam chodzi tutaj w tej chwili, akcja dotyczy Szczecinka. Także będziemy zbierali podpisy pod wnioskiem do burmistrza o zdjęcie tej flagi. W tej chwili będą dwa punkty takie w Szczecinku stałe, gdzie będzie każdy mógł przyjść i złożyć ten podpis. Jeden punkt to jest w kwiaciarni na ulicy Warcisława 4, 48. Drugi punkt to jest sklep z odzieżą second hand na Bohaterów Warszawy, tuż przy Hosso, tutaj przy Placu Wolności. Jeżeli są osoby, które chciałyby dołączyć się do akcji i po prostu też zbierać te podpisy wśród znajomych, mogą się z nami kontaktować albo przez te dwa punkty, o których przed chwilą powiedziałem, mogą też przez Biuro Rady Miasta, lub też można się ze mną kontaktować przez Facebooka, na Messengera. Także tutaj po prostu, jeżeli są osoby, które chciałyby dołączyć do akcji zbierania, to jak najbardziej zapraszamy. Ze swojej strony może tylko dodam tyle, że punkty, stałe punkty, gdzie będziemy zbierali te podpisy, na pewno się pojawią nowe, o czym będziemy na bieżąco informowali media nasze lokalne i na Facebooku. I drodzy Państwo, co tu dużo powiedzieć? Tu jest Polska i tu przed urzędami powinny wisieć flagi polskie, nie żadnego innego kraju.
3: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
5: Ten czarny gryf na złotym kle z jesiotrem u dołu wydaje się tak oczywisty, że wielu osobom nawet nie przychodzi do głowy, iż herb Szczecinka ma za sobą długą i dość krętą historię.
6: Ten obrazek, który widać na autobusach, na fladze miasta czy na stronie urzędu, jest efektem wielu zmian, sporów i interpretacji. A wszystko zaczyna się w wieku XIV, kiedy Szczecinek dostał prawa miejskie od księcia Warcisława IV Wołogoskiego.
5: Czyli od razu był gryf i ryba, tak jak dzisiaj?
6: Nie, herb nadano około 1310 roku. Książę Warcisław używał czarnego gryfa jako swojego znaku, więc gryf stał się naturalnym symbolem miasta. Ryba pojawia się na pieczęciach później i długo była po prostu rybą, bez określonego gatunku.
5: A ten jesiotr, który dziś jest tak mocno kojarzony ze Szczecinkiem, to późniejszy wynalazek?
6: Tak, przez wieki mówiono po prostu o rybie, czasem nawet o karpiu. Dopiero na początku wieku XX profesor historii Karl Tympel uznał, że to powinien być jesiotr i ta interpretacja się przyjęła.
5: Czyli profesor spojrzał na herb i stwierdził, to nie jest zwykła ryba, to musi być coś bardziej szlachetnego.
6: Właśnie, jesiotr uchodził za wyjątkowy przysmak z okolicznych jezior, coś rzadkiego i niezwykłego, więc lepiej pasował do herbu niż zwykły karp.
5: A jak daleko w przeszłość sięgają najstarsze ślady herbu Szczecinka?
6: Najstarsza znana pieczęć miejska z herbem pochodzi z 1582. Późniejsze, z kolejnych dziesięcioleci, pokazują, że herb ewoluował. Zmieniał się kształt tarczy, proporcje gryfa i sposób przedstawienia ryby. Heraldyka ma swoje zasady, ale w praktyce artyści i urzędnicy często wprowadzali własne modyfikacje.
3: To jest magazyn lokalny radia SK Szczecinek.
5: Zatrzymajmy się na tym, co widać dzisiaj. Złota tarcza, czarny gryf, srebrny jesiotr. To wersja obowiązująca od 1990 roku, prawda?
6: Tak, wtedy radni uporządkowali symbolikę miasta, nawiązując do znaku księcia Warcisława IV, który pieczętował się czarnym gryfem.
5: A wcześniej, w czasach Polski Ludowej, herb wyglądał inaczej.
6: W 1960 wprowadzono herb z czerwonym gryfem na białej tarczy, trzymającym niebieską rybę. Ten wizerunek funkcjonował przez kilka dekad.
5: I tu wchodzi historia z zagubionym sztandarem, jak z filmu.
6: Po zmianie ustroju w 1990 roku władzę przejęła dawna opozycja, a naczelnik Witold Gładkowski odchodził z urzędu. Przekazał sztandar pracownicy sprzątającej, mówiąc, że odbierze go, gdy wróci. Nigdy nie wrócił. Później został senatorem. Zmarł w 2006.
5: A sztandar przez dwie dekady leżał zawinięty w pomieszczeniu gospodarczym.
6: Odnalazł się dopiero przed 700-leciem Szczecinka, w 2010 roku. W świetnym stanie. Z jednej strony napis Miasto Szczecinek, z drugiej herb z czerwonym gryfem trzymającym jesiotra.
5: I bez typowych symboli Polski Ludowej.
6: Tak, bez sierpa i młota. Jedynym śladem epoki był odkręcany orzeł bez korony na głowni drzewca. Dziś sztandar jest jednym z ciekawszych eksponatów w Muzeum Regionalnym.
3: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Szczecinek.
5: Wróćmy do decyzji z 1990. Mówisz, że radni chcieli wrócić do historycznej prawdy. Co to dokładnie znaczyło w praktyce?
6: Kluczowa była barwa gryfa. Książę Warcisław IV, który nadał Szczecinkowi prawa miejskie, używał czarnego gryfa, znaku linii wołogoskiej gryfitów. Uznano więc, że herb miasta powinien nawiązywać właśnie do tego wzorca, a nie do późniejszych, dowolnych interpretacji.
5: Czyli czerwony gryf z czasów Polski Ludowej był w pewnym sensie zapożyczony z innych tradycji.
6: Tak. Herb z 1960 roku wzorowano na niektórych niemieckich przedstawieniach herbu miasta. A i tak brakowało konsekwencji. Na słynnych witaczach przy wjazdach do Szczecinka gryf był czarny.
3: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Eski Szczecinek.
5: A jak w te historie wpisują się barwy miejskie? Zielony, biały i zielony?
6: Zainspirowano się dawnym sztandarem z drugiej połowy wieku XIX, jednym z najcenniejszych eksponatów w muzeum. Widać na nim czarnego gryfa na złotym tle, ale ryba wciąż nie przypomina jesiotra, co pokazuje, że identyfikacja gatunku była dość płynna.
5: I jeszcze ten witraż w dawnej Landraturze, czyli dzisiejszej Szkole Muzycznej.
6: W auli szkoły jest witraż z początku wieku XX z herbem, z gryfem i rybą, znów bez cech jesiotra. To kolejny dowód, że współczesny wizerunek herbu jest wynikiem długiego procesu interpretacji.
5: Zostawmy na chwilę sam herb Szczecinka i przejdźmy do samego gryfa, bo to nie jest zwykłe zwierzę, tylko fantastyczna istota z bardzo długą tradycją.
6: Gryf ma rodowód orientalny. Pojawia się w sztuce i mitach Indii, Mezopotamii, Egiptu, a także w kulturze scytyjskiej, czyli z terenów na północ od Morza Czarnego. To połączenie lwa i orła. Ma głowę, dziób, skrzydła i szpony orła, a tułów, łapy i ogon lwa.
5: Brzmi jak stworzenie zaprojektowane specjalnie po to, żeby robiło wrażenie.
6: I dokładnie tak było. W starożytnych religiach gryf symbolizował moc, zręczność, czujność. Łączył siłę lwa z bystrym wzrokiem orła. Uważano go za największego z ptaków. W niektórych przedstawieniach ma ogniste oczy, końskie lub ośle uszy, a wokół szyi grzywę przypominającą płetwy ryby.
5: Czyli taki mitologiczny superbohater, złożony z najlepszych cech kilku zwierząt.
6: Można tak powiedzieć. W sztuce często pokazuje się gryfa, który atakuje Daniela. To alegoria zwycięstwa dnia nad nocą. Wierzono też, że gryfy mieszkają w złotych gniazdach i o świcie wzlatują w stronę słońca, jakby zagarniały jego promienie.
5: Pojawiają się też legendy, że gryf zapowiadał nadejście dobrego królestwa.
6: Jedna z opowieści mówi, że w 3000-leciu przed narodzeniem Chrystusa gryf miał dwukrotnie ukazać się ludziom, aby ogłosić nadejście pomyślnych rządów. To oczywiście legenda, ale pokazuje, jak silnie ten symbol kojarzono z opieką, siłą i porządkiem.
5: I w pewnym momencie ten mityczny gryf trafia na Pomorze.
6: Tak, według jednej z lokalnych legend, przodek pomorskiej szlachty podczas polowania w puszczach zobaczył samicę gryfa, która broniła swojego potomstwa przed drapieżnymi ptakami. Zrobiło to na nim tak duże wrażenie, że postanowił umieścić gryfa w swoim herbie, jako znak odwagi i waleczności. Od tego rodu miała wziąć się nazwa gryfitów, czyli dynastii, która rządziła Pomorzem.
5: Czyli od mitycznego stworzenia do realnej dynastii panującej nad całym regionem.
6: Dokładnie. W średniowieczu Pomorze nie było jednolite. Istniało kilka księstw, każde z własnym herbem. Jednak motyw gryfa przewijał się w wielu z nich. Z czasem powstało kilka odmian pomorskich gryfów w heraldyce.
3: To jest magazyn lokalny Radia SK Szczecinek.
5: Spróbujmy to uporządkować. Jakie były najważniejsze wersje gryfa w pomorskich herbach?
6: Zacznijmy od Księstwa Szczecińskiego. Tam w błękitnym polu widniał czerwony gryf. Początkowo był zwrócony w prawo, ale od 1521 przedstawiano go w złotej koronie ze złotymi szponami i pazurami, zwróconego w lewo. W heraldyce kierunki określa się od strony tarczy, a nie od strony obserwatora, więc to czasem wprowadza w błąd.
5: Czyli to, co dla patrzącego jest w prawo, dla heraldyka może być w lewo.
6: Dokładnie. W Księstwie Pomorskim używano czerwonego gryfa w srebrnym polu, zazwyczaj bez korony. Na tkaninach czy w dekoracjach czasem dodawano koronę jako element ozdobny, ale nie była ona częścią oficjalnego herbu.
3: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Szczecinek.
5: A gdzie pojawia się czarny gryf, ten najbardziej kojarzony dziś z Kaszubami i ze Szczecinkiem?
6: Czarny gryf bez korony występował w herbie Księstwa Kaszubskiego. W złotym polu widniał czarny gryf zwrócony w lewo. W tytulaturze słowo Kaszuby oznaczało dawną nazwę Pomorza, więc ten herb miał znaczenie szersze niż tylko dzisiejsze Kaszuby.
5: I tu wracamy do Warcisława IV, który używał właśnie czarnego gryfa.
6: Tak, w 1317 roku Warcisław odkupił od Brandenburgii ziemię sławieńsko-słupską, część Pomorza Gdańskiego. Jego czarny gryf stał się ważnym symbolem tej linii książęcej. To właśnie do tej tradycji nawiązuje współczesny herb Szczecinka.
5: Ale to nie koniec pomorskich wariacji na temat gryfa.
6: Oczywiście. Było jeszcze Księstwo Wendyjskie, gdzie w srebrnym polu widniał gryf o czerwonej głowie, piersi, części tułowia i szponach, a reszta ciała była zielona. Było Księstwo Rugijskie z czarnym lwem na murze, ziemia uznamska z tak zwanym rybogryfem, czyli gryfem z rybim ogonem w czerwonym polu.
5: Rybogryf brzmi jak stworzenie idealne dla nadmorskiego regionu.
6: To był herb rodu Putkamerów, pomorskich święców. Około 1592 przyjęto go jako herb ziemi uznamskiej. Była też ziemia barcka z czarnym gryfem w złotym polu i trzema srebrnymi piórami na skrzydłach. Ten herb wcześniej należał do księstwa Wołogoskiego.
5: I jeszcze hrabstwo Guczkowskie z krzyżem i czterema różami.
6: Tak, w 1478 roku władzę nad całym księstwem pomorskim objął Bogusław X z linii Wołogoskiej. Ta linia miała tytuł hrabiów choćkowskich, czyli z Gyckow. W herbie ziemi wołogoskiej pojawiał się pół srebrnego gryfa w czerwonym polu, a poniżej błękitno-złota szachownica. Gryf wystawał zza tej szachownicy.
5: Czyli cały region był usiany różnymi wersjami gryfa.
6: Tak, pomimo podziałów terytorialnych, motyw gryfa pozostawał wspólnym znakiem. Kiedy Bogusław X zjednoczył Księstwo Pomorskie, powstał herb dziewięciopolowy, który łączył te różne tradycje. Widać na nim gryfy poszczególnych regionów.
3: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Eski Szczecinek.
5: Wróćmy na chwilę do współczesnego herbu Szczecinka. Wspomniałaś, że są z nim związane pewne kontrowersje heraldyczne.
6: Tak, po pierwsze w praktyce często używa się czarnej bordziury, czyli czarnego obramowania tarczy herbowej. To obramowanie nie ma jednak podstaw w oficjalnym opisie herbu zawartym w statucie miasta. Jest więc dodatkiem, który pojawił się raczej z przyzwyczajenia grafików niż z decyzji heraldyków.
5: A druga sprawa to zasada alternacji, czyli ta słynna reguła: nie kładzie się metalu na metal ani koloru na kolor.
6: Dokładnie. W heraldyce barwy dzieli się na metale, czyli złoto i srebro, oraz kolory, na przykład czerwień, błękit, czerń, zieleń. Zasada mówi, że nie powinno się kłaść metalu na metal ani koloru na kolor, żeby herb był czytelny. Tymczasem w herbie Szczecinka mamy srebrną rybę na złotym tle, czyli metal na metalu.
5: Czyli z punktu widzenia podręcznika heraldyki coś tu zgrzyta.
6: Tak, zgodnie z zasadami albo ryba powinna mieć kolor, na przykład czerwony lub czarny, albo tło nie powinno być złote. Jednak współczesny herb przyjął się w tej formie i funkcjonuje mimo tej nieścisłości.
5: Można powiedzieć, że jesiotr w herbie Szczecinka jest trochę buntownikiem wobec klasycznych reguł.
6: Można tak to ująć. Zresztą heraldyka zna wiele przykładów, gdzie praktyka nie do końca zgadza się z teorią. Ważne, żeby herb był rozpoznawalny i zakorzeniony w lokalnej tradycji.
5: A jak wyglądała ewolucja herbu w ostatnich stuleciach, jeśli spojrzy się na konkretne daty?
6: Można wyróżnić kilka kluczowych momentów. Pierwszy to oczywiście lokacja miasta w 1310 i przyjęcie gryfa jako symbolu. Potem mamy wspomniane pieczęcie z wieku XVI i XVII, które pokazują, że herb był już wtedy utrwalony.
5: Kolejny ważny moment to rok 1910 i 600-lecie miasta.
6: Tak, wtedy przy okazji jubileuszu Karl Tympel opublikował swoje dzieło o dziejach Szczecinka. To on wprowadził interpretację, że ryba w herbie to jesiotr. Od tego czasu ta wersja zaczęła dominować.
5: Potem rok 1960 i herb z czerwonym gryfem.
6: Dokładnie. Władze Polski Ludowej wprowadziły wtedy nowy wzór, częściowo oparty na niemieckich przedstawieniach. Gryf był czerwony, tarcza srebrna, a ryba niebieska. Ten herb obowiązywał do 1990 roku.
5: I wreszcie decyzja po przemianach ustrojowych, która przywróciła czarnego gryfa i złotą tarczę.
6: Tak, nowi radni chcieli, aby herb odwoływał się do tradycji książęcej i do historycznych barw. Ustalono też zielono-biało-zielone barwy miejskie, inspirowane dawnym sztandarem z wieku XIX.
3: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Szczecinek.
5: Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Skoro herb Szczecinka tak mocno nawiązuje do gryfa pomorskiego, to czy mieszkańcy mają świadomość, jak głęboko ten symbol jest zakorzeniony w historii całego regionu?
6: Część osób na pewno tak, zwłaszcza ci, którzy interesują się historią Pomorza. Gryf pojawia się w herbach wielu miast, powiatów i województw. Jest w herbie województwa zachodniopomorskiego, w herbie Gdańska, w herbach mniejszych miejscowości. To znak, który łączy różne części dawnego księstwa pomorskiego.
5: A Szczecinek ma w tym wszystkim swoją własną, dość wyjątkową wersję z jesiotrem.
6: Tak, połączenie gryfa i ryby jest charakterystyczne. Gryf symbolizuje władzę książęcą, siłę i czujność, a ryba nawiązuje do bogactwa jezior i rzek w okolicy. W dawnych czasach jesiotr był naprawdę wyjątkową rybą w tych wodach, więc jego obecność w herbie podkreślała prestiż miasta.
5: Czyli w jednym obrazku zamknięto i polityczną historię, i przyrodnicze bogactwo regionu.
6: Dokładnie. Herb to nie jest tylko ładny rysunek. To skrót opowieści o miejscu, o jego władcach, o gospodarce, o przyrodzie. W przypadku Szczecinka ta opowieść obejmuje zarówno średniowieczne księstwa, jak i XIX-wieczne sztandary, czasy Polski Ludowej i współczesne decyzje samorządu.
5: I jeszcze tę anegdotę o sztandarze, który przez 20 lat czekał za szafą, aż ktoś przypomni sobie o jego istnieniu.
6: To pokazuje, że symbole potrafią przetrwać nawet wtedy, gdy ludzie próbują je schować. W końcu i tak wracają, trafiają do muzeum, stają się częścią lokalnej pamięci.
5: Ciekawe, czy ta pracownica, która schowała sztandar, naprawdę czekała na powrót naczelnika, czy po prostu o nim zapomniała?
6: Tego już się raczej nie dowiemy. Ale sama historia dobrze pokazuje, jak polityczne zmiany wpływają na to, co dzieje się z miejskimi symbolami. Jedne wersje herbu znikają, inne wracają, a muzeum staje się miejscem, gdzie można zobaczyć całą tę ewolucję obok siebie.
3: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Eski Szczecinek.
5: Jeśli spojrzy się na to z szerszej perspektywy, herb Szczecinka jest takim małym oknem na dzieje całego Pomorza.
6: Tak, widać w nim ślady dynastii Gryfitów, podziałów księstw, wpływów niemieckich, polskich, a także lokalnych legend. Widać też, jak ważne są decyzje pojedynczych osób, takich jak Karl Tympel, który ochrzcił rybę jako jesiotra, czy radni z 1990, którzy przywrócili czarnego gryfa.
5: I jak bardzo jeden symbol potrafi się zmieniać, a jednocześnie pozostać rozpoznawalny.
6: Dokładnie. Gryf w herbie Szczecinka zmieniał kolor, kształt, czasem koronę, ale sam motyw przetrwał. Ryba zmieniała gatunek w opisach, ale jej obecność w dolnej części tarczy pozostała stała. To pokazuje, że tradycja nie jest czymś zamrożonym. To raczej żywy proces, w którym kolejne pokolenia dopisują własne interpretacje.
5: A na końcu i tak wracamy do tego prostego obrazu. Czarny gryf na złotym tle, u dołu srebrny jesiotr.
6: I do świadomości, że za tym obrazem stoi kilkaset lat historii. Od średniowiecznych pieczęci przez XIX-wieczne sztandary, po współczesne uchwały i muzealne gabloty.
3: SK Szczecinek News.
7: A skoro wiemy już, skąd gryf i jesiotr wzięli się w herbie Szczecinka oraz co właściwie oznaczają, możemy przyjrzeć się bliżej kolejnej opowieści. W tym nietypowym połączeniu nic nie jest bowiem dziełem przypadku. To zestawienie to przede wszystkim żywy pomnik historii, który nierozrywalnie łączy Szczecinek z wielkim rodem Gryfitów. Książęcy czarny gryf na złotej tarczy przypomina nam o najgłębszych korzeniach miasta. A w dalszą podróż po głębokiej symbolice miejskich znaków zabrał nas historyk ze Szczecinka Irek Markanicz.
8: Jako że miasto jest miastem książęcym, to znaczy założonym przez przedstawiciela rodu Gryfitów, w tym wypadku Warcisława IV, dlatego nie dziwi nikogo i nie powinno dziwić nikogo to, że symbolem miasta jest gryf, bo gryf, sama nazwa wskazuje na to, właściwie nazwiska Gryfitów, ich nazwa tego rodu wywodzi się od tego symbolu, od gryfa, czyli najpierw był gryf, a potem byli Gryfici. A sprawa tego jesiotra, dlatego jest w naszym herbie, że był taki przekaz, że ponoć w okolicznych jeziorach, tu nieopodal Szczecinka, jesiotry się znajdowało. Wiadomo, że to jest ryba bardzo archaiczna, to znaczy ta ryba jest żywą skamieliną, ale rzeczywiście był taki przekaz, że tu były bogate w ryby wody, dlatego też ten symbol się pojawił. Dodam jeszcze tylko, jeżeli chodzi o kolorystykę, co prawda tego na rzeźbach nie widzimy, ale jeżeli chodzi o kolorystykę, to też jest ważne, bo ten ten gryf akurat na złotym tle, czarny gryf, to jest gryf pokazujący, że jesteśmy częścią historycznie księstwa kaszubskiego. Bo te tereny, właściwie tereny wokół Parsenty, to były pratereny kaszubskie. I często o tych ziemiach, zresztą gryfici też siebie tytułowali jako książęta Kaszub, czy też Kaszubów, dlatego też ten gryf przecinecki jest czarny na żółtym tle, bo gdyby był czerwony na srebrnym tle, to już by był bardziej szczeciński, bo taki jest symbol Szczecina. W heraldyce, w ogóle heraldyka jest bardzo ciekawą częścią historii, bardzo ważne są symbole, ponoć nawet niektórzy twierdzą, że jest pewien błąd w tym herbie, że nie powinna to być na złotym tle ryba srebrna, bo ponoć nie może być stal na stali, powinna być to jakaś inna kolorystyka. Nieważne, taki mamy przyjęty przez Radę Miasta symbol. On oczywiście obowiązuje nie od ostatnich lat, tylko od samego początku. Wszystkie te pieczęci, które znamy, pieczęci naszego miasta, zawierały gryfa, który trzymał rybę. Czy to zawsze był jesiot, to już jest dyskusyjne, bo oczywiście różnie to wyglądało, no ale domniemujemy, że właśnie w tym kierunku szli ci, którzy wymyślili taki, a nie inny symbol Szczecinka.
3: SK Szczecinek.
7: Są stałym elementem miejskiego krajobrazu i nieodłączną częścią tożsamości Szczecinka. Mowa o miniaturowych figurkach gryfa i jesiotra, które na stałe wrosły w przestrzeń publiczną Szczecinka, tworząc jeden z najbardziej rozpoznawalnych szlaków spacerowych w regionie. Choć rzeźby z brązu mijamy na co dzień przy Osirze, Kinie Wolność czy na Deptaku, rzadko zastanawiamy się nad artystycznym i technicznym procesem, który doprowadził do ich powstania. Projekt zrealizowany był w ramach budżetu obywatelskiego i wymagał nie lada kunsztu, przełożenia tradycyjnej heraldyki na lekki, nowoczesny język rzeźbiarski. Jak od kuchni wyglądało modelowanie i odlewanie 20 unikalnych postaci? Z twórczynią szczecineckich symboli Zofią Pilich rozmawiała Natalia Błachowska.
9: Gryf i jesiotr, czym dla pani są?
10: Gryf i jesiotr. Teraz wydaje mi się, że jest to nie tylko zadanie, które wykonałam, z którego jestem w sumie bardzo zadowolona i dumna, ale to już chyba jakaś oddana część mnie w przestrzeń, w eter. Ale tak mają twórcy. To znaczy, tak mi się wydaje. Zawsze jak coś robię, to robię tak, żeby mi się najbardziej podobało, możliwie jak najbardziej. Ale dużo też odczuwam różnych emocji podczas tworzenia. I to, jaki to ma finalnie kształt, to jest obraz całego procesu i ja wiem, jak to wygląda, a to, jak odbierają te moje rzeźby ludzie, to już jest kolejne zadanie pracy w przestrzeni publicznej, miejskiej i też fajnie jest obserwować odbiór tych prac przez ludzi.
9: Wykonała pani w sumie 20 rzeźb, 10 gryfów i 10 jesiotrów. Jak długo trwał ten proces i jak on wyglądał?
10: Proces trwał długo. Nie pamiętam, dokładnie nie liczyłam, ale od momentu projektowania szkiców do finalizacji, do montażu to było około 1,5 roku, więc naprawdę długo, ale też zadanie było bardzo duże i wymagające, bo tak jak pani powiedziała, 20 postaci, 10 gryfów, 10 jesiotrów. Proces polegał na tym, by zaprojektować pracę. Od szkicu zaczyna się praca twórcza, ale nasz jedno szkicu się nie kończy. Tych szkiców powstało do każdej sceny około kilkanaście szkiców i były to szkice rysunkowe i przestrzenne. Proces jest bardzo złożony i wymaga dużego wkładu i takiego intelektualnego pracy fizycznej właśnie i pracy umysłowej. Stworzenie szkicu to był początek, ale później na podstawie szkiców powstają konstrukcje do prac, następnie prace w materiale miękkim, w masie plastycznej. Później ściągam negatywy silikonowo-gipsowe z tej masy plastycznej. Następnie wlewam wosk do tych negatywów. Na koniec wykonuję odlew w brązie i na zupełny koniec obróbkę końcową, cyzelowanie. Także proces jest bardzo złożony, a projektowanie do przestrzeni publicznej jest wyjątkowo poważnym wyzwaniem, zadaniem, bo bardzo wiele czynników wpływa na to, jak ta praca się komponuje z przestrzenią zastaną, jak działa w przestrzeni. Muszę myśleć o tym, kto jest odbiorcą tej pracy i jakie będzie miała znaczenie w przestrzeni. Starałam się, tworząc gryfy i jesiotry, robić je trochę w konwencji komiksu Inspirowałam się animacjami też, bajkami znanymi mi z dzieciństwa. Bajkami takimi jak radziecka bajka Wielki Zając, albo czeskie bajki, na przykład bajki z Muchu i Paproci. I to było były takie moje inspiracje świadome, uświadomione. Poza tym sięgałam jeszcze do książek Janosza. Bardziej tak wspominałam sobie książki Janosza o Misiu i Tygrysku. I była taka seria Ach, jak cudowna jest Panama. I w tej serii Miś i Tygrysek podróżując po Panamie są dla siebie najlepszymi przyjaciółmi, towarzyszami podróży. I trochę w takiej konwencji chciałam utrzymać właśnie Gryfa i Jesiotra, żeby byli takimi dobrymi kumplami, towarzyszami podróży, żeby dzielili ze sobą fajne momenty, mieli przygody w Szczecinku.
9: No właśnie, pani ze Szczecinka osobiście nie pochodzi, ale pani swoje historie i anegdoty związane ze Szczecinkiem ma.
10: Moja rodzina, moja mama pochodzi ze Szczecinka, mam w Szczecinku dziadków, mam rodzinę. Jestem związana ze Szczecinkiem, spędzałam tu właściwie każde wakacje jako dziecko i przeżywałam sama bardzo fajne przygody z moim rodzeństwem, z kuzynką. Szczecinek jest wspaniałym miejscem i do zabaw, i do odpoczynku, i w ogóle do życia, mam wrażenie. Ale tak, jako dziecko wspominam, mam piękne wspomnienia ze Szczecinka i tak bardzo sentymentalnie postrzegam Szczecinek, lubię do niego wracać i robię to całkiem często.
9: A takie ulubione pani wspomnienie związane ze Szczecinkiem, które mogłaby się pani z nami podzielić?
10: Ja chyba byłam zawsze takim stworem wodnym, więc to jezioro mnie przyciągało i bardzo lubię jezioro, bardzo lubię pływać. Dodatkowo w Szczecinku jest tak wspaniale i pięknie, że Trzesiecko okala Szczecinek albo Szczecinek okala Trzesiecko. To sąsiedztwo jest absolutnie magiczne, że to jest tak, że ja jestem w mieście, ale jestem też w jeziorze. Prawie, że. Trochę mi tego brakuje na Mazowszu. Ja mieszkam w Warszawie i brakuje mi wód. Brakuje mi wód, brakuje mi jezior. Także chyba te takie naturalne warunki, przepiękne przyrody są dla mnie najfajniejsze w Szczecinku, ale poza tym też architektura piękna, poniemiecka. Bardzo dużo jest wydarzeń w Szczecinku, które też się odbywają i też mnie interesują. Ja jestem takim człowiekiem, który lubi wiedzieć, co się dzieje w świecie i w świecie sztuki szeroko pojętej. Więc jeśli jest Materia Fest, albo jeśli jest jakiś koncert w Szczecinku, to wszystko fajnie działa i fajnie, że Szczecinek jest taki, no, taki aktywny, że tyle się dzieje. Bardzo mi się to podoba.
9: Czy to był pani pierwszy projekt do przestrzeni publicznej?
10: Gryf i Jesiotr to mój drugi projekt do przestrzeni publicznej, ale pierwszy indywidualny, bo poprzednia praca była tworzona w Białce Tatrzańskiej ze znajomymi, ze studentami Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jeśli chodzi o studia, to ja przeszłam bardzo wiele różnych ścieżek i podjęłam się specjalizacji w zakresie medalierstwa, czyli no, sztuki medalierskiej małej formy i to najbardziej chyba lubię i w tym się chyba najlepiej też czuję, ale specyfika studiowania rzeźby jest taka, że trzeba przejść przez pracownię dużej formy. Robi się studium modela 1:1 w naturalnej skali właśnie. Poza tym przechodzi się szereg technologicznych też pracowni. Ja byłam w pracowni kamienia, w pracowni właśnie brązu przez 2 lata, w pracowni drewna, jest też pracownia ceramiki. Także moje doświadczenia ze studiami są, myślę, że bardzo bogate, bo wielu rzeczy próbowałam i przez to też wiem, co mi się najbardziej podoba, a takie realizacje jak ta w brązie, bardzo lubię brąz też jako materię, jako materiał. Przez to, że tyle rzeczy spróbowałam i tyle rzeczy robiłam, ja wiem, co lubię i te gryfy i jesiotry wpisują się w moje zainteresowania, bo jest to i mała forma, choć oceniam ją jako już w sumie większą, mniejszą formę i brąz, który też bardzo lubię.
9: A jak w ogóle zaczęła się Pani przygoda z rzeźbą i ze sztuką? W jaki sposób ona pojawiła się w Pani życiu?
10: Sztuka była właściwie zawsze, bo w mojej rodzinie była sztuka i mój dziadek kończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Grafiki i Malarstwa, moja mama kończyła ASP w Poznaniu, też Wydział Rzeźby, więc ta sztuka była obecna i była gdzieś w obszarze moich zainteresowań zawsze. No i właściwie stąd taki wybór. Ale studiowałam też na Wydziale Polonistyki, więc nie tylko rzeźbę.
11: Czyli można powiedzieć, że sztuka to jest taka Pani rodzinna tradycja.
10: Można tak powiedzieć. Oczywiście mogłabym nie kontynuować tej tradycji, bo mam braci, którzy tego nie robią, ale są wrażliwi na sztukę, więc wydaje mi się, że wychowanie się w takiej rodzinie, która jest artystyczna, daje taki start, że już się ma jakąś wrażliwość. I to może być wrażliwość na sztuki plastyczne, to może być wrażliwość na muzykę. Ja byłam też w szkole muzycznej, więc też jakoś tam się kształciłam w kierunku właśnie sztuk muzycznych. Tak, i ta jakaś wrażliwość, jakieś zrozumienie dla różnych form sztuki, chyba w takiej rodzinie, po prostu to się ma chyba.
9: Czy planuje Pani jeszcze jakieś prace w najbliższym czasie? Czy ma Pani już jakieś realizacje w głowie albo w trakcie realizacji?
10: Ja mam realizację choćby statuetki, które są, odbywają się rozdania statuetek cyklicznie, więc ja co roku realizuję statuetki, między innymi statuetkę Stowarzyszenia Kin Studyjnych, statuetkę Fundacji Dzieci Afryki, więc to jest coś, co wykonuję co roku, a dodatkowe rzeczy też albo w jakiś sposób się pojawiają w moim życiu, bo spływają, bo jest jakiś zamawiający, ale albo jest tak, że ja pomagam mojemu szczęściu i biorę udział w konkursach i sama się zgłaszam. Ja mam taką cechę, czy może to szczęście, że mi się bardzo chce. Bardzo mi się chce pracować i jestem chyba całkiem pracowitą osobą, więc mam coś, co mnie napędza do tego, żeby robić kolejne rzeczy, więc zobaczymy, co będzie dalej.
9: A co uważa Pani za swój największy sukces artystyczny?
10: Chyba mogę powiedzieć, że w tym momencie jest to Gryf i Jesiotr, bo to jest, tak jak już wcześniej wspominałam, praca w przestrzeni publicznej, coś bardzo dużego. Jest to 10 scen w przestrzeni miejskiej i w Szczecinku. To chyba mogę ocenić jako największy sukces. I jak na mój młody wiek, to jest bardzo miłe i chyba też niespotykane tak często, żeby coś tak fajnego powstawało tak wcześnie. Także jestem bardzo wdzięczna. Ja po prostu czuję ogromną wdzięczność do świata, wobec świata.
9: A gdzie mieszkańcy Szczecinka mogą podziwiać Pani pracę w przestrzeni naszego miasta?
10: Oj, to teraz muszę policzyć. To tak, przy Placu Wolności, przy Szkole Muzycznej, przy plaży właściwie przy zamku, przy plaży, przy wyciągu do nart wodnych i tam jest wejście też na plażę miejską. Także przy Osirze, przy basenie Aquatur, przy wieży Bismarka, Centrum Aktywnego Wypoczynku to tam przy Kopernika. Tak, a resztę niech mieszkańcy szukają sami.
3: SK Szczecinek.
7: A wiosenno-letnią aurą nasze szczecineckie symbole możemy zwiedzać na przykład na rowerze. No właśnie, gdzie jeszcze można się wybrać na przejażdżkę rowerową? Możliwości jest naprawdę sporo. A jakie ścieżki poleca rzecznik szczecineckiego ratusza Mateusz Sienkiewicz?
12: Na pewno polecam trasę dookoła Jeziora Trzesiecko, bo to jest chyba taka najbardziej ciekawa trasa. 14-15 kilometrowa, można objechać dookoła, zatrzymać się na Mysiej Wyspie, można, nie wiem, odpocząć przy wieży Bismarka. No właściwie mamy tam kilka takich możliwości odpoczynku, relaksu. A przy okazji też no, różne okoliczności przyrody. Taka godzinka, dobra godzinka jazdy i rozrywki, chociaż ja też polecam, żeby wybrać się na taką przejażdżkę poza Szczecinek. Ja bardzo lubię po prostu zapuścić się jakimś szlakiem.
3: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
7: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Magda Dorożalska. Pomorze Zachodnie udowadnia, że niemożliwe nie istnieje, stając się idealną przestrzenią do realizacji najbardziej śmiałych marzeń i życiowych zmian. To unikalne podejście świętowano w Szczecińskim Teatrze Polskim podczas uroczystej gali Możesz Wszystko, która podsumowała projekt edukacyjno-rozwojowy More Life Future. Żywym dowodem na to, że na nowy spektakularny rozdział w życiu nigdy nie jest za późno, jest Przemysław Kowalewski, pisarz, dziennikarz i oficjalny ambasador tej zachodniopomorskiej kampanii. Choć pisać zaczął po 40, szturmem zdobył polski rynek wydawniczy, zgarniając w 2023 roku prestiżowy tytuł Kryminalny debiut roku za swoją mroczną, osadzoną w powojennym Szczecinie powieść Kozioł. Jak przekuć życiową zmianę w literacki sukces? Skąd czerpać inspirację do opowieści? I co to znaczy inspirować innych do działania? Z Przemysławem Kowalewskim rozmawiał Krzysztof Baziuniak.
13: Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Krzysztof Baziuniak. Dzisiaj w naszym studiu mam ogromną przyjemność gościć Przemysława Kowalewskiego, polskiego pisarza, dziennikarza i samorządowca.
14: Miło mi.
13: Dobrze, że powiedziałem, dobrze, że powiedziałem polskiego.
14: Musimy po angielsku gadać, ale okej.
13: To oczywiście w ogromnym skrócie. No i teraz takich najnowszych spraw. Jeden z ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Też oczywiście o ten temat zahaczymy, ale zanim, no to tutaj jeszcze zanim wyszliśmy na antenę, chwilkę porozmawialiśmy po prostu o czytaniu książek. Dzisiaj mamy Dzień Dziecka, więc też to można sobie tak połączyć. Może jakieś dziecko będzie słuchało i zmotywuje się do czytania, bo tego pewnie byśmy życzyli.
14: Tak, dzieciom. No może bym nie zaczynał od moich powieści, ale wyobraź sobie, że kiedy pojechałem do Poznania, to była druga część, szóstka, na Grandę, to miałem spotkania z młodzieżą licealną i po tym spotkaniu z młodzieżą licealną chyba było na tyle interesujące to spotkanie, że wybrali sobie na wielki tydzień czytania, bo takie rzeczy się dzieją w szkołach, nie Potop, nie Adama Mickiewicza, nie nad Niemnem, tylko właśnie Kozła.
13: No to jest ogromne wyróżnienie.
14: To było niesamowite.
13: Ale czy to nie jest tak, że właśnie...
14: Właśnie Kozła.
13: No to jest ogromne wyróżnienie.
14: To było niesamowite.
13: Ale czy to nie jest tak, że właśnie łatwiej sięgnąć po książkę, która

0: A spróbujmy przez Kowalewskiego, Stelara, być może Mroza, ale niech oni czytają, to jest najważniejsze. Tak, a później jak tak, już tak. Poczują ten smak, zobaczą, że to wyobraźnia kształtuje ich rzeczywistość, no to będą sięgali po fajniejsze, mocniejsze, trudniejsze pozycje, no ale pierw ich przyciągnijmy do tego czytania.
1: Dokładnie, tak. No najważniejsze jest to, żeby zaczęli i faktycznie, no później każdy, nie tylko młody człowiek, każdy z nas dopiero potrafi się ukształtować, w jakim kierunku chce iść, w jakim gatunku literackim, prawda? Więc to się nie weźmie samo, jeżeli nie sięgniemy po jakąkolwiek pozycję.
0: Ale wiesz, to Kozioł, czyli moja pierwsza powieść, która jest historią śledztwa w sprawie najsłynniejszego szczecińskiego mordercy, czyli rzeźnika Zniebuszewa. Tak naprawdę ja nie chciałem opowiedzieć historii rzeźnika Zniebuszewa, bo było wielu ludzi, którzy opowiedziało tą historię dobrze.
1: Między innymi Jarosław Molenda.
0: Między innymi Jarosław właśnie Molenda. Ale ja chciałem opowiedzieć historię Szczecina mojemu synowi nastoletniemu wówczas. A po to, żeby go przyciągnąć do tej historii Szczecina, no to musiałem znaleźć taki wabik. A wabikiem była tajemnica. Morderstwo, historia niedopowiedziana. No i on przeczytał Kozła, a przy okazji dowiedział się o ataku na konsulat sowiecki w Szczecinie. Dowiedział się o tym, co się wydarzyło pod Szczecinianką, kiedy radziecki żołnierz zaczął strzelać do Szczecinian Polaków. I tak dalej, i tak dalej. O elementach tego właśnie miasta.
1: No właśnie, no bo to nie jest tylko powieść kryminalna, tylko to jest kawał historii.
0: Kawał historii mojego ukochanego miasta i taka też hołd oddany temu miastu.
1: No właśnie, nawet nie spoglądam na tę chwilę, póki co na moje przygotowane pytania. Szczecin. Czy w każdej książce zawsze będzie Szczecin? I czym to jest dyktowane? Jesteś po prostu lokalnym patriotą?
0: Tak, jestem lokalnym patriotą. Nie wiem, czy Szczecin zawsze będzie, ale póki co mam tyle historii w głowie, które mają miejsce w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim, bo faktycznie Kozioł to jest Szczecin, szóstka, katastrofa, historyczna katastrofa 67 roku, która miała miejsce w Szczecinie, Latawiec, czyli trzecia część, to jest poszukiwaniem seryjnego mordercy grasującego po Szczecinie, Niebuszewo, Warszewo, później mamy Sieroci, Sierociniec był wcześniej, czyli historia domu dziecka znajdującego się na ulicy Arkońskiej i historia kurort. I tu kurort był nietypowy, ponieważ ja przyniosłem prawdziwą historię, która miała miejsce w latach 70. w szpitalu psychiatrycznym w Krychnowicach pod Radomiem, właśnie do Szczecina, bo chciałem, żeby ta opowieść stała się uniwersalna, ale jednocześnie, żeby szczecinianie czuli ją na własnej skórze dzięki temu, że znają te lokalizacje, dzięki temu, że znają Park Chopina, dzięki temu, że znają Broniewskiego, gdzie znajduje się zakład psychiatryczny, gdzie znają te ulice, po których jeździ Ugnę Galar.
1: Dokładnie.
0: I ja wiedziałem, że jak szczecinianin dostanie taką powieść do ręki, no to ona będzie miała dla niego nie wymiar tylko i wyłącznie uniwersalny, ale również w jakiś sposób lokalny, bo opowiem przy okazji o historiach szczecińskich. I tak właśnie to tak miało miejsce.
1: No i dokładnie tak jest, bo jak o tym mówisz, to ja mam ciary, bo właśnie czytając Kozła i wręcz czeka się na to, żeby padła nazwa jednej ze szczecińskich ulic, to jest coś pięknego. To jest takie wtedy takie moje. Tak to odbieram. Tak, i faktycznie od razu w głowie ta lokalizacja się odpala i że to faktycznie mogło być tu i tak dalej.
0: A wiesz, to jest tak, że dostawałem wtedy po Koźle szczególnie, dostawałem bardzo dużo wiadomości czytelniczek, szczególnie czytelniczek właśnie, które mówiły, no jadę teraz właśnie Wojska Polskiego i wyobrażam sobie tą akcję, która tam miała miejsce. Ja też, tworząc te historie, tworząc te opowieści, te sceny, miałem na uwadze, jakie chciałbym sam przeczytać o miejscach szczecińskich, które sam odwiedzałem, albo chciałem, żeby się ta akcja działa w tych właśnie miejscach. No bo jeżeli kiedykolwiek dojdzie do ekranizacji historii Ugnę Galanta, no to wyobraźmy sobie, że tam będzie Szczecin głównym bohaterem, tak? I chciałem tych lokalizacji wprowadzić jak najwięcej, żeby również zainteresować mieszkańców Polski tym, że Szczecin jednak ma w sobie tajemnicę i że to jest niesamowicie ciekawe miasto, ale również, żeby trochę historii sprzedać tego miasta. I miałem zawsze takie wrażenie, że dzięki Leszkowi Hermanowi i jego Sydinom zaczęła się jakaś taka podróż szczecinian do tego świata beletrystyki, z którym oni wcześniej nie mieli do czynienia, ponieważ

0: My zawsze mieliśmy bohaterów wrocławskich, poznańskich, warszawskich, tak. Ale Szczecin w ogóle nie funkcjonował na kartach opowieści takich właśnie beletrystycznych. Mhm.
1: Mimo, że znasz, jak mnie mam, doskonałe topografię naszego miasta, to pisząc obojętnie którą ze swoich pozycji, przygotowując się, to przemierzasz mimo wszystko jeszcze raz te ulice, o których, które zawierasz właśnie w swoich pozycjach?
0: Oczywiście. I to nie jest...
1: Odświeżasz jakby sobie.
0: Wiesz co, odświeżasz, ale też się uczę, bo może się wydawać, że ja nie jestem najmłodszym człowiekiem w związku z tym, że piszę takie historie, ale większość tych historii odbyła się w czasie, kiedy jeszcze mnie nie było na świecie, a w związku z tym musiałem poznać to miasto i szczególnie w Koźle i w Szóstce też. Miałem tak, że otwierałem stare mapy. Okay. Mapy z lat 40., mapy lat 50., mapy z lat 60., bo ten Szczecin się tak dynamicznie zmieniał, że niektóre ulice znikały, niektóre dopiero się tworzyły, uzyskiwały nowe nazwy.
1: Niektóre też mają po ileś.
0: Ale no właśnie, i wiesz, i to musiałeś zrobić tak, że a czytelnik jest czytelnikiem wymagającym, to znaczy on nie da się oszukać go i wymyślić sobie jakąś ulicę, albo nie daj Boże nadać nazwę ulicy, która już nie istnieje, albo już, wiesz.
1: No właśnie.
0: Ja siedziałem z tą mapą, jedną i drugą, miałem tablicę, na których miałem zdjęcia Szczecina starego. Miałem te dwie mapy, bo na takich dwóch mapach pracowałem. I dlatego chyba ta książka mi zajęła najwięcej czasu, tworzenie jej, bo właśnie pisałem ją przez 3 lata. No bo tam, wiesz, co zdanie, to łapałem się na tym, no dobra, ale to w takim razie, co się działo na tej ulicy? Muszę sprawdzić, czy ta ulica w ogóle, czy tak wyglądała, tak?
1: No, faktycznie, no, dobrze. Cały proces.
0: Cały proces. I to był, wiesz, taki proces live, czyli, że to nie jest tak, że jesteś w stanie zebrać te wszystkie materiały, tylko, no, opowiadasz jakąś historię i nagle okazuje się, że siostry bliźniaczki mieszkały w budynku takim i takim. Ja sobie wcześniej wymyśliłem ten, wiedziałem, w którym to będzie miejscu. No ale jak one wychodziły, to widzą karuzelę, która mieściła się na ulicach i teraz, wiesz, musisz sprawdzić, czyli przerywałeś nawet ten tok opowieści po to, żeby upewnić się albo żeby dokładnie to opisać. Wiem, że są autorzy, którzy nie zwracają na to uwagi, ale ja chciałem zrobić taką opowieść, że w której czytelnik ze Szczecina czy z innego miasta będzie mógł się poruszać po tym moim mieście niemalże jak z przewodnikiem.
1: O, świetnie powiedziane. Zatrzymując się jeszcze przy Koźle, czy temat seryjnych morderców jest ci bliski, jakkolwiek by to nie brzmiało? Czy interesowałeś się kiedyś tym tematem?
0: Tak, no my kryminaliści mamy tak, że trochę czytamy i w związku z tym mnie bardziej oczywiście interesowali seryjni w PRL-u, aniżeli współcześni. Dzisiaj dużo jest o współczesnych, ale był taki moment, że stwierdziłem, że wyzwaniem jest napisać kryminał, w którym właśnie nie ma seryjnych. Bo seryjny jest fajny do opowiedzenia, bo co jakiś czas po prostu znajdujemy trupa, albo co jakiś czas jest komunikacja z mordercą taka, że on nam daje kolejne zadanie i dzięki temu ta książka może trwać w kolejne rozdziały. Najtrudniej jest zbudować śledztwo wokół jednej sprawy. I dlatego u mnie z moich 7 powieści seryjny jest w Koźle i w Latawcu. Tylko że w Latawcu on już ma taki czynnik społeczny, no bo jednak w Latawcu giną znęty, tak zwane znęty, czyli osoby znęcające się nad swoimi rodzinami. I trochę to jest nie tyle seryjny morderca, co seryjny sprawiedliwy człowiek, który wyrywa chwasty. I to jest inne spojrzenie na seryjniaka, aniżeli my tak powszechnie myślimy o seryjnym mordercy. Mhm.
1: Zahaczając jeszcze o zmieniające się nazwy ulic i jeszcze o rzeźnika z Niebuszewa, bo to muszę dopytać. Byłeś na Niemierzyńskiej 7 kiedyś, Wilsona 7?
0: Oczywiście.
1: Na pewno. No to było takie pytanie, znałem odpowiedź. Musiałem zapytać dlatego, że wybrałem się tam dopiero 2 dni temu, mimo że już dawno przeczytałem rzeźnika z Niebuszewa, Jarosława Molendy oraz twojego kozła. Nie wiem dlaczego tak dopiero teraz, ale poszliśmy z narzeczoną i zdziwiłem się, jak w środku czas stanął, w środku tam wewnątrz.
0: Wiesz co, to ja nie wiem, czy ty byłeś, bo sama Wilsona 7, czy później rewolucji październikowej, a dzisiaj Niemierzyńska, ten budynek się zmienił.
1: Budynek się zmienił,
0: ale dokładnie można sobie wyobrazić, jak ten budynek również z zewnątrz wygląda, jak się pójdzie klatkę dalej, bo tam jeden numer albo dwa numery dalej jest dokładnie tak, jak to kiedyś wyglądało. I to faktycznie masz rację, że można się w ogóle przenieść w czasie. Zresztą całe Niebuszewo jest takim miejscem, w którym...
1: Jest w ogóle fascynujące.
0: No właśnie, jest fascynujące.
1: I to też wiem dzięki właśnie twojej książce. I no, tak.
0: Niebuszewo jest czymś niesamowitym, a szczególnie jak się ma background w postaci, no właśnie jakiejś opowieści, która się dzieje wtedy, to wiemy, jak ważną rolę to Niebuszewo pełniło dla samego Szczecina i jak wiele tego Niebuszewa sprzed 50, 70, 80 lat jeszcze zostało. Zresztą ja ostatnio nawet nakręciłem taką rolkę do siebie na sociale, pokazującym, że tam część elewacji po prostu się rozsypała i za właśnie kawałka cementu wystawał stary niemiecki napis świadczący o tym, że tam była knajpa jakaś w tym miejscu. I to jest w ogóle niesamowite, że wiesz, że dotykamy przeszłości, to tak fizycznie możemy dotykać przeszłości. Zatem jak jeszcze nie byliście na spacerze po Niebuszewie, po ulicach Długosza na przykład, ostatnio ja tam byłem na Długosza jeszcze raz, no dzięki akurat kampanii ambasadorów właśnie, to jest przeżycie niesamowite.
1: No właśnie my tak spacerując troszeczkę właśnie z narzeczoną, dwa dni temu jak właśnie się znaleźliśmy jakby śladami rzeźnika, powiedzmy, to faktycznie jakoś bardziej doceniliśmy te Niebuszewo. I też mamy coś takiego, że moja narzeczona to często mówi i bardzo lubię, jak to mówi, że mówi, zobacz, jakbyśmy byli na przykład, jakbyś to widział, to co teraz widzimy we Wrocławiu czy w innym mieście, to byś mówił wow.
0: I to jest to, że musimy nauczyć się
1: doceniać to, co mamy pod nosem, bo naprawdę, bo w innym mieście byśmy już robili zdjęcia, no to róbmy tutaj, bo jest na co popatrzeć.
0: Dokładnie, wiesz, mamy piękne kamienice secesyjne, niektóre są jeszcze nieodnowione, ale jeżeli wzrokiem poszukamy tych wszystkich niesamowitości na elewacjach tych budynków. To jest w ogóle, i kiedy sobie uświadomimy, co się działo w ogóle w tych miejscach. Trzeba pamiętać o tym, że Niebuszewo, w pewnym momencie nazywane Lejbuszewem zaraz po II wojnie światowej, przez to, że tam było kilkanaście tysięcy Żydów, kilka tysięcy Niemców i kilkuset Polaków na początku, którzy mieszkali w jednym mieszkaniu, podzielone na 3-4 małe mieszkanka tak naprawdę. Tak. I do dzisiaj możemy zobaczyć ślady kul od radzieckich pepesz, które zostawiły swoje ślady właśnie na tych elewacjach tych kamienic. Więc jeżeli chcemy się dowiedzieć czegoś o Szczecinie, no to musimy na spokojnie przejść się, pospacerować po właśnie tych ulicach Niebuszewa.
1: Jasne, okej. Okay. Powiedz mi, co sprawiło, że zdecydowałeś się na napisanie debiutanckiej książki, no bo nie byłeś pisarzem od zawsze, a też pytam jakby w kontekście tej inspiracji naszej kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko, że w każdej chwili można po prostu zmienić bieg swojej historii. Co było impulsem?
0: Wiesz co, impulsem było to, że powiedziałem sobie dość, że już nie chcę robić tego, co robiłem.
1: Okej.
0: A byłem urzędnikiem samorządowym. I wiesz, kiedy to było dokładnie 45 moje urodziny. Pomyślałem sobie 45 urodziny. Właściwie druga część życia pewnie przede mną, być może nawet ta krótsza część życia przede mną, a ja robię rzeczy, których nie lubię po prostu. I pomyślałem sobie, że co roku będę robił rzecz taką, o której myślałem, marzyłem, albo się bałem po prostu zrobić tego kroku. I zaczęło się od morsowania. Znaczy,
1: o, ciekawe.
0: Tak, wiesz, bo to były urodziny moje w listopadzie. Ja mam 16 listopada urodziny i pomyślałem sobie, a to będzie inaczej w takim razie. To wejdę do tej lodowatej wody i po prostu przełamię coś sobie.
1: Mhm. Przełamię lody,
0: ale przełamię lody z samą sobą, co nie? I później był właśnie taki moment, kiedy dwa lata chyba później, kiedy tak usiadłem przed komputerem i pomyślałem sobie, kurde, ja wcale nie muszę robić tego, co robię. Być może moje życie będzie teraz gorsze, trudniejsze, ale będę robił to, co lubię. No i tak usiadłem i zacząłem pisać powieść, pamiętam. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, co z tego będzie, ale chciałem opowiedzieć historię tego mojego Szczecina skierowaną do mojego syna, tak żeby ona była fajna w odbiorze, a jednocześnie opowiadała o moim właśnie ukochanym mieście. I pamiętam, do dzisiaj napisałem chyba tam kilkadziesiąt stron. Byłem urzędnikiem, siedziałem w tym swoim biurze. Tak naprawdę nie miałem za dużo do roboty. I w wolnych chwilach, a było ich sporo, pisałem. Po prostu pisałem. Minęło kilka dni. Wyciągnąłem to, co napisałem. Poszedłem do mojej koleżanki, która czytała kryminały. Ja wtedy nie czytałem kryminałów. Dałem jej to i mówię, posłuchaj. Napisałem coś, przeczytaj i powiedz mi, czy to się nadaje. I wiesz, i to było tak, że czekałem chyba z pół godziny, 40 minut i nagle słyszę z pokoju obok, Przemek, i co dalej, co dalej?
1: O, a, to chyba najlepszy feedback, jaki
0: i to
1: można.
0: To był feedback, po prostu i wtedy pomyślałem sobie, no to w takim razie opowiem, co było dalej.
1: Okej, czyli to nie jest tak, że czekałeś na jakiś specjalny moment wieczorem, żeby był klimat, spokój, tylko w wolnej chwili notowałeś, nie czekałeś na, chociaż nie, no na pewno chciałem powiedzieć, że nie czekałeś na jakieś natchnienie, ale widocznie je miałeś, skoro mogłeś w każdej chwili pisać.
0: Ale wiesz, to natchnienie, to ono przez cały czas siedzi. Jeżeli jest coś takiego, że wyrzucisz to z siebie, bo w końcu realizujesz siebie samego, w końcu robisz coś, co jest twoją pasją, no to ta historia po prostu siedziała w tobie. Zresztą każda historia kolejna, którą chcę opowiedzieć, albo opowiadam właśnie teraz, bo też piszę powieść, ona jakoś ciebie wypływa. A w związku z tym już później tylko chodziło o to, żeby zrobić śledztwo. W przypadku historii rzeźnika z Niebuszewa ja jednocześnie prowadziłem śledztwo. Pisałem tą opowieść i prowadziłem śledztwo, bo sprawdzałem te ofiary, które hipotetycznie mogły być ofiarami Józefa Cypka. Ja czytałem bardzo dużo i artykułów prasowych, i historii dotyczących rzeźnika Molendy i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym robiłem swoje własne śledztwo i to było pasjonujące. Zresztą w każdej kolejnej powieści ja przeprowadzam jakieś śledztwo. I to jest właśnie... No to, wiesz, ja wcześniej nie zdawałem sobie sprawy z tego, ile to może mi dawać frajdy, a dzisiaj mam właśnie poczucie, że dzięki temu, że postanowiłem coś w swoim życiu zmienić, dzisiaj moje życie jest pełne pasji.
1: Cieszę się, że powiedziałaś o tym śledztwie, bo chciałem zapytać, domyślałem się, że no to nie wystarczy usiąść i po prostu napisać, to trzeba wszystko zweryfikować. Jeżeli chce się mówić o rzeczach, które zaistniały, bądź prawdopodobnie zaistniały, tu mówię tutaj w przypadku akurat tak. rzeźnika, to trzeba to wszystko zweryfikować.
0: Tak, i to jeszcze w czasach, kiedy nie było AI. Znaczy, wiesz, dzisiaj wrzucisz coś do AI i powiesz, ej, wyszukaj mi w historiach tak i dostajesz, a wtedy nie. No to ja musiałem przeczytać każdy artykuł, który się ukazał na temat rzeźnika z Niebuszewa, ale również tych czasów, bo ja opisuję Szczecin z 57 roku, z 56 roku, z 52 roku, z końcówki 45 roku. W związku z tym ja musiałem sam się dowiedzieć, co się wtedy działo, jak ten Szczecin wyglądał, jaki miał problemy, jak ci ludzie się ubierali, co nosili w bagażach, kiedy się przemieszczali gdzieś, co pionierzy zobaczyli, kiedy wysypali się z tych wagonów bydlęcych, z którymi przyjechali do Szczecina. W związku z tym tych źródeł, tych śledztw, ja prowadziłem kilka w tym samym momencie, po to, żeby sobie w ogóle ten Szczecin wyobrazić. A zatem, no to tak jak mówię, no to jest pasjonująca zabawa, żeby napisać dobrą powieść, trzeba przeprowadzić porządne śledztwo. Mhm.
1: Czy wszelkie instytucje, które, no bo to trzeba sięgnąć gdzieś po te wszystkie materiały, po te artykuły, są pomocne?
0: Są pomocne. Wtedy to była Książnica Pomorska, to były materiały książkowe, dużo materiałów książkowych, to były gazetowe, czyli tutaj też Książnica Pomorska, dużo gazet, artykułów, ale później trzeba, później wyobraźcie sobie, to było niezłe, wyobraźcie sobie, że kiedy ja pisałem tego rzeźnika mojego, tego kozła, to w tak zwanym międzyczasie ukazała się powieść Molendy pod tytułem Rzeźnik z Niebuszewa.
1: A, okej. Okay.
0: Tak, i to było tak, że ja pamiętam, zobaczyłem tą książkę gdzieś w Empiku i mówię, kurczę, no nie, no.
1: Podcięło troszeczkę?
0: No, tak, to podcięło, nawet nie troszeczkę. Powiem ci, że ja zostawiłem książkę na 3-4 miesiące. W ogóle nie dotykałem jej. Po prostu stwierdziłem, że bez sensu to wszystko.
1: Tyle pracy, a tu taką pozycję zobaczyć, faktycznie.
0: Ale wiesz, po tych 4 czy tam 5 miesiącach wróciłem do tego Empiku i mówię, dobra, zmierzymy się z tym Molendą. Kupiłem Molendę, otwieram, a tam okazało się, że Molenda przeprowadził takie bardzo drobiazgowe śledztwo i napisał reportaż. On nie napisał fabularnej historii beletrystycznej, tylko napisał reportaż. o tym krok po kroku, jak wyglądało śledztwo w sprawie Józefa Cypka. I naszpikował tą swoją książkę masą dokumentów.
1: Tak.
0: To on siedział w IPN-ach i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym ja miałem ułatwioną drogę, no bo już nie musiałem iść do IPN-u po to, żeby odczytać jego akta, bo Molenda wrzucił te akta po prostu do swojej książki. Ja pisałem opowieść beletrystyczną, fabularną, a w związku z tym sam Molenda dostarczył mi bardzo dużo materiałów. Zatem coś, co myślałem, że mnie pociągnie do piekła, że przez tego Molendę zrezygnuję z pisania, tak naprawdę okazało się ogromną szansą dla mnie, bo dzięki niemu naprawdę przyspieszyły pracę nad moim kozłem.
1: Więc ciekawe ta historia się potoczyła, tym bardziej, że jak wiemy, Jarosław Molenda, no widnieje to na okładce kozła, mówi najlepszy debiut kryminalny tego roku, tak jak właśnie rozmawialiśmy przed wyjściem na antenę, jak się później okazało, zgarnąłeś ten najlepszy debiut kryminalny roku, więc to tak miało być. To
0: Molenda jest jakimś czarnoksiężnikiem, co nie? No nie, to było niesamowite. Faktycznie, Kozioł wychodził w czerwcu, 1 czerwca. I wiesz, to był mój debiut, teraz tak patrzę na tą okładkę, oni dali mi właściwie tylko do informacji tą okładkę i tak patrzę, Jezu, Molenda, pisze o mojej książce, że to jest najlepszy debiut roku i wiesz, i wtedy czujesz taką falę endorfin, co nie? Po czym tam 6 miesięcy później dowiadujesz się, że zostałeś nominowany do nagrody debiut kryminalny roku i wskakujesz do wielkiego finału, co nie? A na sam koniec wygrywasz to i zostajesz tym kryminalnym debiutem roku w Toruniu. No to co było coś niesamowitego.
1: Coś pięknego. No powiedz mi, no jak już zmieniłeś swój zawód po prostu na napisanie książek, jak życie się zmieniło?
0: No życie się zmieniło totalnie, wiesz.
1: Ale jest to dalej taki czasami kosmos, że nie dowierzasz?
0: Ale
1: dalej?
0: Absolutnie, to znaczy, wiesz, jak jedziesz, ja wróciłem wczoraj wróciłem z targów książki w Warszawie i kiedy myślisz, że dochodzisz do 50 i twoje życie raczej powinno zwalniać, to u mnie po prostu to eksplodowało. To znaczy, ja każdą premierę i po premierze, tam nie wiem, 2-3 miesiące, no to jest życie jak na rollercoasterze jakimś, bo ludzie z tobą się komunikują, mówią ci, jak oceniają twoją powieść. No media oczywiście są zainteresowane tym. Dzieje się bardzo dużo w sieci teraz bookstagramowej i ludzie żyją powieściami i to nawet już tak to życie zamienia się w sztukę też, bo no, jest potężne zainteresowanie tymi historiami, w Szczecinie szczególnie, bo Szczecinianie są chyba w takim wyjątkową społecznością, że tak bardzo chcą się dowiedzieć o tej, poszukują tej swojej tożsamości, tak bardzo chcą odnaleźć tą swoją historię, że właściwie na pewno jesteśmy inni niż inne części Polski.
1: Też tak uważam.
0: Bo to poszukiwanie
1: mamy
0: tej tożsamości.
1: Mamy specyfikę jakąś.
0: Tak, mamy tę specyfikę i chyba odreagowujemy to, że przez lata właściwie żyliśmy w takiej maliźnie, to znaczy jeżeli coś dobrego się działo, to na pewno nie w Szczecinie, to się działo dobrego w Poznaniu, we Wrocławiu, w Warszawie, ale Szczecin był takim miejscem zapomnianym. A tu nagle okazuje się, że Szczecin jest bardzo ciekawy, że ma swoich bohaterów, się dynamicznie rozwija i dzisiaj ja to czuję, kiedy jeżdżę po Polsce, nie wiem, w Lublinie na przykład ostatnio byłem i oni wszyscy są bardzo ciekawi tego Szczecina i to chyba jest tak, że trafiłem też na te swoje 5 minut dzięki tym powieściom.
1: 5 minut, które trwa.
0: Które pisał trwa, tak. Dokładnie.
1: Nie, no jesteś idealnym przykładem właśnie tego, że możemy w każdej chwili zmienić swój bieg. Też coś o tym wiem, więc naprawdę tutaj zaczarowany słucham tego, co mówisz. Zbliżając się do samego końca, co mógłbyś powiedzieć? Chciałem powiedzieć młodym ludziom, ale czemu tylko młodym? Właśnie,
0: no właśnie.
1: Właśnie o to chodzi. Sam się tutaj bym wrzucił na minę. Co chciałbyś powiedzieć osobom wszystkim, które chciałyby zacząć pisać, a nie wiedzą jak? Raczej umieją pisać, wiesz o co mi chodzi. Mają warsztat, ale nie wiedzą jak się zabrać.
0: Wiesz co, właśnie często jest tak, że spotykam tych ludzi, którzy chcą pisać i nie wiedzą jak się do tego zabrać, albo po prostu coś już napisali i nie wiedzą co z tym zrobić, bo się boją oceny.
1: Pchnąć tego dalej.
0: Tak, tego, że zostaną odrzuceni. To jest, ja się też mierzyłem z tym. Znaczy ja myślałem, że sam wydam tą powieść, bo bałem się tego, że wyślę do wydawnictw i dostanę, no nic nie dostanę z powrotem. I to by świadczyło,
1: że... A to też jest taki strach na pewno, że cała ta praca...
0: Oczywiście. Wiesz, no siedzisz 3 lata, pracujesz nad rzeczą swojego życia i która musi być odpowiedzią na to również, jakim ty człowiekiem jesteś. Bo no to jest ocena również autora. Właściwie szczególnie to jest ocena autora.
1: Tym bardziej, że to debiut.
0: tym bardziej to debiut. I... ale wiesz co, i to czasami też jest tak, że pytają, że ja, przepraszam, to ja tak myślałem. Ostatnio rozmawiałem z moim kolegą Grześkiem Brudnikiem, też autorem, i mówię, kurde, Grzechu, gdybym ja zaczął pisać 10 lat wcześniej, no to wiesz, bym dzisiaj był w zupełnie innym miejscu. A mój Przemek, gdybyś ty zaczął pisać 10 lat wcześniej, to być może w ogóle się nikt by nie zainteresował twoją powieścią, ponieważ potrzebowałeś tych 10 lat, żeby opowiadać to tak, a nie inaczej. Zatem zawsze jest ten moment na to, żeby to wszystko odpuścić i zacząć na nowo. I to nie dotyczy tylko pisarstwa. To dotyczy właściwie, mam takie wrażenie, tego wszystkiego, co możemy przeżyć. Bo jeżeli w połowie naszego życia to życie nam nie odpowiada, coś jest nie tak. Okej, mamy pieniądze z czegoś, ta praca przynosi nam comiesięczną pensję, ale jeżeli ona nie jest naszą pasją, jeżeli ona nie jest miejscem, do którego chcemy codziennie przychodzić, to w takim razie zostawmy je to. Zacznijmy nowe życie z pasją. I to te słowa bardziej kieruję do ludzi w moim wieku, że zawsze jest moment na to, żeby zacząć od nowa. Naprawdę.
1: No lepszymi słowami byśmy nie mogli zakończyć naszej rozmowy. Bardzo ci dziękuję. Naprawdę bardzo wartościowa i inspirująca rozmowa. Mam nadzieję, że nasi słuchacze coś z niej wyciągną. Na pewno wyciągną. A jeżeli nie, to przejdą się po Niebuszewie.
0: Zapraszam na Niebuszewo.
1: Dziękujemy bardzo. Moim gościem był Przemysław Kowalewski.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK Szczecinek.
3: Kino Wolność wypełniło się dziecięcą energią i troską o środowisko. Wszystko za sprawą uroczystej gali konkursu plastycznego Mały Strażnik, Misja Zielona Planeta, zorganizowanego przez Straż Miejską, Samorządową Agencję Promocji i Kultury pod honorowym patronatem burmistrza miasta. Uczniowie nadesłali ponad 150 prac, pokazując, jak dbać o naszą planetę. Byliśmy na miejscu i zapytaliśmy, dlaczego warto o nią dbać. Posłuchajcie, co na ten temat mówią mali mieszkańcy Szczecinka.
4: Nasza planeta to nasz dom. Warto dbać o nią, bo nie tylko my na niej żyjemy.
5: Żeby nie była brudna i żeby później fajnie się żyło, a nie, że brudna i nie chce już się żyć.
6: Ja chcę dbać, żeby po prostu była ładna.
7: Żeby nie było gorąco, żeby lodowce nie topniały, żeby była ładna, jeziora nie wyschały.
8: Żeby na przykład ryby w morzu nie zostawały zatrute jakimś plastikiem i nie umierały.
2: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
3: To sam magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Magda Dorożalska. Od lokalnej pasji do międzynarodowych torów. Robin Rogalski, kierowca wyścigowy ze Szczecina i ambasador kampanii Pomorze Zachodnie, Możesz Wszystko, udowadnia, że determinacja otwiera drzwi do kariery. W wywiadzie z Krzysztofem Baziuniakiem realizowanym w ramach projektu More Life Future opowiedział o realiach walki o sportowy szczyt, presji i życiowych wyrzeczeniach. Posłuchajcie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Krzysztof Baziuniak. Dzisiaj w naszym studiu mamy przyjemność gościć Robina Rogalskiego.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Jesteś jednym z najbardziej obiecujących polskich kierowców wyścigowych młodego pokolenia. Mam nadzieję, że też tak o sobie myślisz. Zaraz do tego przejdziemy. I dodatkowo jesteś jednym z ambasadorów kampanii zatytułowanej Pomorze Zachodnie, Możesz Wszystko. To się na razie wszystko zgadza.
9: Mam taką nadzieję, wiesz, zależy kto słucha, prawda, ale no, śmieję się, natomiast no, robię wszystko, żeby tak było.
1: Świetnie, no bardzo się cieszymy, że dojechałeś do nas i dosłownie, i w przenośni.
9: Tak.
1: Zaczniemy od takiego pytania, czy pamiętasz, jak wyglądał moment, w którym zrozumiałeś, że droga, którą wybrałeś, to nie jest tylko hobby, a droga życiowa?
9: Wiesz co, kilka takich momentów było, natomiast no, na pewno pamiętam moment, kiedy stwierdziłem, że chcę to robić tak na poważniej, ponieważ no, ja nie podchodziłem do motosportu z założeniem, że chcę być mistrzem świata i kurczę, wiesz, żyć tym na pewno.
1: Czyli było to hobby po prostu takie?
9: Zacząłem raczej właśnie jako, tak, zacząłem to jako formę takiego spędzania fajną czasu sobie, wiesz, tak regularnie trenując, no bo ja na przykład wcześniej też ćwiczyłem inny sport, w którym osiągałem jakieś sukcesy, natomiast nigdy nie planowałem w nim życia zawodowego, powiedzmy.
1: Okej. Okay. A jaki to był sport, że tak ci przerwę?
9: To był breakdance.
1: O, świetnie.
9: To był breakdance i breakdance ćwiczyłem no tak ostro, regularnie i startowałem, wiesz, w wielu zawodach takich międzynarodowych. Mhm. Potem jak się przerzuciłem już na wyścigi, to były na początku go-karty, potem samochody, bo na go-kartach jedziemy bardzo krótko. No to też to na samym początku to była frajda, forma spędzania czasu, a dopiero później no, zrozumiałem, pamiętam jak zapytałeś o moment, to był mój drugi wyścig w samochodach, że realnie chciałbym to robić, że nie mogę się doczekać już kolejnego razu, a dopiero taki później moment kulminacyjny, kiedy stwierdziłem, że kurczę, to może mieć ręce i nogi, no to było zdobycie takiego pierwszego poważnego mistrzostwa, które nadeszło dosyć szybko, bo po 2 latach to od zera.
1: A to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo w breakdance, tak jak powiedziałeś, miałeś już sukcesy na koncie, tak. Więc mógłbyś to dalej kontynuować i jeszcze, a wybrałeś inną drogę. To też, już widzę, że to troszeczkę nawiązuje do tej kampanii. Możesz wszystko, że w każdej chwili można sobie wszystko zmienić. Nie trzeba być obowiązanym do jednej dyscypliny, ale myślałeś o tym, próbowałeś na początku połączyć, pogodzić dwie dyscypliny, czy to już musiało być, że jedno albo drugie?
9: Nie, od samego początku wiedziałem, że jedno albo drugie, ponieważ jakby wyścigi normalnie powinno się zaczynać w wieku 5-6 lat, więc
1: też właśnie chciałem pytać.
9: W momencie, kiedy dzieci nie są dosyć świadome swoich decyzji. Ja to zaczynałem w wieku 17 lat, więc to było stosunkowo późno, ale byłem już na tyle, powiedzmy, kumaty, że wiedziałem, że albo jedno, albo drugie, no bo to jest też bardzo drogi sport, więc musiałem się temu poświęcić, żeby to móc realizować. I nie mogłem sobie pozwolić na to, że wiesz, że zrobię sobie salto na treningu breakdance'a i nie będę mógł startować.
1: Tak, i miałbyś kontuzję i faktycznie, i nie siadłbyś do samochodu wtedy.
9: Tak, więc jakby no świadomie z tego zrezygnowałem. Ale na to, że nie identyfikowałem się jeszcze jako kierowca przez długi czas, no bo wiesz, ja byłem tam kompletnie świeżakiem i jeździłem przeciwko osobom, które no, ścigały się całe życie, których to była pasja od samego początku. One nie ćwiczyły nigdy breakdance'a.
1: Rozumiem, ale faktycznie mówisz, że powinno się zaczynać w wieku 5-6 lat, a 17 lat faktycznie jest spora różnica. I zacząłeś od go-kartów.
9: Tak.
1: Podejrzewam, że tak pewnie najczęściej się to zaczyna. No i jak to było następnym krokiem? Musiałeś trafić pod czyjeś oko, pod jakiegoś trenera? Jestem ciekaw, jak to ten taki stricte początek po go-kartach wyglądał.
9: Nie ma jakby... W naszym kraju nie ma kultury ścigań, więc wszystko, co się działo w moim wypadku, no było kierowane decyzjami osób, które... kiedyś coś gdzieś tam zasłyszały o na takiej zasadzie, wiesz. Natomiast to potoczyło się całkiem nieźle, jak na taki przypadek, no bo ja nie wiedziałem, czy ja mam jeździć w go-kartach, czy mam nie jeździć w go-kartach, czy mam tam zostać, czy nie zostać. To bardziej było tak, że ojciec mojego trenera polecił mojemu tacie świętej pamięci, że po prostu mam iść do samochodów klasyki i pikanta. I on stwierdził, że to jest świetna decyzja i po prostu mnie tam wysłał. Natomiast, no wiesz, z perspektywy gdybym miał wiedzę tą, którą mam teraz, to chyba nie postąpiłbym jakoś zgoła inaczej, prawda? No bo to było stosunkowo, powiedzmy, tanie wyjście i dosyć dostępne. Można było dużo trenować, dużo jeździć, więc nie sądzę, żeby to była jakaś zła decyzja. Gdybym chciał szybciej wejść na profesjonalny poziom, no oczywiście, no to wtedy bym to zrobił troszkę inaczej. Natomiast to wiesz, wyścigi to jest wszystko, rozchodzi się też o kasę, prawda? No, jeżeli masz nielimitowany budżet, no to możesz iść do bolidu Formuły 4 i się rozwijać.
1: Jasne. No dobrze, no troszeczkę już wiemy o twoich początkach, to teraz zrobimy taki przeskok. Zostałeś oficjalnie wybrany do programu prowadzonego przez dział marki Lamborghini. No to jest rzecz ogromna.
9: Tak, no wiesz, to była fajna rzecz, ponieważ już z Lamborghini aktualnie nie jestem związany, z marką Audi Sport, ale to miało miejsce w zeszłym roku, ponieważ jeździłem w takich europejskich mistrzostwach, one się nazywały GT Open i nasz zespół składał się z 4 zawodników, w sensie Lamborghini, które było wystawiane w europejskich mistrzostwach. I z naszej czwórki zawodników no zostałem wybrany tylko ja, więc to było dla mnie super wyróżnienie, że Lamborghini tam stwierdziło, że ja jestem, powiedzmy, tam wystarczająco perspektywiczny, żeby w tym programie uczestniczyć. I w ogóle zostało wybranych do tego programu 5 zawodników z całego świata.
1: Wow.
9: Więc bardzo mało.
1: Czy to nie jest właśnie ten jeden z tych momentów, gdzie utwierdza się w tym, że to jest właśnie ta droga?
9: Akurat z Lamborghini to było takie 50-50, bo to Włosi są, więc...
1: To fajnie brzmi oczywiście, tak?
9: To super brzmi, tylko na przykład dużo ważniejszym dla mnie momentem było wygranie takich mistrzostw właśnie w 2019 roku, gdzie byłem na takich testach w serii DTM. To jest taka legendarna seria wyścigowa, coś takiego jak odpowiednik Formuły 1 w wyścigach GT. No i tam rzeczywiście to było dla mnie takie super wyróżnienie, wiesz, niesamowite przeżycie. Mhm. Z Lamborghini też to było bardzo fajne, ponieważ wiesz, oni mnie tam wzięli na taki zamknięty tor, gdzie fotografowie nie mogli wejść, wiesz, wszystko było turbo tajne, zabierali nam telefony, że nie mogliśmy robić żadnych zdjęć, my tam testowaliśmy różnego rodzaju samochody, sprawdzali nasze, w sensie właśnie, jaki był cel tego programu Lamborghini, to było to, żeby nas sprawdzać w różnego rodzaju sytuacjach wyścigowych. I
1: takie testy, tak?
9: Takie testy, tak, troszkę tak. Na początku były to testy fizyczne, potem na torze, potem spotkania z psychologiem, po każdym naszym wyścigu w serii wyścigowej, ponieważ każdy z zawodników realizował troszkę inny program, ponieważ no, ja byłem wybrany jako osoba startująca w europejskich mistrzostwach, był gość, który startował w brytyjskich, był gość, który startował, kurczę, we włoskich. Mhm. No i ktoś tam jeszcze był. Był jeszcze jeden gość w ogóle od czapy wzięty, nie z naszej kategorii, tylko z kategorii niższej, ale był bardzo perspektywiczny, dlatego też go tam wybrali. I każdy z nas po każdym swoim wyścigu, tam się ścigaliśmy w różnych miejscach właśnie, tak jak wspominałem, musiał takie raporty wypełniać, jak się samochód zachowywał, powiedzmy, na treningach, czy był podsterowny, nadsterowny, czy był neutralny, na wejściu w środku, na wyjściu z zakrętu, więc tych danych zbieraliśmy bardzo dużo. Jaka była temperatura, jakie ustawienia dawaliśmy samochodów, więc to było fajne przeżycie, ponieważ bardzo mnie kształciło jako zawodnika, bo budowało taką świadomość, jak należy pracować z dużym koncernem, jak przekazywać te dane inżynierom, wiesz, bardzo fajna robota, która może nie przekuła się jakoś turbo, nie wiadomo jak, na rozwój mojej kariery, ponieważ nie sądzę, żeby się przekuła jakoś diametralnie. Ani nie zapłacimy jakichś horrendalnych pieniędzy za ten program, tylko bardziej chodzi o to, że wiesz, ja nabyłem jakieś takie super doświadczenie, coś jak taki staż, prawda, że możesz dzięki temu wejść dużo głębiej do różnych struktur.
1: Jasne. No wspomniałeś, że teraz jesteś związany z marką Audi, możesz powiedzieć coś więcej na ten temat?
9: Tak, no z marką Audi jeździmy głównie aktualnie w Niemczech. Mieliśmy teraz taki bardzo duży też program przygotowawczy do tego sezonu. No wygląda to całkiem fajnie, tylko Audi jest o tyle specyficznym producentem, że on po jakimś czasie w przeszłości, właśnie, bo ja byłem już długo związany z marką Audi, wycofał się z fabrycznego wsparcia, jeżeli chodzi o wyścigi GT, ponieważ Audi weszło do Formuły 1, więc tam przekuło swoje wszystkie siły i zasoby, żeby tam ten program rozwijać. I w tym roku na nasze potrzeby troszkę to wznowili, ponieważ no, tam się dogadaliśmy z jednym zespołem, stwierdziliśmy, że zrobimy super line-up i będziemy startowali właśnie z marką Audi w takiej serii ADAC GT Masters i właśnie i w DTM-ie też. No i no, oni to wznowili, więc bardzo fajnie, ponieważ mamy bezpośrednie wsparcie właśnie z fabryki Audi. Mamy ich inżynierów, z którymi właśnie pracujemy troszkę jak z Lamborghini. I tyle, no. Wiesz, my jesteśmy dopiero na początku sezonu, więc więcej będę mógł powiedzieć zapewne jakoś w październiku, ale no wygląda to fajnie, no bo mamy dosyć dużo treningów, dobre przygotowanie, więc jestem mega zadowolony. No teraz tylko pytanie, jak to się potoczy na przestrzeni całego sezonu, prawda?
1: Jasne. Teraz wrócimy troszeczkę, no może nawet nie do początku, chciałem o taki ogół zapytać, bo kariera sportowa to na pewno jest szereg jakichś wyrzeczeń, no myślę, że w każdej drodze, w każdym sporcie. Z jakimi ty musiałeś sobie wyrzeczeniami poradzić, albo z jakimi musisz sobie radzić? Bo to jest na pewno też dyscyplina na pierwszym miejscu, chyba że się mylę.
9: Nie, no jasne, jakby To wszystko zależy, jakim jesteś człowiekiem też, prawda? No bo są ludzie, którzy sobie radzą lepiej z dyscypliną, są ludzie, którzy sobie radzą gorzej. Ja jestem akurat typem człowieka, który na przykład nie lubi rano wstawać, ale może siedzieć do późna w nocy.
1: Okej.
9: I nie sądzę, żeby to było na przykład złe, po prostu mam troszkę inny tryb pracy. Ja mam na przykład kolegów w zespole, którzy, wiesz, kładą się o 20.30, 21.00
1: i wstają skoro świt.
9: Tak, i wstają o 5.00, 4.30 i idą biegać przez godzinę. Mm-hmm. Ja nie jestem akurat tego typu osobą. Mm-hmm. Z jakimi wyrzeczeniami? Wiesz co, no na pewno musiałem bardzo szybko dorosnąć, żeby móc realizować ten sport. Ponieważ, no tak jak wspominałem, no on wymagał dosyć dużego zaplecza, o które samodzielnie musiałem zadbać. I to chyba mnie troszkę tak, wiesz, odróżniło od moich rówieśników, ponieważ musiałem no, zaprzestać studiowania. Ja byłem jakby na uczelni, musiałem to przerwać, no bo po prostu dosyć...
1: Nie dało się tego pogodzić, pewnie?
9: No próbowałem, ale uczelnia była dosyć przeciwna temu, więc nasza szczecińska de facto, więc niestety musiałem z tego zrezygnować. To było jedno z takich wyrzeczeń, że wiesz, że próbowałem jakoś, ale to było naprawdę ciężkie do pogodzenia, bo fizycznie po prostu mnie nie ma na miejscu, więc ciężko jest, więc jest to pogodzić. Drugim takim wyrzeczeniem, no to jest chyba taka nieustająca praca. To jest coś takiego, że ten, już mogę to nazwać zawodem, zawód charakteryzuje się tym troszkę jak byłbyś przedsiębiorcą, że wracasz do domu i ty nie odpoczywasz. Ty non-stop myślisz co, gdzie, jak zrobić. Ja odbieram, myślę, że luźno ze 100 telefonów dziennie. Non-stop coś planujemy, coś robimy, gdzieś jedziemy i to właśnie nie tylko związane jest z tym, z wyścigami. W sensie wyścigi są wspólnym mianownikiem wszystkich działań, które robię, no ale no teraz na przykład byłem na Cyprze, ponieważ tam planujemy budowę toru wyścigowego, więc jestem zaangażowany w jakiś tam, wiesz, poboczny projekt, żeby rozwijać cały czas tą społeczność wyścigową, rozwijać współpracę z moimi wszystkimi partnerami, żeby to miało wszystko ręce i nogi, no bo wiesz, no bo co z tego, że ja powiedzmy super pojadę wyścig, a nie będę miał kasy na treningi, prawda? Jasne, no, jasne. No to jest bez sensu, więc muszę zadbać o taki ogół, no i wyrzeczeniem, żeby to móc realizować, jest nieustająca praca i zbudowanie takiego środowiska, które da ci de facto już taki troszkę spokój do realizowania po prostu swojego konkretnego celu, którym, nie wiem, jest wygranie jakichś tam konkretnych mistrzostw.
1: Jasne. Wspomniałeś a propos jednego z programów o wsparciu psychologicznym, a tutaj słyszę, że bardzo dużo się dzieje. Mhm. I czy, no myślę, że to wsparcie psychologiczne jest chyba jest ważnym elementem. Czy korzystasz z niego częściej? Czy w ogóle korzystasz? Czy nie masz czasu nawet na to?
9: Wiesz co, korzystam.
1: No bo to jest duża presja, to wszystko, o czym mówisz na pewno.
9: Tak. Jakby, no, to jest duża presja, zwłaszcza, że wiesz, nie zawsze możesz być świadomy wszystkich konsekwencji.
1: No właśnie.
9: Korzystam, ale nieregularnie, więc myślę, że niedługo będę musiał korzystać bardziej regularnie. Wiesz, no jak każdy sportowiec czy każdy facet, no też troszkę nie chcę powiedzieć, że się wstydzę, no ale no trochę tak jest, że ciężko jest się przyznać do wszystkich jakichś decyzji, które się podejmuje na przestrzeni jakiegoś tam czasu. I rozmawiam o wielu rzeczach z psychologiem. No natomiast, no to wiesz, to, nie wiem jakby to powiedzieć, no ja na przykład dużo korzystam z hipnozy.
1: Aha, okay.
9: I to jest też fajny element, który mi bardzo pomaga w startach, w skupieniu się na, jakby to powiedzieć, w danej chwili. O, że przykładowo no, hipnoza działa rewelacyjnie na moment kwalifikacji, załóżmy. Natomiast ja jestem świadomy, że jakby koniec końców to jestem ja jako Robin i muszę poukładać sobie niektóre rzeczy w głowie, a psycholog jest takim trochę drogowskazem, który mnie nakierowuje, gdzie, co, jak mam robić. I ja to bardzo lubię, no tylko wiesz, no jakby publicznie przyznaję się do tego, że no ja też jestem tylko człowiekiem, nie robię wszystkiego idealnie, bo jestem kierowcą śmigłowym, no wręcz przeciwnie, wiesz, po prostu przez to, że robię tak dużo rzeczy, jest dużo miejsc, gdzie coś idzie nie tak.
1: Jasne.
9: Więc myślę, że tutaj głowa na pewno jest jednym z elementów, o które muszę bardziej dbać niż dbam.
1: Fajnie, fajnie mówisz, podoba mi się, jak o tym mówisz i cieszę się, że wyszliśmy na ten temat, tym bardziej, że wiesz, jakby pomoc psychologiczna jest teraz coraz mniej jest tematem tabu w mediach, w kampaniach i tak dalej i chciałbym, marzę wręcz o tym, życzyłbym sobie, żeby wszyscy młodzi ludzie bez wstydu i świadomie sięgali po tę pomoc, też dlatego o tym wspominam, bo jesteś młodym człowiekiem, który, no jak słyszymy, zasuwa dosłownie i dużo się dzieje, więc ja myślę, że to jest ważny aspekt.
9: Tak, no wiesz, nie wiem, jakby to tak ująć w dobrych słowach, natomiast no tak, no to jest niedoceniony, myślę, jeszcze aspekt, o który trzeba dbać, ale no nie ma co tutaj słodzić, no wiele osób o to nie dba, ja też o to nie dbam wystarczająco dobrze, więc myślę, że no jest to strasznie duże pole do popisu. Ale koniec końców, tak jak mówię, no tutaj to jest troszkę tak jak z trenerem na siłowni, że trener za ciebie treningu nie zrobi. On tylko może cię troszkę bardziej zmotywować do tego, żebyś wiedział, co jest słuszne, a co nie. Albo żeby cię nakierować, żebyś sam rozumiał właśnie ten proces postępowania i jak reagujesz na niektóre emocje i tyle. Mhm.
1: Okej, wróćmy teraz na tor. Jakbyś był, nie wiem, czy jesteś w stanie wymienić trzy wyścigi, z których jesteś najbardziej zadowolony. No domyślam się, że to będą po prostu trofea, ale może nie tylko, bo pewnie można też być zadowolony z wyścigu, niekoniecznie stając na podium. Trzy takie wyścigi, które byś mógł... Jakbyś miał polecić komuś, żeby mogli je obejrzeć, to jakie to by były?
9: Wiesz co, to tego nie widać w radiu, ale tutaj widać dosyć mocną szramę na mojej ręce.
1: Dobra, czyli pamiątka...
9: Nie, to nie jest pamiątka z wyścigu. To jest pamiątka sprzed sezonu, bo się wywróciłem na rowerze. Natomiast jednym z takich fajnych wyścigów był na pewno pierwszy wyścig sezonu 2022. Miał on miejsce na takim torze niemieckim Lausitzring. I to była tyle dla mnie ważna chwila, że ja wróciłem właśnie po kontuzji. Miesiąc po. Ja miałem operację dosyć poważną i naprawdę bardzo szybko musiałem się rehabilitować. Były nawet rozważane jakieś opcje, czy żebym nie brał jakichś sterydów, czy coś, żeby się szybko zregenerować. No tylko przypał jest ze sterydem taki, że jak pójdziesz na badanie kontrolne, no to wtedy nie masz startować w wyścigach, to więc to...
1: Później weź to wyjaśnij, że to była operacja.
9: Tak, więc z tego pomysłu zrezygnowaliśmy. No ale mimo wszystko udało się dosyć szybko zregenerować i pewnie część naszych widzów wie, kim jest Max Verstappen. No to jest czterokrotny mistrz świata w Formule 1 i Max Verstappen też ma swój zespół wyścigowy w tej klasie, w której ja się ścigam i tam z jego zawodnikiem właśnie też się ciąłem przez cały wyścig i ja nie wiedziałem, o jakie lokaty będę walczył. Finalnie jakby wyprzedziłem tego zawodnika i wygrałem cały wyścig tuż po kontuzji, więc to było dosyć fajne wspomnienie.
1: Okej, no bardzo inspirujące.
9: Tak, więc naprawdę chyba taki brak świadomości w ogóle o co walczę bardzo mi pomógł, bo normalnie to bym chyba się trochę spalił ze stresu. No i pamiętam, że właśnie po wyścigu nawet wzięliśmy sobie puszkę Red Bulla i robiliśmy sobie przy nim fotki, więc to było dosyć zabawne. A drugi taki wyścig, no to myślę ostatni wyścig zeszłego sezonu był bardzo fajny. Był to wyścig na torze Monza we Włoszech, tor Formuły 1. I tam właśnie to jest to, tak jak wspominałeś, nie zawsze trzeba stanąć na podium, żeby być zadowolonym z wyścigu. To był moim zdaniem najlepszy wyścig, jaki mieliśmy w zeszłym roku. Mieliśmy szóste miejsce z Lamborghini, bo Lamborghini dosyć podupadło niestety w tej klasie GT na przestrzeni zeszłego roku. I teraz się trochę podnosi, bo wprowadzili nowy model samochodu. No i to był na przykład po prostu bezbłędny wyścig, jaki pojechaliśmy. Okay. Po prostu nie popełniliśmy żadnego błędu, mieliśmy super tempo i pędziliśmy do przodu, więc naprawdę bardzo fajny, spektakularny wyścig do oglądania. A trzeci wyścig, no to chyba takie pierwsze moje mistrzostwo, które zdobyłem międzynarodowe, no to był rok 2019, to już kawał czasu temu, ale to był ostatni wyścig tego sezonu, w którym wiedziałem, że po prostu muszę dojechać do mety. Ja wtedy byłem 19-latkiem, więc który świeżo co zaczął się ścigać.
1: Dwa lata.
9: Więc wiesz, ja naprawdę ręce mi się trzęsły, nogi telepały jak na prawie jazdy. Jeszcze była straszna ulewa i wiedziałem, że szansa, że wylecę z toru, to jest 50-50. A z drugiej strony też nie chcesz jechać jak, wiesz, jak amator, prawda? Po prostu chcesz pokazywać cały czas klasę, więc to był taki ważny wyścig dla mnie, żeby tam dojechać do mety i zdobyć to mistrzostwo, tak przypieczętować. Więc odpowiadając na twoje pytania, no, to są trzy takie wyścigi.
1: Czasami ciężko pewnie i walczyć, a jednocześnie zachować bezpieczeństwo?
9: Tak, no bo nie wiesz, co zrobi druga osoba.
1: No właśnie.
9: Nie jesteś w stanie...
1: Nie jesteś tam sam.
9: Tak, nie zawsze jesteś w stanie zaufać samemu sobie nawet, prawda? A co dopiero walcząc z drugim zawodnikiem. Dlatego, wiesz, my staramy się wiedzieć, z kim się ścigamy, jak te osoby jeżdżą. Natomiast nigdy nie przewidzisz. Więc na przykład ja dużo jeżdżę na symulatorze tylko po to, żeby uczyć się tego typu zachowań. Jak jeździć regularnie, jak jeździć troszkę ostrożniej. Natomiast będąc cały czas na limicie też, prawda? Więc no, to jest takie narzędzie, z którego korzystam na co dzień, które na pewno w tym pomaga. No ale koniec końców, jak wsiadasz na tor i nagle masz ulewę i ktoś leci, nie wiem, po trawie 300 na godzinę, no to nie wiesz, jak się zachować, prawda? Jeżeli ktoś w ciebie wleci.
1: Okej, powoli zbliżając się do końca, chciałbym cię zapytać, jakie są twoje najbliższe cele? A zaraz przejdziemy do tych największych.
9: Dobrze, no.
1: Więc zacznijmy od tych najbliższych.
9: Moim najbliższym celem, no to mam między 19 a 21 czerwca mam wyścig na torze Lausitzring. No, w których chciałbym oczywiście wygrać i to jest mój najbliższy cel, żeby tam się sprawdzić i jak najlepiej wystartować. A takim największym celem, no to myślę, że jest rozwinięcie swojej kariery wyścigowej jak na najwyższym poziomie, czy to wyścig AGT, czy w jakiejś innej klasie, tego nie wiem. Natomiast, no, raczej akurat jak ja się ścigam w tych wyścigach GT, czy tam, gdzie są kokpity zamknięte, a nie otwarte, no to taką klasą, w sensie taką serią wyścigową jest na przykład DTM, to jest właśnie taka najważniejsza seria wyścigowa, w której chciałbym jeździć regularnie i sobie tego życzę, żeby tak było.
1: My oczywiście też tobie tego życzymy. I na koniec, co możesz powiedzieć osobom, które chciałyby pójść w twoje ślady?
9: Wiesz, no to jest na pewno bardzo nośne hasło, żeby się po prostu nie poddawać. Natomiast jest ono o tyle słuszne, jakby troszkę rozwinę, że ciężko jest pokonać osobę, która się nie poddaje. Jakby to jest naprawdę bardzo, bardzo trudne, bo nie wiesz, czego się po niej spodziewać. Więc ja miałem właśnie taki przykład. Znałem wielu zawodników, których trochę lekceważyłem, bo nie wydawali mi się wystarczająco szybcy i po prostu, wiesz, jakoś troszkę ich ignorowałem na to, że jak byłem oczywiście troszkę młodszy i troszkę mniej doświadczony w tym, co robię.
1: Mniej pokory, pewnie.
9: Tak, ale na przestrzeni lat, jak zauważyłem, że osoba się nie poddaje i naprawdę dąży do konkretnego celu, to ona strasznie rośnie na przestrzeni, powiedzmy, jakiegoś tam czasu. Jest mało przypadków osób, które się po prostu nie poddają i stoją w miejscu, bo jeżeli ktoś się nie poddaje, no to raczej robi to świadomie i cierpi w międzyczasie, bo jest, powiedzmy, dostaje lanie po drodze. I jeżeli się po tym podnosi, no to naprawdę to bardzo buduje i dosyć szybko taka osoba rośnie. U mnie jest dokładnie ta sama historia. Ja też byłem wielokrotnie lekceważony przez moich rywali. Po prostu ich prześcigałem dzięki temu po prostu, że nie, że mam jakiś talent niesamowity, bo znam dużo więcej bardziej utalentowanych osób ode mnie, tylko po prostu, że się nie poddawałem, więc na pewno to bym chciał przekazać. Ktoś może powiedzieć, ale wyścigi są bardzo drogie. No tak, no ale są też ludzie, którzy zarabiają strasznie duże pieniądze i mogą to realizować, więc no, to jest tylko kwestia znalezienia sposobu na zrealizowanie tego planu.
1: Cudowna puenta.
9: Dziękuję bardzo.
1: Super. Moim gościem był Robin Rogalski. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
9: Dziękuję najmocniej.
1: I życzymy jak najwięcej sukcesów. Wszystkiego dobrego.
9: Dzięki wielkie. Pozdrawiam.
2: SK Szczecinek.
3: Są silne, świadome i bezpieczne. Mowa oczywiście o mieszkankach Szczecinka, a najlepszym przykładem na to są Sandra Brukstus i Karolina Dąbrowska, które gościły w naszym eskowym studiu. Dziewczyny przekuły swoją pasję w działanie i założyły stowarzyszenie Silne i Bezpieczne, w ramach którego chętnie organizują zajęcia samoobrony dla kobiet. A już teraz posłuchajcie rozmowy Natalii Błachowskiej z naszymi szczecineckimi fajterkami.
10: My jesteśmy Stowarzyszeniem Silne i Bezpiecznie, a Ladies Fight to jest grupa kobiet, które próbują w sztukach walki.
11: Uczęszczają tutaj do mnie na zajęcia. Tak się nazywamy w sumie od początku i dalej to kontynuujemy. A otworzyłyśmy stowarzyszenie pod nazwą Silne i Bezpieczne.
12: Na czym się skupia wasza działalność?
10: Na kobietach przede wszystkim.
11: Tak, to nam głównie przyświeca tutaj świadomość kobiet. Chcemy budować ich pewność siebie. Chcemy, żeby były aktywniejsze, więc głównie bazujemy na promowaniu ruchu. Prowadzimy aeroboxing i kickboxing i dziewczyny przychodzą, próbują swoich sił. Dostosowujemy tutaj treningi i intensywność właśnie pod grupę. Staram się, żeby atmosfera była taka, żeby kobiety czuły się komfortowo, żeby się nie wstydziły, żeby przyszły, spróbowały pierwszy raz swoich sił i zdecydowana większość przychodzi i zostaje po prostu i cieszą się, że mogą uczęszczać.
10: Można zaznaczyć, że to jest taka typowo amatorska grupa, to nie jest grupa zawodnicza.
11: Tak.
10: Więc kobiety też, to też myślę, że ważna informacja jest, że nie trzeba tutaj nie wiadomo jakieś umiejętności.
11: Nie, my nie chcemy wyszkolić zawodniczek, tak, żeby tutaj wystawiać na jakichś zawodach. Jeżeli ktoś ma ochotę, oczywiście, albo nawet przekierujemy do kogoś, kto ma większe kompetencje w szkoleniu zawodników, ale my chcemy właśnie pokazać kobietom, nie nastolatkom, ale dorosłym kobietom, że mogą spróbować, choćby nigdy wcześniej nie robiły nic w tej dyscyplinie, żeby przyszły, zobaczyły.
12: Oprócz tego, że wy trenujecie, to wy tworzycie też taką fajną społeczność. To nie są tylko treningi tak naprawdę.
11: Nie, bo dziewczyny się bardzo angażują dodatkowo. Jak mamy coś do zorganizowania, to one są pierwsze, chętne, wyciągają rękę. Nigdy się nie spotkałyśmy, że nikt nie chciał brać udziału, wręcz był natłok, że każda chciała pomóc.
10: I tak można powiedzieć, że my się trochę kumplujemy z tymi dziewczynami.
11: Tak, już znamy się kupę czasu, z niektórymi dłużej, nawet kilka lat, bo pierwszy trening swój poprowadziłam 3 lata temu, więc niektóre są od początku do teraz.
12: Jak się zaczęło w ogóle pomysł na to, żeby to stowarzyszenie założyć? Bo wcześniej jakieś wizyty chyba były poczynione u władz naszego miasta.
11: Tak, chciałyśmy poszerzać świadomość, żeby tutaj kobiety poczuły się bardziej bezpieczne i tak oprócz tego aspektu fizycznego, też i psychicznego. Chcemy w nich budować tą pewność siebie również psychiczną, bo to, że ktoś jest wysportowany i może powiedzmy czuć się bezpiecznie, ale my też jesteśmy narażone na wiele czynników takich zewnętrznych, poddawane manipulacji wszelkiego rodzaju i kobiety nie są świadome, są też zamykane w tych domach, kiedy decydują się na rodzinę, wychowanie dzieci, przejmują większość tych obowiązków i chcemy im pokazać, że dom i rodzina, którą tworzą, to są one, ale one też są osobną jednostką, żeby robiły coś dla siebie, poza tym schematem życia rodzinnego i to tak głównie w tym kierunku chciałyśmy im pokazać, że są też indywidualne i mogą robić coś więcej niż tylko praca, dom.
12: Sandra trenuje dziewczyny, skupia się na tej aktywności fizycznej, a Karolina, jaka jest twoja rola w tym stowarzyszeniu? Ty jesteś głową.
11: Tak, dokładnie, głową.
10: Ja piszę, robię tabelki, te sprawy.
12: Myślicie, że jest zapotrzebowanie na to, żeby mieszkanki Szczecinka uczyły się tej samoobrony?
10: Myślę, że w każdym mieście jest to potrzebne. Mhm. Wszędzie powinny być takie akcje. My jesteśmy trochę bardziej widoczne teraz, trochę bardziej wyzwolone jako kobiety. Myślę, że na przestrzeni, nie wiem, 10 lat, 15 lat to się tak rozwinęło. Kiedyś kobiety jednak były gdzieś tam w tym domu z dziećmi, a teraz pojawiamy się wszędzie.
11: Też
10: ale
11: widać.
10: Przez to też się może narażamy na takie sytuacje, żebyśmy potrzebowały, żeby potrafić się obronić.
11: A w dobie internetu to wszystko, ludzie są przebodźcowani.
2: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
3: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Magda Dorożalska. Przed nami wyjątkowa rozmowa, którą Krzysztof Baziuniak przeprowadził z utytułowanym ultrakolarzem Markiem Rupińskim. Oficjalny ambasador kampanii społecznej Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko i człowiek, który udowadnia, że na realizację ekstremalnych pasji nigdy nie jest za późno. Posłuchajcie.
2: SK Szczecinek.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Krzysztof Baziuniak. Dzisiaj mam przyjemność gościć Marka Rupińskiego, utytułowanego szczecińskiego ultrakolarza.
13: Dzień dobry, witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
1: Też się bardzo cieszymy, że mogłeś do nas przyjechać. Jakbyś miał tak ocenić, jednak częściej wciskasz pedał gazu w samochodzie, czy rowerem się przemieszczasz?
13: Zdecydowanie więcej jeżdżę rowerem. Samochodem myślę, że rocznie robię gdzieś pewnie około 10, 15, max 20 tysięcy kilometrów, a rowerem robię rocznie 30 tysięcy, czyli średnio wychodzi dziennie przez cały rok około 80 kilometrów.
1: Okay.
13: A chciałbym robić 100.
1: To nie dość, że tyle tytułów, to może powiedzieć, że dbasz o środowisko.
13: Tak, oczywiście. No i też świat z perspektywy roweru jest dużo ciekawszy niż z samochodu, nie?
1: Jasne. Spotkaliśmy się między innymi ze względu na to, że jesteś jednym z ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie, Możesz Wszystko. Ty dość późno powiązałeś swoje życie z kolarstwem.
13: No, 42 lata miałem mniej więcej, jak wygrałem swój taki pierwszy wyścig, który gdzieś tam wskazał mi, powiedzmy, tą drogę. Tutaj akurat, jeżeli chodzi o ultrakolarstwo, to nie ma jakby ograniczeń. Są różne kategorie wiekowe i ten przedział wiekowy jest od, powiedzmy, tam 19-20 lat, nawet do 80. Są kolarze, którzy startują w wieku 80 lat. Ale na przykład taka ciekawostka, skończyło się Giro d'Italia, nie? No to powiedzmy tak, jakbyś porównywał wyścig maratończyka do biegacza, który biega na 60 metrów czy na 100 metrów. To trudno to tak jakby porównywać,
1: rozumiem.
13: No nie?
1: Dobra, dobra.
13: I tutaj w tym sporcie akurat, w tym ultrakolarstwie jest tak, że tutaj duży czynnik, oprócz oczywiście przygotowania fizycznego, które no, trzeba mieć oczywiście, żeby przejechać tyle kilometrów, to duży czynnikiem ma też jakby taki czynnik psychiczny i przygotowanie się do takiego wyścigu, czyli możliwość jechania długotrwałego bez snu, szybka regeneracja. No to są takie naprawdę dużo wiele czynników, że wiesz, patrzyłeś się tak naprawdę w jednego w Kansas przez 800 czy 600 kilometrów w jedną przestrzeń przez 24 godziny. To tak naprawdę trzeba mieć tam w tej głowie dużo ciekawych rzeczy, żeby to sobie jakoś tam poukładać i przejechać ten dystans. I na przykład na Race Across America, jak ja jechałem, to też na starcie wydawało mi się, że już jestem za stary. Okazało się, że w pierwszej czwórce zawodników, którzy dotarli do mety, byłem najmłodszy. Miałem 48 lat.
1: Okej.
13: Okay. No, także to są takie... I to naprawdę tempo średnie było konkretne, bo tam limit był 12 godzin.

0: Niemczech też konkurowałem z nią i w Polsce i w jeszcze innych startach. No i ona do mnie podeszła i mówi: słuchaj, no pojechałeś bardzo dobrze, super, ale jeszcze za długo odpoczywałeś. To wiesz, no to sobie wyobraź, jakie to są tematy, nie? No, także tutaj trzeba umieć też odpoczywać na tym rowerze, regenerować się na tym rowerze, nawet czasami jeść, nie? Także tam mam też miski jakieś dostosowane. No, wiesz, każda minuta to jest... ja mi nawet teraz, jak jechałem w Niemczech, łańcuch spadł, a przegoniłem kilka chwil wcześniej jednego zawodnika. Jak mi ten łańcuch spadł, no to musiałem go gonić kolejne, tam, nie wiem, 40, 50 czy 60 kilometrów, żeby go znowu dogonić, nie? Także to jest... Nawet moja żona, która jeździ w saporcie, zawsze powtarza, bo tam ten saport się zmienia, zawsze powtarza: słuchajcie, wy sobie wyobrażacie, że on jedzie na rowerze i że tam zaraz go dogonimy, a potem się okazuje, że gonimy go na przykład przez godzinę, a ja potrzebuję w tym momencie bidon zmienić, tak, albo na przykład jakiegoś żela energetycznego. Także tak to wygląda. Ultra mówi się, że wygrywa się właśnie na postojach, także nie musisz być najszybszy, musisz być po prostu równy, nie? Równo jechać i miarodajnie przez całą dobę.
1: No ale albo takich, kilka dób. Na tak właśnie długich, no jest to niesamowite, na tak długich odcinkach, odległościach jest w ogóle, nie wiem, może to będzie głupie pytanie. Może.
0: Śmiało, bo ale... będzie, że już tyle pytań miałem, że każde pytanie nowe mnie ucieszy.
1: Bo chcę powiedzieć właśnie coś, co przychodzi mi po prostu na myśl. Czy jest możliwość podczas jazdy jakiegoś, nie wiem, jak to zabrzmi, wyłączenia się i zregenerowania? Jest coś takiego?
0: Jest, tak, jest takie coś. To zależy też od trasy, wiadomo, no nie, bo jak są jakieś tam... ja ci powiem tak, jak ja jadę do domu samochodem na przykład, no nie, mieszkam w Dobrej, to mi się spać chce, nie, mam tam 20 kilometrów, no i walczę czasami, zagryzam wargę, puszczam głośniej muzykę, biorę gumę do rzucia, a tutaj na wyścigu, wiesz, jedziesz 25-35 na godzinę przez czwarty dzień i wiesz, i tutaj i masz, nie masz prawa zasnąć, bo w samochodzie to jeszcze, wiesz, ockniesz się, ta kierownica ci jakoś tam wyprowadzi, złapiesz pobocze, a na rowerze to jest moment, chwilę, żeby się wywrócić, no nie,
1: tak, no tak.
0: Więc to skupienie musi być całkiem cokolwiek inne, no i faktycznie tak jest, że to też zależy od trasy, no nie? Bo jak jest taka trasa, że jest prosta, tak jak mówi na przykład w Kansas, że masz 100 km prostej drogi, nie masz nic, no to włączasz takiego autopilota,
1: no
0: tak
1: właśnie,
0: naprawdę. No i jedziesz na tym rowerze, masz takie zejścia, powiedzmy, że tam ci się oko klei, łapiesz sobie, fajnie jak jest ta linia na środku drogi albo po prawej stronie, że puszczasz na niej głowę, pod warunkiem oczywiście, że jakość drogi jest jeszcze okej, no nie? Bo to też są różne te drogi w różnych krajach. I wtedy łapiesz sobie taki ten melanż, płyniesz sobie na tym rowerze, jeszcze jak jest dobra muzyka, dobry tam jakiś chillout, czy jakiś podcast, czy radio, czy na przykład jak jest środek nocy, na przykład w Stanach, a tu jest środek dnia, wtedy możesz sobie włączyć SK i czy SK Rock i wiesz, czujesz się jakbyś był w dzień, nie? To takie są haczyki.
1: Ale to na słuchawkach?
0: Tak, ja mam takie na kostne słuchawki, bo też nie używam słuchawek do usznych, żeby po prostu słyszeć otoczenie, samochody.
1: To chciałem zapytać, żeby właśnie nie zaburzyć tej, jakby nie stracić orientacji tego, co się dzieje wokół.
0: Dokładnie, no to są słuchawki na kostne, to też one mają swoje wady, no bo jak wieje wiatr, to troszeczkę są bardziej, mniej tam wydajne, ale przynajmniej tam wiadomo, że wszystko dookoła słychać i jak jest, powiedzmy, ładna pogoda, to nie ma problemu, no nie? No i wtedy właśnie mówię, jedziesz, słuchasz sobie na przykład koncert Trzebanowski, na przykład bardzo lubię sobie posłuchać na przykład, no nie? Albo tak jak mówię, to jest też fajny patent, że jak jedziesz z drugiej strony globu, tam masz noc, a tu masz dzień, więc jakby przenosisz się do tego dnia, wiesz, że o, dzisiaj witamy godzina 12, no, wiesz, na Pomorzanach jest
1: musi być klimat,
0: słońce, no. Nie, albo tutaj no, witamy słuchaczy, którzy i tak dalej, no nie?
1: Także
0: to się przenosisz do innego jakby świata i faktycznie jest ten taki melanż z zachowaniem tam powiedzmy jakiejś tam oczywiście bezpieczeństwa, zresztą jedzie samochód techniczny z tyłu, zwłaszcza w nocy musi jechać cały czas, więc jak coś tam to zawsze mrugnie, no najgorzej w takich wypadkach to wiadomo jest sytuacja, że jakieś tam zwierzę może wyskoczyć, ale to może wyskoczyć, wiesz, nawet i w dzień i tutaj, wiesz, jak idziesz koło domu, to
1: no tak,
0: ile
1: tak.
0: tych zwierzaków jest, także to trzeba uważać, ale potrafię się tak faktycznie regenerować na rowerze, no nie?
1: Ale wróćmy do początku.
0: Tak.
1: Proste pytanie. Dlaczego rower?
0: Dlaczego rower? Chyba przypadek troszeczkę. Ja zawsze robiłem taki wysiłek mocny, duży. Skończyłem studia na Politechnice Szczecińskiej dzienne na akustyce, ale nigdy nie pracowałem w zawodzie. Zawsze pracowałem fizycznie. Lubiłem się po prostu mieć takie poczucie spełnionego dnia, że wiesz, kładę się do łóżka, myki mnie nie ma, nie? Żona zawsze mówi, kurczę, ty to masz fajnie, no nie? Że ja zamykasz oczy i już, wiesz, ona już się do mnie odzywa, ja już odpłynąłem. Także ten wysiłek zawsze mi towarzyszył i biegałem, różne tam sporty uprawiałem i przede wszystkim też bardzo długo grałem w piłkę. I to tak grałem w piłkę, że już jak grałem, no to poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota dwa mecze, niedziela trzy mecze.
1: Zawodowo?
0: Nie. Grałem troszeczkę w Arkonii jeszcze za mało lata, takiego tam jeszcze wcześniej w podstawówce to w Pogoni, potem w Arkonii, ale tam nigdy jakiejś kariery wielkiej nie zrobiłem. Potem

0: też amatorsko w różnych takich amatorskich ligach. I nawet taka historia, że jak na przykład, nie wiem, niektórzy mają koszulki i wiesz, takie sobie drukujemy tam koszulki na przykład dla takiego zespołu amatorskiego i tam ktoś ma, nie wiem, Zbyszek, Czesiek, Piotrek, no to ja miałem na koszulce, zawsze mam na koszulce JSNZ. Co oznacza, ja się nie zmieniam.
1: Okej.
0: Okay. No, czyli nie miałem imienia, nie?
1: Okej.
0: Okay. I to chodzi o to, że właśnie jak wiesz, jak są takie zmiany płynne na przykład na boisku, na przykład gramy po pięciu, no i tam wiesz, to tam 2-3 minuty się ktoś zmienia, no to ja zawsze tam ściemka gdzieś tam, wiesz, schowałem się za innymi zawodnikami, żeby na tym boisku po prostu być jak najdłużej. Więc to już jakby są takie, wiesz, no powiedzmy, że predyspozycje, że tam chęci, może nie predyspozycje, ale też i chęci do tego, żeby właśnie po prostu się zmęczyć. No ja też pracowałem zawsze nad tym oddechem, nawet jak robiłem jakieś sprinty podczas biegania, czy jakieś takie, no właśnie podczas grania w piłkę, no to zawsze ten dbałem, o ten, żeby ten oddech był płytki i do tej pory mam ten, no takie też właśnie chyba dobre dla kolarza. Tak, takie niskie, że na mnie nie sapie jak lokomotywa, tylko po prostu szybko wracam do takiego, wiesz, normalnego tętna, no nie?
1: A co mi przychodzi na myśl? Piłkarzem można być do jakiegoś tam określonego wieku, czy można? Wiesz o co
0: wiesz
1: chodzi?
0: Co? No, a tutaj... Nie, nie, to jest to też, tutaj też się mogę sprzeczać, no nie? Bo ja ci powiem, że dla mnie piłka
1: można... Znaczy ja mówię o zawodowym
0: piłkarstwie. Ja wiem, nie, no to wiadomo. Ale ja nigdy zawodowcem nie byłem, nie? Ale też tak właśnie, jak grałem w piłkę, to ta piłka była dla mnie takim, powiedzmy, świętem, że ja myślałem sobie, kurczę, jak ja będę miał 30 lat i nie będę mógł grać w piłkę, no to ja nie wiem, co ja zrobię ze sobą, nie? No to, to po prostu dla mnie to była miazga, ale potem się okazało, że miałem 30, 31, 35, 38, 40 i dalej w tą piłkę grałem. I teraz prawdopodobnie mam teraz 51 lat i gdyby nie ten rower, to bym na pewno w tą piłkę i tak dalej grał, nie?
1: No tak,
0: także jak patrzę się tutaj z całym szacunkiem, jak patrzę się na niektórych, wiesz, chłopaków, którzy tam ze mną grali, nawet tam, czy tam teraz nawet na rowerze spotykam, wczoraj jechałem akurat na rowerze też z Nowego Warpna, no i jechał koło mnie, spotkałem Niemca w ogóle, który studiuje na medycynie chirurgię tutaj w Szczecinie, no nie? No i tam zaczęliśmy sobie rozmawiać i on mówi, że ma 24 lata. No to ja mówię do niego, słuchaj, no to ja bym mógł być śmiało twoim ojcem, no moja córka ma więcej lat niż ty, no nie? I on do mnie mówi, nie, to jest unglaublich, nie? To znaczy po niemiecku niemożliwe. No nie, mówi, mój ojciec ma tyle lat co ty i na rowerze no nie dałby rady przejechać 20 kilometrów, także wiesz, no tutaj no zachęcam przede wszystkim do tego, żeby wsiąść, wyjść z tej strefy komfortu, świat jest na tyle piękny, żeby wsiąść i pojechać na ten rower, czy Nowego Wartna, czy do Ukerminde, czy na Paprykarz, nie? Na Łasztownię.
1: Oczywiście, no, no każda historia może się zacząć tak samoistnie nawet, nie? Bez jakiegoś planu. Choć mam na myśli to, że nie trzeba mieć planu dobra, będę ultrakolarzem i teraz zacznę robić coś w tym kierunku, tylko po prostu wsiądę na rower, pojeżdżę, zobaczę, że mi się to podoba, zacznę sam realizować większe trasy i wtedy coś mi przyjdzie takiego do głowy.
0: No tak, generalnie, kurczę, no to wszystko można bardzo uprościć. Zobacz, ile jest, kurczę, problemów na świecie, nie? Tak, wiesz, no sami tak sobie stwarzamy. Ja zawsze mojej żonie powtarzałem, kurczę, mieszkamy w takim miejscu, jest 8 miliardów ludzi na świecie. Ile ludzi tak jak ty czy ja możemy sobie wyjść na dwór, pójść, nie wiem, do sklepu, kupić coś do jedzenia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no nie? Czy wsiąść do samolotu, polecieć. Ja wiem, że są problemy, tak? Bierzemy kredyty, jakieś tam tragedie rodzinne, choroby, tego nie unikniemy, no nie? Teraz jeszcze są, chodzą choroby cywilizacyjne, do tego jeszcze wojna za oknem i tak dalej, i tak dalej. Ale tak generalnie, no naprawdę żyjemy w idealnym, w pięknym, dobrym, ładnym miejscu, nie? Tak. Więc tylko od nas zależy i od naszych, wiesz...
1: O klimacie umiarkowanym to też jest...
0: No właśnie, nie?
1: To ważne.
0: Tak,
1: więc
0: tak.
1: Wiem, co masz na myśli.
0: Ja jestem po prostu pełen zachwytu, no nie?
1: I tutaj tak,
0: może,
1: tak,
0: może przesadnie troszeczkę, może trochę przesadnie, ale no mi po prostu, ja po prostu kocham życie, nie? Kocham smakować życie, do tego też lubię właśnie podróżować. Wiadomo, że Puszcza Wkrzańska jest najładniejsza, Szczecin jest najpiękniejszy. Jestem takim, powiedzmy tutaj, nie chcę tutaj użyć słowa nacjonalista, ale takim, powiedzmy...
1: Lokalnym patriotą.
0: Dokładnie. Jestem takim lokalnym patriotą, naprawdę bardzo mi się to podoba. Kiedyś, wiadomo, człowiek myślał, kurde, jak to fajnie byłoby mieszkać gdzieś tam w Hiszpanii, na południu i tak dalej, ale byłem tam, zobaczyłem, przekonałem się, że fajnie jednak mieć tą zimę, rozpalić sobie w kominku, czekać na tą wiosnę, potem te lato, zobaczyć znowu te spadające liście, także to jest koloryt tego życia, tego miejsca i myślę, że dużo osób nam zazdrości. Pamiętam, jak byłem w Japonii, to Japończycy myślą, tak jak z wieloma rozmawiałem, to oni myśleli, że tylko u nich są cztery pory roku na przykład, nie? No wyobraź sobie taką historię, no nie? No, a ja mówię, nie, u nas też jest zima, u nas też jest śnieg, u nas też jest lato. Takie pojedyncze oczywiście przypadki, ale zdarzało się takie, także tutaj warto docenić to, gdzie jesteśmy, no nie? Nie doceniamy tego, bo po prostu mamy to. Ale co innego, gdybyśmy po prostu byli w innym miejscu pewnie, nie?
1: Oczywiście.
0: Czy w innym czasie.
1: No powiedzenie wszędzie dobrze, ale w no, domu dokładnie. Najlepiej, no to opisuję. Ja się w 100% podpisuję po tym, to jest prawda. Nie da się tutaj nudzić na pewno. Oczywiście fajnie zwiedzać, podróżować, bo to też kształtuje, tak? To też jest jakby powiedzenie, które jest jak najbardziej prawdziwe, no ale doceniajmy to, co mamy tutaj.
0: Tak jest. Tak.
1: Dokładnie. Ale to nie koniec naszej rozmowy, oczywiście. Twoje trofea to m.in. kryształowy puchar za triumf w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, czy drugie miejsce na Race Across America, uchodzący za najtrudniejszy ultramaraton kolarski na świecie.
0: Tak.
1: I moje pytanie, i to są tylko dwie pozycje, mógłbym czytać więcej. Co zmienia się w życiu, ale nie tylko tak zawodowo, tylko tak prywatnie, jak po osiągnięciu tak ogromnych sukcesów? Jak się...
0: Co się zmienia? No, na pewno w pewnym momencie to hobby, powiedzmy, że to było hobby, przeistacza się bardziej w styl życia. Mhm. No już bardziej sobie układam jakby powiedzmy nawet nie dzień, tylko już miesiąc, czy tydzień, czy rok pod ten, jakby pod to ultrakolarstwo. Wtedy, mm-hmm. kiedyś to było powiedzmy przede wszystkim tam praca i tak dalej, a teraz kończę jakby jeden wyścig, tak jak dwa tygodnie temu, już myślę o następnym. Mm-hmm. Już myślę o następnym, następnym, następnym. To wszystko i tak jest w miarę dynamiczne, bo wszystko i większość opiera się na finansowaniu i szukaniu tam powiedzmy funduszy na taki wyścig, bo umówmy się, sam wyścig to jest jedna rzecz, finansowanie tego wyścigu wpisowe, zorganizowanie teamu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale jeszcze jest druga strona, ja też mam kredyt jak jeden, drugi, ja też mam rodzinę, też mam ogród, który muszę tam pilnować, dom i tak
1: i
0: dalej, i tak dalej.
1: Rozpalić trzeba.
0: I kominek, tak, i kupić to drewno, które kosztuje coraz drożej.
1: Dokładnie.
0: Więc wiesz, jadąc na wyścig, jest jeszcze ta druga strona, tak? Zaniedbuję jakby tą swoją pracę, prowadzę swoją działalność, muszę zorganizować zastępstwo. Ktoś tego nie zrobi tak jak ja, powiedzmy, mimo wszystko. I tu też ogromne podziękowanie dla szwagra, który mnie zastępuje, dla mojego brata, który mnie zastępuje.
1: Nie ma tak? Szwagier.
0: No nie ma, nie ma. No szwagier, to ze szwagrem się takie numery robiło, że że to też pomaga czasami nie zasnąć, jak człowiek sobie w nocy przypomni, no nie?
1: O, właśnie, o, dobra.
0: No, także to jest złożona na pewno życie się zmieniło, nie? I to jest, myślę, że też taki koloryt tego całego przedsięwzięcia, no bo to jest przedsięwzięcie, to nie jest...
1: Bo to nie tylko wsiąść na rower
0: i
1: pojechać.
0: No właśnie, tak, to już jest no ogromne... No dzisiaj, żeby tak jeździć, oprócz tego, że wiesz, no tam powiedzmy jakoś tam trenuję, mam tą nogę wyrobioną, głowę poukładaną, no to trzeba też być marketingowcem, no nie? Bo to, kurczę, są tak koszty nieraz tak duże, że mówię, ludzie sobie nie zdają sprawy, no nie? Czasami ktoś mówi, ty, no ale co, no jedziesz tam do tego, no to jeszcze ci za to płacą, czy coś takiego, ale to nie jest tak
1: to
0: do
1: nie
0: końca,
1: tak.
0: nie?
1: No powiedziałaś mi przed naszym wejściem na antenę, no. Wspomniałaś mi, jakie to są koszta, no to nie zdawałem sobie z tego sprawy.
0: No tak, no wiesz, no słuchaj, jedzie na przykład w Stanach, no to jedzie za tobą, muszą jechać dwa samochody. Czyli 10 tysięcy kilometrów muszą zrobić. No to policz sobie teraz...
1: Samą wachę,
0: no nie? Do tego wynajęcie jednego samochodu, drugiego. Do tego też, ja też, jak już z kimś jadę, no to chciałbym komuś też zapłacić, żeby... No wiesz, ktoś się zwalnia z pracy na tydzień, dwa, trzy. O, dla niektórych jest to przygoda. No dla większości jest to przygoda. Ale z drugiej strony oni też zwalniają się z pracy, nie pracują, nie zarabiają. Także
1: tak.
0: No to jest suma naczyń połączonych i te naczynia są naprawdę bardzo głębokie, nie?
1: Mhm. A powiedz mi, poza tą sferą finansową i taką logistyczną, jakie wyzwania jeszcze napotykasz, realizując swoją pasję?
0: Jakie wyzwania?
1: No to, czy wyrzeczenia?
0: No wyrzeczenia to nie wiem, no tak w sumie to chyba... co by tu powiedzieć, co, tak zaskoczyłeś mnie tym
1: tak,
0: pytaniem.
1: Ale czas, na przykład czas prywatny spędzony z rodziną, no to jednak...
0: Wiesz,
1: chociaż żona z tobą jeździ.
0: Tak, żona jeździ zawsze tam i ona po prostu to jest hardkorowiec, no nie? Ona tak samo jak ja nie śpię, to i ona nie śpi, no nie?
1: Pozdrawiamy żonę.
0: No tak, Karolina jest po prostu niesamowita, ale takie wyzwania, no to on też, ona, Karolina mówi, no nie, że ona też już zaczęła jeździć na rowerze, teraz właśnie mówię, w Japonii byliśmy, objechaliśmy 1000 kilometrów dookoła wispy Shikoku, znaczy ja zrobiłem 1660, bo jak ona odpoczywała, to ja sobie jeszcze tam dokręcałem, no nie.
1: Pewnie. Bo czemu by nie?
0: No, ale takimi wyzwaniami to jest, no nie wiem, no wiesz, ja mam inne wyzwania, muszę przyjechać do domu, skosić ogród, tak jak każdy inny, wiesz, człowiek.
1: Ale tam... na co dzień jesteś przedsiębiorcą.
0: Tak, prowadzę działalność, zaopatruję szkoły i przedszkola w artykuły spożywcze.
1: O, widzisz.
0: No, także dzisiaj też byłem w pracy, zacząłem o 4, skończyłem o 8, nie, i potem jakieś tam miałem nagranie, trochę treningu, no także to wszystko, wyzwaniem to jest zorganizowanie sobie czasu, o tak, tak jakby tak spłaszczając uproszczając, no to jest chyba najważniejszy moment. Mówisz, zrobić codziennie, średnio przez cały rok, codziennie tak średnio 80 kilometrów, no to trzeba ten czas znaleźć, nie? No przy czym ja jeszcze mam dwie córki i wiesz, psa, kota, także są obowiązki.
1: Dzieje się,
0: są obowiązki, no.
1: A jakie jest twoje największe osiągnięcie? Czy to jest ten kryształowy puchar?
0: Jeżeli chodzi o sportowe takie osiągnięcie, no wydaje mi się, że wygranie Pucharu Świata to było takie... duże przedsięwzięcie, dlatego że na Puchar Świata składały się kilka wyścigów, nie? I to było też tak... to rok czasu takiego naprawdę psychicznej też walki, no nie? Bo byłem raz pierwszy, drugi, trzeci przez cały rok mimo że wygrałem praktycznie na moim pucharze, tam były, nie będę tam już się zagłębiał w szczegóły, ale generalnie na Puchar Świata składają się 4 wyścigi, nie? I wybierasz sobie te wyścigi, najlepsze wyścigi z całego roku. Tam chodzi o wyścig 12 godziny, 24 godziny, 3000, jakiś tam challenge i tam możesz sobie wybrać.
1: 3000 godziny?
0: 3000 kilometrów. 3000 kilometrów, nie, 12 godziny, 24 godziny. Ponad 3000 i ponad 750, tak mniej więcej, no nie? Bo tam jeszcze można niektóre zamienić, jakieś tam challenge jeszcze porobić i tak dalej. I wyobraź sobie, że na przykład ja te wszystkie wyścigi, które trzeba było zrobić, wygrałem. Więc wiesz, no jak porównujesz sobie na przykład inne sporty, gdzie się jednak na Puchar Świata, które się zbierają, no to czasami możesz wygrać Puchar Świata, nie wygrywając żadnego wyścigu, tak? Czy na przykład skoki narciarskie, możesz wygrać Puchar Skoków Narciarskich, zajmując regularnie na przykład drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste miejsce, no nie? No a tutaj ja miałem wszystkie miejsca pierwsze w Danii, wygrałem tam 24 godziny, wygrałem i tak dalej, i tak dalej. I już mam ten puchar, ten kryształowy puchar mam, tam są wygrawerowane wszystkie te moje wyścigi, a mimo to mogłem tego pucharu nie wygrać, bo ktoś też wygrał tam swoje wyścigi pierwsze i miał na przykład inne czasy, więc do końca jakby tam walczyłem, ale w listopadzie, czy w grudniu, bo to jest od stycznia do grudnia, czyli to taki kalendarzowy rok, dostałem informację, że jednak te moje wyścigi jakby były najbardziej efektywne, najbardziej punktowane, bo to też różna punktacja zależy od wyścigu. No i przez cały rok, tak naprawdę ten cały rok był taki, powiedzmy, mówię, nie tylko fizycznie, ale też psychicznie i też finansowo, wszystko na to się składało bardzo wiele czynników, żeby ten puchar zdobyć. No i teraz mogę się pochwalić, że jestem jako jedyny Polak, który ten puchar zdobył, no nie? Także to jest takie naprawdę fajne osiągnięcie, no ale też Mistrzostwa Europy w mojej kategorii wiekowej, czy tam właśnie ten Race Across America, wygrałem to też w swojej kategorii wiekowej, byłem najlepszym debiutantem, najszybszym człowiekiem na prerii i to mimo, że szczerze mówiąc byłem totalnie taki naturszczykiem wtedy jeszcze, no nie wiesz, miałem rower taki nie do jazdy na przykład triatlonowy, tylko jechałem w dużym, powiedzmy, takim uproszczeniu jechałem na rowerze turystycznym, gdzie inni zawodnicy mieli rowery triatlonowe, team, Szwajcarzy.
1: No, ale nie miałeś chyba na kierownicy tego koszyczka na piknik, nie?
0: No wiesz, to koszyczka nie miałem, ale na przykład miałem zainstalowane miski, na przykład, czy tam taki, na przykład miskę w lemontkę. Lemontka to jest taka kierownica, że można się położyć na tak jak ten, nie?
1: Wiem, o co chodzi.
0: No i tam sobie na przykład wkładałem makaron, czy tam ryż i sobie nie jadłem w czasie jazdy. Także, no to też był ten Race Across America, to jest, wiesz, masz 12 dni, żeby przejechać 5000 kilometrów. To też przed startem do tego, wiesz, głowa pełna różnych myśli, zbierasz fundusze, tutaj 100 zł, tu 500, wiesz, tak żeby to wszystko się spięło. Budżet to jest ponad 200 tysięcy i nie wiesz, czy nie zawiedziesz tych ludzi, którzy zainwestowali w ciebie. Co innego, wiesz, która firma, która tam zarabia miliony i da ci na przykład 10 tysięcy, a co innego sąsiad, który da ci 100 zł, tak? To wiesz, to jest...
1: Albo szwagier.
0: Albo szwagier, dokładnie, nie? No, oni ci ufają, ty też, wiesz, nie chcesz nikogo zawieść, ale to też był taki pierwszy start, no i to zrobiłem w ciągu 10 dni, więc to też było takie naprawdę spektakularne i tak szczerze mówiąc...
1: Czyli 12 dni, a zrobiłeś 10, tak?
0: Tak, i tak szczerze mówiąc drugie miejsce, ale tam też różne czynniki były, pożar, tornado, jakieś tam inne i myślę, że gdyby nie te takie warunki atmosferyczne, to bym to pewnie wygrał, nie? Tutaj team, który wygrał, podchodzi do mnie czasami i mówi, to ze Szwajcarii akurat, nie? Tam teraz też się spotkaliśmy w Niemczech, mówią, że miałem po prostu pecha i tyle, no nie? Bo tam z pierwszej pozycji byłem przesunięty na 10, jak było tornado, innych tam gdzieś dowozili, także tak, no ale z drugiej strony Też nie wiadomo, być może bym wtedy tego nie ukończył, może bym strzelił gdzieś wcześniej. Skończyło się tak, jak się skończyło, byłem pierwszy.
1: Sfera gdybania, wiadomo.
0: No, także nie mam żalu, jest fajnie, jestem najszybszym Polakiem jak do tej pory na tym wyścigu, więc też jest okej. Okay.
1: Mhm. No jesteś doskonałym przykładem. No jak każdy z ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko, że ile miałeś lat?
0: Jak 42, jak kupiłem sobie pierwszy rower i wygrałem wyścig dookoła Zalewu Szczecińskiego.
1: Cudownie.
0: No.
1: To powiedz nam jeszcze, jaki masz postawiony najbliższy cel, jeżeli chodzi o
0: najbliższy cel, to w 27 będę chciał jechać w wyścigu Race Around Poland. To jest wyścig dookoła Polski, 3700 km. Będzie to wyścig w kategorii Mistrzostw Świata, niesupportowanych, czyli będę musiał polegać tylko i wyłącznie na sobie, bez teamu.
1: To jest hardcore.
0: No, 3700.
1: Ale mówię jeszcze o braku tej asekuracji.
0: Znaczy, wiesz co, tak, ale jest o tyle dobrze, że tam jest 12 punktów kontrolnych. Więc co 300 km można jakby, wiesz, wejść, coś tam zjeść, przepakować się i pojechać dalej.
1: Albo można jechać dalej, są takie rozważania. Czy musisz?
0: Nie, no zatrzymuję się tylko, wiesz, opcjonalnie.
1: Okay.
0: Ale to, znaczy ja będę pewnie cisnął tam, no właśnie, ile fabryka dała, nie?
1: No właśnie, to miałem na myśli.
0: Już dwa razy jechałem, tylko jechałem w supporcie, jechałem pierwszy mój start w tym, to właśnie od tego w sumie zaczęło się droga do ramu, bo to jest też wyścig kwalifikujący do Race Across America, bo tylko kilka, tam naście wyścigów na świecie daje ci możliwość startu w Stanach po ukończeniu jednego z tych wyścigów. Okay, i to jest właśnie wyścig w Polsce, który w naszym regionie, powiedzmy, świata, który po ukończeniu tego wyścigu dostajesz taką jakby laurkę, że zapraszamy na wyścig w Stanach, no nie? Bo to nie jest tak, że cześć, jestem Marek, chciałbym startować. Teraz już mam tą kwalifikację dożywotnio, bo jak już kończę, to masz dożywotnio.
1: To swoje już udowodniłeś.
0: Znaczy, poza tym to też mam tych kwalifikacji z Danii, z Hiszpanii, Francji, Japonii, także tam tych kwalifikacji to już mam dużo dosyć, no nie? Bo tam każdy wyścig taki większy, dłuższy, który współpracuje, który jest pod egidą, powiedzmy, WCA, czyli World Ultra Cycling Association, jest wyścigiem kwalifikujących, więc ja tych wyścigów na świecie już trochę przejechałem. Praktycznie każdy ukończyłem, a każde ukończenie, nie start, tylko ukończenie daje ci możliwość startu, no nie? No, ale tak jak mówisz o tym najbliższym starcie, to pierwszy swój start miałem właśnie ten Race Around Poland w 22. Wtedy to zrobiłem w ciągu 225 godzin. Czyli tam był limit chyba 12 dni, ja to zrobiłem w 10, ale już na przykład w 23 pojechałem to w ciągu 7 dni. Także 165 godzin, nie? 7 dni dookoła Polski, 3700 km. Z tym, że w supporcie to też troszeczkę może była inna też motywacja, bo tam musiałem do pracy szybko wrócić, więc...
1: No. Do pracy na nockę.
0: No, ale teraz zobaczymy. To będą Mistrzostwa Świata, będzie duża, mocna ekipa, a potem jeszcze bym chciał pojechać do Austrii, poprawić wynik z Austrii, bo w tamtym roku zerwałem mięśnie czworogłowe i ostatnie 100 km jechałem kręcąc tylko jedną nogą, więc taki naprawdę miałem dosyć duży ból i problem, ale ukończyłem to i zdobyłem wicemistrzostwo świata. Zabrakło mi 8 minut.
1: Z tą jedną nogą?
0: Tak.
1: No
0: i powiem ci, że kurde, mam taki żal do siebie, że to jest miazga, no nie, bo 8 minut tylko, wiesz, po 2200 kilometrach. To jest, wiesz...
1: Ale to nie jest bardziej, nie powinniśmy patrzeć w tę stronę, czy ich najbardziej rozumiem, ale bardziej w tę stronę, że mimo tej kontuzji dojechałeś? Czy to już jest taki speed, że nie ma opcji, żebyś stanął?
0: Ja miałem... No ja, wiesz, tutaj nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś, bo ja tutaj, wiesz, Superman i tak dalej, no nie? Dopóki mogę, to walczę, no nie? Okay, i tak samo jak jechałem na przykład z Polski, to też to było w Pucharze Świata. Musiałem taki challenge zrobić 3000, no nie? I to tam akurat była taka akcja, że już jesień, zimno, już ciężko było cokolwiek znaleźć. No i wpadłem na pomysł, że zrobię ten challenge z Polski do Portugalii pojadę, no nie? No i było zimno, deszcz, wiesz, myślałem, że dojadę do tych... przez Niemcy przejadę, dojadę do Francji, to już będzie ciepło, nie? Okazało się, że Francji deszcz, ulewy, po prostu, no miazga. Hiszpania to samo, dopiero w Portugalii była ładna pogoda, ale w Belgii walnęła we mnie kobieta Kangu, czerwonym Kangu, no nie?
1: Co ty mówisz?
0: No i rower karbonowy.
1: Podczas wyścigu?
0: Nie, to jest taki, to był challenge. Ja jechałem po prostu ze Szczecina, to był taki ustanowienie nowej trasy, nie? I to tak musisz, zgłaszasz na przykład rekord, że chcesz zrobić rekord z Polski do Portugalii, ustawiasz to nową trasę, 3000 km i chcesz to jak najszybciej przejechać, no nie? No i tam ja to akurat też się do pracy śpieszyłem, tam jeszcze miałem znajomych, którzy tam mówili, dobra, pojadę z tobą, ale wiesz, musisz się wyrobić jak naj... najszybciej, bo my musimy wracać do roboty.
1: Jasne,
0: nie?
1: No.
0: No i w Belgii miałem taki wypadek. Właśnie kobieta mi zajechała drogę. Rower karbonowy połamany. Całe szczęście, że miałem drugi rower. Przysiadłem się na ten drugi rower. To było po 1000 kilometrach. Jeszcze mi 2000 zostały. I gdybym tego nie ukończył, to bym tego pucharu świata nie zdobył. Mhm. Ale wtedy o tym nie myślałem, czy wiesz, czy ten rower połamany, czy nie. Tylko wsiadłem na drugi rower i pojechałem. No i się okazało, że 2000 kilometrów jechałem z połamanymi żebrami. Tylko byłem skulony, siodełkę sobie obniżyłem, bo nie mogłem się wyprostować. Wiesz, czułem ten ból. Nie zdawałem sobie sprawy. Myślałem, że to może tylko jest takie stłuczenie, no nie? Także... No ja wiem, że granice bólu mają, wiesz, różni ludzie.
1: No jasne.
0: I wiesz, ja tutaj wyjdę pewnie gdzieś przy, akurat, nie wiem, do pracy, złamię sobie paluszka i tak dalej, i wiesz, boli, pójdę na zwolnienie i tak dalej. Ale w momencie, kiedy jestem na wyścigu, to już się włącza...
1: I tyle zainwestowałeś wszystkiego,
0: no
1: nie?
0: Dokładnie, włącza się już inny tryb, mm-hmm. nie? To już nie myślisz o tym, tylko po prostu walisz, nie? Potem dopiero rozkminiasz, ty, kurczę, bez sensu, mogłem sobie zrobić krzywdę mm-hmm. i tak dalej, no nie? Ale to jest tak samo jak z tymi, wiesz, memami, jak ktoś tam siedzi przed telewizorem z ręką na piloci i mówi, ty, ten Rupiński to sobie marnuje życie, no nie? A wiesz, a sam zajada chipsy i popija.
1: No, tak.
0: No, także ja to lubię, no nie? Mi się to podoba. Wiadomo, że są takie miejsca i momenty czasami, że człowiek myśli, nie, no to jest ostatni wyścig, więcej tego nie zrobię, bez sensu się tak harować i tak dalej, no nie? Ale potem jest ta nagroda, wierzysz na górę, widzisz taki krajobraz, który tylko jest dla ciebie, mhm. z 8 miliardów ludzi, tylko ty widzisz ten i żadne zdjęcie, żaden film tego nie odda, no nie? I potem sobie rozkminiasz, kurde, jednak warto było, nie? Fajnie to jest, fajne to jest, no nie?
1: Co byś powiedział osobom, które planują wskoczyć na rower i zrobić coś takiego większego wow?
0: Przede wszystkim to bym powiedział tak, już po tych swoich tam latach jeżdżenia, że najważniejsze, żeby być mistrzem dla samego siebie. Dla siebie samego. Nie dla świata, bo dla świata nie musimy być. Ważne, żebyśmy się dobrze sami ze sobą czuli. Wiadomo, fajnie jest, jak tam te piórko po tyłku nas gdzieś tam łychcze, nie? Czy tam znajomi poklepią, czy napiszą fajnego SMS-a, czy Instagram, na Instagramie fajną opinię. Ale moim zdaniem to jest ważne to, żebyśmy się sami dobrze czuli. To nie musi być 100 tysięcy kilometrów. To może być dzisiaj 5, jutro 10, pojutrze 15. To może być jakaś jedna góra, druga. Doceniajmy Puszczę Wkrzańską, Puszczę Bukową, Zalew Szczeciński, Trzebież czy Nowe Warpno. To, co chciałbym powiedzieć, to bądźmy mistrzami dla siebie.
1: Dziękuję bardzo. Moim gościem był szczeciński ultrakolarz Marek Rupiński.
0: Dziękuję za zaproszenie i do usłyszenia.
2: SK Szczecinek.
3: Muzyka się żyje.
4: Wystartował Warsaw Music Festival. To 3-dniowa impreza z międzynarodowymi gwiazdami z różnych gatunków muzycznych. Za nami pierwszy dzień. No, wczoraj było coś dla fanów mocniejszych elektronicznych brzmień. Co działo się na stadionie Legii Warszawa, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. A w środę, drugi dzień Warsaw Music Festivalu, wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu, zespół Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia, między innymi Where Is Love czy I Got a Feeling.
5: Hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
4: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizacyjnej Warsaw Music Festival. Ciekawie zapowiada się też ostatni dzień, czyli 20 czerwca. Wtedy na żywo zobaczymy legendę muzyki klubowej.
5: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
4: Ja nie mogę się już doczekać, a na Warsaw Music Festival oczywiście zaprasza Radio SK. Będziemy bawić się tam razem z wami. A Dawid Podsiadło numerem jeden wśród polskich słuchaczy Radia SK. Jego hit zagranicznych też. Jego hit Sezon trafił właśnie na szczyt gorącej dwudziestki. To kawałek z nadchodzącego albumu, który ma się ukazać jesienią. Teraz Dawid Podsiadło ma na głowie stadionową trasę koncertową. Za tydzień w sobotę gra w Gdańsku, a potem dwa razy na PGE Narodowym w Warszawie. A teraz sprawdźmy, które hity jeszcze są na czasie. Na miejscu drugim gorącej dwudziestki umieściliście kawałek, który podbija media społecznościowe. To Just the Way You Are, czyli zespół Milki sprzed kawałek sprzed ponad 20 lat, tylko że w remiksie Davida Guetty. Na miejscu trzecim listy hitów w Radiu SK spadł hymn męskiego grania. Głosujecie na wasze ulubione kawałki na sk.pl, no i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18:00. Oczywiście zapraszam w imieniu Micha Sopkowskiego. A ja nie będę ukrywał, że ten mundial daje trochę w kość, jeśli chodzi o niewyspanie. Brazylia-Maroko, początek o północy, mecz skończył się 1-1. No, jeśli usłyszycie dzisiaj jakieś ziewnięcie, no to proszę o wyrozumiałość. No, w niedzielny poranek ziewanie jest wręcz wskazane. Wskazane są też hity na czasie, na początek 9:00 gram wam coś od Miley Cyrus. Paweł Bogaj, zapraszam razem do 13:00.

Diamenty od Rihanny w Radiu SK. No bardzo dobry prezent dla żony. Jakbyście się panowie zastanawiali, co kupić na przykład na urodziny. 20 minut po godzinie 9. Hubert wysłał nam zdjęcie na Messengerze pustej siłowni i pisze tak: pusta, cicha siłownia w Turcji, pozdrawiam, dobrze, że jest wasza aplikacja. No oczywiście ja polecam pobierać, wtedy możecie zabrać SK na przykład na wakacje. A słuchajcie, ja chciałem też powiedzieć, że no, człowiek ledwo co otworzył oczy, przed chwilą wstałem, co też otworzyłem internet, zaglądam, oglądam, no i wpadł mi filmik Blanki, naszej baby, tej pani. Kojarzycie? Na którym tańczy z Jasonem Derulo, to jest ten pan. Też wszyscy znają. No i fani przewidują wspólny duet, a niektórzy piszą, że to może być nawet coś więcej. Wyobrażacie to sobie? Blanka Derulo. Albo Jason Stajkow. Bardzo ładnie. No tego w moim bingo na 2026 jeszcze nie było, ale dajcie znaka, co jest u was. Dajcie znaka 664-402-302 albo eskowy Messenger. Kto już wstał? Mamy niedzielę. 21 minut po 9.

0: Tate McRae, uzdolniona wokalistka, a także bardzo, bardzo zdolna baletnica. Jak miała 13 lat, zdobywała wiele nagród. No ja też kiedyś chodziłem na hip-hop, na tańce, ale u mnie się było bez nagród.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale teraz coś, za co nagrodę ten gość pewnie dostanie. Jeremy Sikorski właśnie powiedział sakramentalne tak, Adze Podsiadle. A przy okazji ślubu wypuścił też bardzo osobisty singiel, Tylko My, taki nosi tytuł. To jest piosenka o bliskości i o tym, że razem jest po prostu w życiu łatwiej. Posłuchajmy, Jeremy Sikorski, Tylko My, gramy to teraz w Radiu SK.

0: September zagrał. No i pogoda też jak w September, 17 stopni praktycznie w całej Polsce. Jeśli planowaliście dzisiaj opalanie, no to niestety, ale może być z tym bardzo leciutki problem. W niektórych regionach przewidywany jest deszcz, w niektórych nawet dość mocne burze. Dzisiaj no, może się okazać, że będzie trzeba zostać w domu. Ja poprosiłem sztuczną inteligencję, żeby się wypowiedziała na ten temat, co można robić w domu, ale w deszczową niedzielę. No i napisała na przykład: możesz posprzątać mieszkanie, wyprasować ubrania na poniedziałek albo coś ugotować. No nie wiem jak wy, ale ja już od samego czytania tej listy się zmęczyłem. A w niedzielę to trzeba odpoczywać.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
8: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
9: Jedziemy!
10: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy mają odwagę zacząć od nowa.
13: Dziś wiem, że najlepszy moment na spełnianie marzeń jest wtedy, kiedy odważysz się zacząć.
12: Przemysław Kowalewski, pisarz, który przed 50 rozpoczął nową karierę literacką i odmienił całe swoje życie.
13: Nigdy nie jest za późno, żeby napisać własną historię.
12: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
14: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer jeden na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
17: I po reklamie.

Jazzy. Na zakończenie 9 w Radiu SK dzisiaj prezydent Karol Nawrocki będzie brał udział w 80. urodzinach Donalda Trumpa, ale to nie jest jedyny Polak, który tam poleci. Janek Błachowicz, czyli nasz mistrz UFC, też będzie w Waszyngtonie. Ja tak sobie myślę, że ja im w ogóle nie zazdroszczę. Pewnie będą musieli dusić się w garniturach, dłubać widelcem jakieś takie miniaturowe homary czy tam krewetki. No a tak na prawdziwego polskiego niedzielnego schabowego to też nie ma co liczyć.

0: emocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje?
7: To w euro!
8: Emocje rosną!
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
10: Doktorze, syn znowu kaszle.
11: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
10: Co mogę zrobić?
11: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
12: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
0: To będzie ostatnia reklama.
13: Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy udowadniają, że pasja nie zna granic.
14: Mieszkam na Pomorzu Zachodnim. To tutaj nauczyłem się, że jeśli naprawdę czegoś chcesz, musisz po prostu ruszyć po swoje.
13: Robin Rogalski, kierowca wyścigowy. Jego historia pokazuje, że odwaga i determinacja mogą zaprowadzić naprawdę daleko.
14: Granice istnieją tylko w naszych głowach.
13: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
17: Szczecinek na czasie.
18: Magda Dorożalska, muzyczne powitanie wakacji nad samym Bałtykiem. Już 28 czerwca w Kołobrzegu startuje SK Music Tour. Na scenie wystąpią królująca na listach przebojów Bryska oraz legendarny rockowy zespół Ira. Nie zabraknie oczywiście eskowej strefy chilloutu, letnich gadżetów i najlepszych hitów na czasie od DJ-a Radia SK. Zbierajcie ekipę i widzimy się na miejscu. Start o godzinie 19 w kołobrzeskim porcie.
16: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien w technologii cienkiego zgrzewu PTL. Połczyn Zdrój Muńska 11A. www.redan.pl.
19: Muzyką się żyje.
6: Łatwo Gang znowu pokazał wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki właśnie z Łatwo Gangiem. No i udało się. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
3: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
6: No właśnie, trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer w Radiu SK razem z Łatwo Gangiem. Odwiedziliśmy też Maję w szpitalu. Matti Fuczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki było stresujące.
10: Luzik.
13: Arbuzik.
6: Luzik, arbuzik. To jak, to poszło? To szybka chyba historia.
13: Poduszaki pomagały. Takie dodawały otuchy, jak się śpiewało.
4: Ja też się super bawiłem.
7: Dobrze bawiłam.
13: Tymi nagrywkami, wideo.
6: To co bardziej, co fajniejsze, teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
13: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
6: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
13: Tak.
6: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
13: Tak, bardzo.
6: Jesteś za?
13: Tak, że wszyscy słuchali.
6: No i pięknie. I wszyscy słuchali, jak wyglądała wizyta u Mai. Możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters. Słuchajcie uważnie eski, no bo dzisiaj na pewno też zagramy wam ten kawałek. Jeszcze kilku artystów dołączyło do line-upu tegorocznego openera. to przede wszystkim polscy wykonawcy, m.in. Zalia, Sokół, Kasia Sienkiewicz czy Ralf Kamiński. A całą listę znajdziecie na sk.pl. Na Open Air startuje w Gdyni 1 lipca. Wśród najważniejszych gwiazd są Kevin Harris, Teddy Swims, Zara Larsson, The Cure, Florence and the Machine, Jenny czy Martin Garrix. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Mundial, no, zaczął się od muzycznych emocji. Za nami już trzy ceremonie otwarcia w trzech krajach organizujących piłkarskie Mistrzostwa Świata, a na ceremonii w Meksyku wystąpiła Shakira, która wykonała hymn tegorocznej imprezy. To kawałek Die Die. Na otwarciu w Kanadzie wystąpił m.in. Michael Bublé czy Alanis Morissette. No, a w USA grała Katy Perry. Muzyka rządzić będzie też 19 lipca podczas finału mundialu. Piłkarskie mistrzostwa będą miały coś na kształt halftime show znanego z finału Super Bowl. Wiadomo już teraz, że wystąpią wtedy Madonna, Shakira oraz BTS. No a wszystkie szczegóły mamy dla Was na sk.pl. 10 już na zegarach, tu Radio SK, tu hity na czasie. W kalendarzu dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kąpieli i tak sobie myślę, że no to jest jedno z niewielu świąt, które można świętować codziennie, szczególnie w okresie letnim. Paweł Bogaj, zapraszam. Budzimy się, mamy niedzielę. No to teraz numer 3 gorącej dwudziestki. Jaś.

Co dwóch Jakubów to nie jeden. Kuba i Kuba Wessel, 18 już minut po godzinie 10. To jest oczywiście niedziela. Mateusz prosił mnie na eskowym messengerze, żebym obudził jego żonę. Podobno żona leży i drzemie z zamkniętymi oczami. No to proszę wstawać, tutaj przekaz dla żony. Mateusz, jak coś, to łaskotki skutecznie potrafią postawić człowieka na nogi. Nie żeby coś, ale warto spróbować. Teraz uwaga, pytanie z innej puli. Kto dzisiaj sprawdzał, czy mamy niedzielę handlową? Ja się przyznaję, sprawdziłem, już wiem, nie mamy. Sprawdziłem też, kiedy będzie najbliższa. Najbliższa handlowa już 28 czerwca. I ja nie wiem, oni to chyba robią specjalnie. No, kto robi niedzielę handlową tuż przed wypłatą? Radio Esko. Nie, no my nie. Esko.

Mieć gruby portfel. Miliony monet od Mroza, 33 minuty po godzinie 10, to jest Radio SK. To jest, to są niedzielne hity. Ela napisała na Messengerze, że już nie śpią, jadą do mamusi, czyli jego teściowej. Cytuję wiadomość. Dajcie znać, kto już nie śpi. 664-402-302 albo eskowy Messenger. Kto już wstał? Kto już nowość? Dajcie znać, kto już nie śpi. 664-402-302 albo eskowy Messenger. Kto już wstał? Kto już pracuje? Kto już jest na pełnych obrotach? A może po prostu...

0: i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
10: Wszystko brzmi lepiej
11: w harmonii.
10: Dwa głosy współgrają
11: ze sobą,
10: przekazują z lekkością
11: trudne wiadomości,
10: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
11: betonowy mur.
10: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
11: zostać influencerką.
10: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
11: Harmonizer.
12: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: To będzie ostatnia reklama.
13: Łap okazję w RTV.

zdaniem wszystkie niedziele powinny być wolne, bo kiedyś trzeba spędzać czas z rodziną. W Niemczech na przykład w niedzielę tylko i wyłącznie pracują na niektórych stacjach benzynowych.

0: bardzo przyjemny kawałek. Marisa, odkochaj w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 11. Słuchaczka informuje, że u niej dzisiaj święto truskawki i jedzie właśnie na festyn. No, bawcie się dobrze. Święto futbolu też cały czas trwa. Jeśli nie sprawdzaliście jeszcze wyników mundialowych meczów, to uwaga, podaje: Brazylia remis z Maroko, Szkocja 1, Haiti 0, Australia 2, Turcja 0. Dzisiaj mecz Niemiec z Curaçao, co niektórzy mówią Curaçao.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: Jak widzicie, Sławek Peszko też dużo mówi. Jeśli wiecie, co na koniec powiedział, jakie słowo padło na końcu tego zdania, podajcie już teraz SK Karniaki Cup. Szukajcie tego na sk.pl. Zgłaszajcie się już teraz. 10 tysięcy. 10 tysięcy do zgarnięcia. Radio SK. Jakie słowo powiedział pan Sławek? SK.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
4: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Nowa elewacja, wymiana okien, fotowoltaika z magazynem, pompa ciepła.
7: A może kocioł na pelet?
6: Pewnie, z Roka Energy zrobisz to za ułamek ceny.
7: Lokalny instalator, krótkie terminy, darmowy audyt, montaż pod klucz, a przede wszystkim pełna dokumentacja.
6: 666-676-525.
7: RokaEnergy.com.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
10: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: Cztery znane influencerki w jednym numerze do studia Radia SK z nowym hitem wpadły Fausti, Lexi Chaplin, Asia Marcinik i Julia Sanchenko. Dziewczyny razem nagrały piosenkę Hoodie Oversize, która zapowiada nowy festiwal na imprezowej mapie Polski. To projekt pod hasłem Playground. Dziewczyny mówią, że to trochę takie męskie granie, ale dla młodych ludzi.
13: Ja to porównuję do takiego męskiego grania, gdzie jest skład co roku inny i my po prostu jesteśmy pierwszym tegorocznym składem festiwalu Playground.
14: Co tam się będzie działo?
13: No właśnie poza tym, że będziecie mogli usłyszeć nas, naszą czwórkę w pięknym aranżu, bo pracujemy z naprawdę najlepszymi muzykami w Polsce i myślę, że to będzie też duże zaskoczenie z orkiestrą na żywo. No to będziecie mogli usłyszeć też artystów, których na razie nie zdradzamy.
12: A festiwal Playground rusza w Polskę na koniec wakacji. Start 22 sierpnia w Tauron Arenie w Krakowie. Potem odwiedzi Chorzów, Gdańsk i Warszawę. A na miejscu pojawią się koncerty, strefy tematyczne i różne zajęcia dla młodych ludzi. Piosenka Hoodie Oversize, którą mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK, to zapowiedź mini płyty z udziałem influencerów. A trasa SK Music Tour trwa w najlepsze. Nasza letnia trasa koncertowa jedzie dalej, no i czas na kolejne miasta. W ten weekend jesteśmy w Czeladzi. Dzisiaj na scenie pojawi się m.in. Beata Kozidrak z zespołem Bajm, a za tydzień będziemy w dwóch miejscowościach. W Zduńskiej Woli i Buczku. W Zduńskiej Woli zagra m.in. Maciej Skiba i Wiktor Dyduła, a w Buczku scenę przejmuje Kuba i Kuba, Kleo czy Julia Żugaj. Wstęp na SK Music Tour jest darmowy, a już 10 lipca do Polski przyjeżdża ekipa, której piosenki zna cały świat. Przed nami zespół Hordes, który wystąpi na letniej scenie progresji w Warszawie. Hordes zabłysnęli m.in. hitem Wonderful Life, który na pewno usłyszycie na żywo. A teraz muszę zasmucić wszystkie fanki Jeremiego Sikorskiego, artysta, którego znacie z hitu Wracam, nie jest już kawalerem. Sikorski wczoraj wziął ślub, a jego wybranką jest modelka Ada Posiadała. Zdjęcia z imprezy jak zwykle czekają na Was na sk.pl. 11 na zegarze, witam, zapraszam, to jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, a jak jest niedziela, no to trzeba troszeczkę odpocząć, zrelaksować się, a jak jest ktoś, kto pomasuje ramiona, plecki, to już w ogóle raj na ziemi. Hity na czasie, hity na czasie, Radio SK. hity na czasie dba Radio SK. Paweł Bogaj, zapraszam na początek. Joe.

11,5 minuty po godzinie 11. Nie, 18 minut, to ja mówię. 18 minut po godzinie 11. To jest oczywiście Radio SK, hity na czasie, niedzielny poranek. Proszę wstawać, już jest dość późno. Sprawdzam sobie internet, co się dzieje. Maja Chwalińska pojechała na zasłużony wypoczynek po finale Roland Garros. No to są dźwięki teraz, przy których się budzi. Wrzuciła do sieci kilka fotek z wakacji, no i na jednej z nich widać, że Maja bardzo lubi wolną chwilą rozwiązywać krzyżówki. Tak sobie pomyślałem. Uwaga, zadanie dla wszystkich, krzyżówka dla wszystkich w Polsce. Najlepsze radio w Polsce, grające tylko hity na czasie. Nawet nie musiałem mówić, że na 4 litery. Oczywiście, że Radio SK. Gramy już teraz. Dawid Podsiadło, jego nowość, tytuł, sezon. No to gramy.

Kamienny, wesoły, Bruno Mars, I Just Mind w Radiu SK, czyli po prostu mogę. No i są tacy, co mogli się ostrzyc, czytam o niezwykłym wyczynie. Czyli po prostu mogę. No i są tacy, co mogli się ostrzyc, czytam o niezwykłym wyczynie w Piotrkowie Trybunalskim. Ponad 500 osób.

0: 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
2: Nowa elewacja, wymiana okien, fotowoltaika z magazynem, pompa ciepła.
3: A może kocioł na pelet?
2: Pewnie, z Roka Energy zrobisz to za ułamek ceny.
3: Lokalny instalator, krótkie terminy, darmowy audyt, montaż pod klucz, a przede wszystkim pełna dokumentacja.
2: 666-676-525.
3: RokaEnergy.com.
4: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

6 minut zostało nam do godziny 12. To był Martin Garrix z Edem Sheeranem. Bardzo specjalne połączenie. Martin to jest jeden z króli muzyki elektronicznej. A jeśli takową kochacie, zapraszam wszystkich w każdy piątek na SK Live Remix. No fani klubowego grania będą w siódmym niebie. Ale uwaga, jeśli coś przegapiliście, no to powtórki znajdziecie w naszej eskowej aplikacji. Pobierajcie na swojego smartfona.

0: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
1: Sławek, co mówiłeś?
0: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
0: Strzelisz coś?
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy pomagają odkrywać własne możliwości.
8: Największą satysfakcję daje mi chwila, kiedy ktoś zaczyna wierzyć, że naprawdę może więcej.
7: Karolina Wroniewska, instruktorka kultury, trenerka sportu i działaczka społeczna. Inspiruje młodych ludzi do działania i odwagi.
8: Każdy ma w sobie potencjał.
7: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
10: No, tego.
11: A może...
12: Także tak.
13: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
3: To będzie ostatnia reklama.
14: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
17: Szczecinek na czasie.
18: Magda Dorożalska, zaglądamy teraz do kalendarza muzycznego Szczecinka, gdzie szykuje się muzyczne szaleństwo. 19 i 20 czerwca plac koncertowy zainauguruje festiwalowe lato. Pierwszy dzień upłynie pod znakiem klubowych brzmień. Na scenie pojawią się Kubańczyk, Wadstoja, Meduza oraz Calvi i Remi. Z kolei w sobotę publiczność porwą do tańca Sławomir i Kajra oraz Golec Orchestra. Otwarcie bram 19 czerwca o godzinie 14.
16: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien w technologii cienkiego zgrzewu PTL. Połączeń zdrój Muńska 11A. www.redan.pl.
19: Muzyka się żyje.
9: Taylor Swift wchodzi do świata Toy Story. Artystka nagrała piosenkę do piątej części tej kultowej produkcji. Jak przyznała, po obejrzeniu Toy Story 5 zakochała się w tym filmie. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie i natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Know You. Premiera Toy Story 5 już 17 czerwca, czyli w najbliższą środę, no a kawałek Taylor Swift mogliście usłyszeć premierowo w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SK, a jeśli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio, które czeka na was w SK-owej aplikacji na smartfony. To specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek, no i mówi, co tam się dzieje, gdy nikt nie patrzy. A Katy Perry zaskoczyła kibiców podczas otwarcia mundialu, kiedy wszyscy patrzyli. Pojawiła się na scenie z 10-letnim chłopcem. Artystka była jedną z gwiazd ceremonii w Los Angeles w USA. No a podczas występu towarzyszył jej młody wokalista, który kilka lat temu zainspirował ją do stworzenia piosenki Wonder. Dlatego Katy Perry postanowiła, że wykona ją razem z nim na stadionie. Nagranie z tego występu mamy dla was na sk.pl. Mamy też kolejną okazję. okazję, żeby zobaczyć Matę na scenie. Przed nami festiwal Rapstacja, to w miejscowości Sława na, w województwie lubuskim. Oprócz Maty na scenie wpadnie też PZ, BDOS, White, Kizo, Kuba, Gips czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes, to jest amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie, Eski, no bo będziemy mieli dla was wyjściówki właśnie na tą imprezkę. 12 na zegarach, jeśli ktoś nadal nie wstał, no to znaczy, że wczoraj było bardzo grubo. W naszej playliście też jest grubo, jeśli chodzi o hity Bauza i jego Magnetic. To już za chwilę, zostańcie razem z Radiem Eska. Zostańcie z hitami na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam. W powietrzu chyba już się unosi zapach obiadu.

Kate i Perry w Radiu SK, 17 minut po godzinie 12. Sprawdzam, co się dzieje teraz w sieci. Proszę bardzo, taki tytuł trafiłem. Polacy coraz chętniej stawiają na triatlon. No ja chyba nie jestem Polakiem w takim razie.

0: Shakira w Radiu SK. Mamy, uwaga, tajne nagranie, jak Shakira brzmi bez tych wszystkich filtrów, efektów dźwiękowych. Posłuchajcie. Poważnie, nie zmyślam, tak to brzmi. Widzę też, że pisze do nas, nie Shakira, ale Aga z Rzeszowa pisze na Messengerze. Witam, pozdrówcie najlepszego faceta na świecie, Tomka, za którym tęsknię. Kocham go bardzo mocno. No, pozdrawiamy Tomka gorąco. No, my w SC kochamy hity na czasie. Za chwilę Oskar Sims. Warto z nami zostać.
1: Autopromocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to co?

0: dzieciaki od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
5: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
6: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super cen. 9. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę.

0: tłumaczeniu Mowa Ciała. Taki tytuł ta piosenka. 6 minut już niecałe zostało nam do godziny 13. Łukasz Dujczyk, poczekaj, włączam ci mikrofon.
1: Jestem, cześć. Moja Jest. Mowa ciała mówi, że mi się podoba, bo kiwam głową.
0: Bardzo dobrze, ty dzisiaj do 18 jesteś.
1: No oczywiście, że tak i dużo hitów na czasie w tym czasie.
0: Jaka szkoda, że ja muszę już iść do domu, jeść obiad.
1: No, jak ja ci współczuję, jak chcesz możesz zostać śmiało.
0: Nie no, nie będę ci tutaj, wiesz, robił, nie będę szpącił po prostu w studiu. Ja widzę, że Justin Bieber, Nicki Minaj, oni czekają po 13.
1: A ja słyszałem, że tam w kuchni po obiedzie musisz posprzątać.
0: Paweł, kłaniam się. No ten Łukasz dowciapny. Warto zostać.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Nowa elewacja, wymiana okien, fotowoltaika z magazynem, pompa ciepła.
10: A może kocioł na pelet?
9: Pewnie, z Roka Energy zrobisz to za ułamek ceny.
10: Lokalny instalator, krótkie terminy, darmowy audyt, montaż pod klucz, a przede wszystkim pełna dokumentacja.
9: 666-676-525.
10: RokaEnergy.com.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Czy można powtórzyć pytanie?
15: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Tak.
15: Brawo!
17: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
8: Jedna krótka piosenka spełniła ogromne dziecięce marzenie. Łatwo Gang znowu pokazał swoje wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie małej Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień mieszka w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki z Łatwo Gangiem. No i słuchajcie, udało się. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
9: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
8: Oczywiście, że tak, że trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer na antenie Radia SK i zrobimy to po raz kolejny. W piątek razem z Łatwo Gangiem odwiedziliśmy Maję w szpitalu. Matif uczyło, zapytał, czy nagrywanie piosenki z Łatwo Gangiem jest stresujące.
3: Luzik. Arbuzik.
16: Luzik, arbuzik, to jak, to poszło? To szybka chyba historia.
3: Poluszaki pomagały. A-a. Takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
11: Ja też się super bawiłem.
7: Ja się dobrze bawiłam.
3: Tymi nagrywkami, no, wideo.
16: To co bardziej, co fajniejsze, teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
3: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
16: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
3: Tak.
16: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
3: Tak, bardzo.
16: Jesteś za?
3: Tak, żeby wszyscy słuchali.
8: My też jesteśmy za. Słuchajcie uważnie Eski, bo jeszcze dzisiaj na pewno ten numer na antenie Radia Eska się pojawi. A jak wyglądała wizyta u Mai i te wszystkie jej pluszaki, które ma ze sobą na łóżku, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. A cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters, która wspiera dzieci chorujące na raka. A Warszawa to aktualnie imprezowa stolica Polski. Stadion Legii Warszawa przejęły światowe gwiazdy. Za nami pierwszy dzień Warsaw Music Festivalu. Wczoraj było coś dla fanów mocnych elektronicznych brzmień. Zagrał m.in. Steve Angelo, Benny Benassi czy Artbat. Jeśli przegapiliście, zaglądajcie na eskowego Instagrama, a w środę drugi dzień Warsaw Music Festivalu. Wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu, zespół The Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia. Na przykład Where is the Love czy I Got a Feeling.
0: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
8: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival, a w sobotę wielki finał tej imprezy i wielkie show Armina van Burena. A my do finału weekendu mamy chyba jeszcze, słuchajcie, dużo czasu. Dopiero 2 minuty po godzinie 13. Łapiemy luz, odpoczywamy. Jeśli idziecie na obiad, tak jak Paweł Bogaj, który mówił to przed chwilą, to smacznego życzę. A jeżeli na przykład zmierzacie na poprawiny po weselu, wiem, że są wśród nas tacy, to ja dodam energii hitami na czasie. I tu jest naprawdę dobry zestaw do niedzielnego ładowania baterii. Justin Bieber i Nicki Minaj. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kot.

Taylor Swift w Radio SK. Gramy niedzielne hity na czasie, a Robert Lewandowski dostał ofertę pracy za grube miliony. Tym teraz żyją fani piłki nożnej, no bo wszyscy się zastanawiają, co z tym Lewandowskim dalej będzie po odejściu z Barcelony. No i on, słuchajcie, w ten weekend poleciał do Chicago na rozmowę z zespołem Chicago Fire i podobno dostał taką ofertę, że mu szczena opadła. Amerykanie zaoferowali 15 milionów euro rocznie plus premię, co da łącznie 20 milionów euro rocznie. I słuchajcie, to nie jest wszystko. Amerykanie podobno pokazali nawet Lewandowskiemu budynek, w którym jego żona Ania mogłaby otworzyć swoje kolejne studio fitness. No bo to oni nie z Lewym, tylko z Anią powinni rozmawiać. Jakby jeszcze udało się załatwić Hiszpanów tańczących baciatę, to już mogą wyciągać długopis i podpisywać kontrakt.

0: wolne niedzielne popołudnie, daleko do dnia na P. Takie przyjemne dźwięki z głośników, można sobie pomruczeć. No ale dobra, słuchajcie, skoro sobie odpoczęliśmy z Sanach i Dawidem Podsiadło, teraz pora włączyć ładowanie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my jesteśmy jak babcia podczas niedzielnego obiadu. Cały czas wam dokładamy więcej i więcej. I nie tylko w niedzielę, codziennie na naszej antenie. Najlepsze nowości. I teraz jeden z tych numerów, który ekspresowo wchodzi do głowy i po prostu silnie uzależnia. Bas jest tam taki dobry, słuchajcie, że cały samochód za chwilę będzie chodził. Ja bym dał głośniej na waszym miejscu. Na moją odpowiedzialność. David Guetta, Alok i Stick Figure, Run Run River. Już teraz w Esce.

Didi Dirty Money w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. A ja przed chwilą, słuchajcie, przeglądałem internet i znalazłem receptę na szczęśliwe życie. Profesor z Harvardu jakiś tam to przygotował. I tutaj są takie trzy główne punkty. Odnajdź sens w pracy, dbaj o bliskie przyjaźnie, nie zaniedbuj rodziny. To trochę takie ogólne te punkty, prawda? Dlatego stwórzmy swoją alternatywną listę, słuchajcie. Twój rodziny. To trochę takie ogólne te punkty, prawda? Dlatego stwórzmy swoją alternatywną listę, słuchajcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.

0: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
3: Autopromocja.
4: Reklama. Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Jedziemy!
8: Dziś ja prowadzę!
9: Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
10: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy swoją wiedzą zmieniają przyszłość.
12: Nauka zaczyna się od ciekawości. Wierzę, że innowacje mogą realnie zmieniać ludzkie życie.
11: Doktor inżynier Agnieszka Piegat, naukowczyni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, pracująca nad innowacyjną terapią nowotworową. Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
15: I po reklamie.

0: Piasek, słońce i szum morza. I takie egzotyczne dźwięki z Radia SK. To nas czeka już niedługo. Użel, bardzo wakacyjny na antenie Radia SK. Gramy hity na czasie. Paulina nagrała głosówkę na Messengerze Eski, bo my szukamy recepty na niedzielne szczęście. Dajecie znać, co wam humor poprawia.
1: Wiesz, co mi dzisiaj poprawiło humor?
0: No.
1: Że miałam już ostatni zjazd na studiach. Praca przeszła antyplagiat. Mam 0% i tylko czara. Teraz czekam na obronę.
0: Coraz lepszy ten chat GPT. Trzymamy kciuki za wszystkich studentów, którzy kończą rok szkolny, znaczy semestr, rok szkolny to jest w podstawówce. Za uczniów też trzymamy kciuki. Z Eską pamiętajcie, głowa odpoczywa. Zaraz gramy dalej.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
3: No, tego.
4: A może...
5: Także tak...
6: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo... nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
18: Szczecinek na czasie.
19: Magda Dorożalska, Połczyn Zdrój ma propozycję dla fanów dobrej festiwalowej atmosfery. W dniach 17-19 lipca odbędzie się tam kolejna edycja Połczyn Festu. Scena w Parku Zdrojowym oraz amfiteatr staną się przestrzenią koncertową, na której zagra m.in. uwielbiany zespół Nocny Kochanek. Poza koncertami gwiazd odbędzie się także przegląd kapel konkursowych i liczne spotkania kulturalne. Szykuje się weekend pełen doskonałej energii i niezapomnianych wrażeń.
17: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien w technologii cienkiego zgrzewu PTL. Połczyn Zdrój Młyńska 11A. www.redan.pl.
20: Na zegarach 14 zaczynamy SK News. Marcin Procki zapraszam, a na początek dramatyczny pożar mieszkania w bloku w Raciborzu na Śląsku. Trwa akcja strażaków, którzy ewakuowali wszystkich mieszkańców. Ogień pojawił się w wieżowcu przy ulicy Katowickiej. 3 osoby podtruły się dymem. Mieszkańcy dolnych kondygnacji wrócili już do swoich mieszkań. Burze, grad i silny wiatr. Są ostrzeżenia IMGW dla 11 województw. Synoptycy prognozują lokalnie intensywne opady deszczu, a podczas burz porywy wiatru mogą osiągać 75 km na godzinę. Burze w tej chwili występują na Mazowszu, w Łódzkiem i na Podlasiu. W etap do wymiarku koszykarze New York Knicks zdobyli mistrzostwo NBA po raz pierwszy od 53 lat. Tym sposobem Jeremy Sochan został pierwszym Polakiem z mistrzowskim pierścieniem NBA. A Knicks finałową serię z San Antonio Spurs wygrali 4-1.
21: Ale wy też jesteście szczęśliwi. Nagrywacie o tym głosówki na Messengerze Radia SK. Kamila daje znać, że przed chwilą wypiła kawkę i słuchajcie, to się zaczyna. Właśnie zaczyna pakować się na wakacje. To do tych wszystkich dodatkowych par majtek i skarpetek SK dokłada hity na czasie. Time Impala i Jenny już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wy też nagrywajcie głosówki. Co wam daje szczęście w tę niedzielę?

0: Rihanna w Radiu SK. Gramy hit na czasie i dzisiaj razem tworzymy przepis na szczęście w niedzielę. Chwalicie się, dlaczego dzisiaj macie dobry humor, Oliwia.
1: Hej SK, właśnie wracamy z nadmorza, zjedliśmy pyszną rybkę, a teraz pada deszcz.
0: To idealna pogoda na powrót, bo wtedy nie jest szkoda wracać do domu. Wszystkich w trasie SK zaopatruje w hity.

0: Armin van Buuren w Radiu SK. Ten gość w każdy piątek po 22 przejmuje antenę Radia SK i gra swój set w programie SK Live Remix, a już w najbliższą sobotę zobaczymy go na żywo na stadionie Legii Warszawa. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Z nami można poczuć klimat tej imprezy, dlatego zostańcie ze mną, bo po krótkiej przerwie gram Where is the Love od The Black Eyed Peas i ta ekipa też na tej imprezie się pojawi. W środę zagra na Warsaw Music Festivalu.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to co?

0: I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
3: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
4: No, tego. Może.
5: Także tak.
6: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
8: Szukasz prawdziwej włoskiej pizzy? Odwiedź Siwy Dym w Drawsku Pomorskim. Pizza z pieca opalanego drewnem bukowym. Cienkie, chrupiące ciasto i składniki sprowadzane prosto z Włoch. Do wyboru aż 27 rodzajów pizzy, pyszne makarony i sałatki. Znajdziesz nas przy Placu Konstytucji 13, po schodkach w dół, w klimatycznej piwniczce pełnej włoskiego charakteru. Siwy Dym. Smak prawdziwego ognia, którego nie da się podrobić. Więcej na Facebooku Siwy Dym.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
11: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski. 20 czerwca

0: Wow, taki okrzyk radości będzie po tym, co za chwilę wam powiem. Katy Perry w Radiu SK, gramy hity na czasie i to jest taki news, który naprawdę poprawia humor i sprawi, że nie będziemy mogli się doczekać przyszłego weekendu, słuchajcie. W końcu to się wydarzy, w końcu do Polski nadciąga prawdziwe upalne lato. Idzie powietrze z Afryki i w przyszły weekend prawie w całym kraju 30-stopniowe upały, a na zachodzie nawet 35 stopni. Także to jest dobry moment, żeby umawiać się ze znajomymi na grilla, sprawdzić, czy tam klima w samochodzie nabita, bo za tydzień, mniej więcej o tej porze, będziemy mówić tak.
1: Ale paruwa, co?
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Disney Plus.
4: To jest mój czas.
3: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
5: Mam propozycję.
6: To nie jest jakaś wkrętka?
3: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Nowa elewacja, wymiana okien, fotowoltaika z magazynem, pompa ciepła.
8: A może kocioł na pelet?
7: Pewnie, z Roka Energy zrobisz to za ułamek ceny.
8: Lokalny instalator, krótkie terminy, darmowy audyt, montaż pod klucz, a przede wszystkim pełna dokumentacja.
7: 666-676-525.
8: RokaEnergy.com.
9: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
10: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
13: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej, a z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaż i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach CTC, aplikacji i na ctc.eu.
14: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
15: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Czy można powtórzyć pytanie?
17: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Tak.
17: Brawo!
19: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.
8: Jest 15, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragiczny wypadek na Krajowej 50. Pod Mińskiem Mazowieckim motocyklista uderzył w bariery.
20: Kierujący 34-letni mężczyzna jadący motocyklem stracił panowanie nad tym pojazdem, w wyniku czego uderzył w bariery ochronne i niestety poniósł śmierć na miejscu.
8: Relacjonuje Paula Antolak z policji w Mińsku. 50 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Udane ataki ukraińskich dronów na ważne zakłady przemysłowe w Rosji. W pobliżu Moskwy płoną największe w kraju zakłady chemiczne Azot oraz składy paliw w Rybińsku. A drużyna sił powietrznych NATO lepsza od drużyny gwiazd. W Atlas Arenie w Łodzi odbył się kolejny charytatywny mecz koszykówki organizowany przez Marcina Gortata. Na trybunach zasiadło ponad 8 tysięcy widzów.
21: Lexi, jakie emocje po meczu?
22: Ojej, było super, bardzo mi się podobało.
21: Jak to jest grać z taką ekipą?
23: Fantastycznie jest grać z taką ekipą, a to najważniejsze, fantastycznie jest pomagać. I cieszę się, że mogę dołączyć się do tej akcji.
8: Mówili Lexi i Frisa, w drużynie gwiazd zagrali też m.in. BDOS, Mateusz Damiński czy Tomasz Fornal.
24: Coś pięknego, niesamowicie wzruszającego spełniło się marzenie małej Mai chorej na raka, która nagrała numer z Łatwogangiem.
25: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
24: Oczywiście, że trzeba i my to zagramy po raz kolejny na antenie Radia SK już w tej godzinie. Bądźcie z nami, bo cały dochód z tego kawałka trafia na konto Fundacji Cancer Fighters. Majko i Łatwo Gang, wszystkie marzenia za mniej więcej pół godziny na antenie Radia SK, może 20 minut. A teraz odpoczywamy z Justinem Bieberem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Narcotic Trust z hitem zawsze na czasie w Radiu SK 16 po 15. A teraz wszyscy pogratulujmy cierpliwości naszej słuchaczce Paulinie, u której wszystko naprawdę zaczęło się dobrze, tylko że potem coś się popsuło.
1: Cześć, słuchajcie, ja dzisiaj miałam naprawdę świetny humor. Niedziela, relaks, chill.
0: Jak myślicie, co poszło nie tak? Nie wiem, pogoda się popsuła, może kotlet się spalił? Otóż nie.
1: A teraz się okazało, że syn, klasa pierwsza, szkoła podstawowa, ma zrobić na jutro dwa rysunki, wypełnić kartę pracy o dinozaurach i jeszcze zrobić własnoręcznie jakiś instrument muzyczny. Ale do końca nie jest tak źle, znaleźliśmy tubę po chipsach, wymalowaliśmy farbą kredową, będziemy kolorować, wrzucimy ryżu i będzie grzechotka.
0: Paulina, słowa uznania dla twojego syna, no bo on równie dobrze, prawda, mógł ci powiedzieć o tym o 21 przed spaniem, prawda? A jednak powiedział wcześniej, odpowiedzialny młody człowiek. No i szacun dla twojego faceta, że w tym wszystkim nie oberwał rykoszetem.

0: Shawn Mendes i Camila Cabello. A teraz na antenie Radia SK pojawi się czyste, dziecięce szczęście.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: I naprawdę przepiękne, wzruszające momenty. Mała Maja, chora na raka, marzyła o tym, żeby zostać gwiazdą, żeby nagrać numer z Łatwogangiem. I jest numer, jest, bardzo szybko to się udało zrobić. Łatwogang nagrał numer z Mają Gadowską, w którym nawijają tak.
2: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
0: Trzeba spełniać dziecięce marzenia i my po raz kolejny zagramy ten numer na antenie Radia SK. Warto posłuchać, bo cały dochód z tego kawałka trafi na wsparcie Fundacji Cancer Fighters. Robimy to. Łatwogang i Majko. Wszystkie marzenia ponownie na antenie Radia SK.

0: hit zawsze na czasie. Rihanna i Calvin Harris na antenie Radia SK. To jest dobry numer, ale przyznajcie, nie jest aż tak dobry jak ten, który leciał wcześniej. To powtórzmy jeszcze raz refren. Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda twarz dziecka szczęśliwego, kiedy spełniło się jej marzenie, polecam zajrzeć na eskowego Instagrama, bo Mati Fuczyło razem z Łatwogangiem odwiedzili Maję w szpitalu. I Maja na przykład pochwaliła się kolekcją swoich pluszaków. Jest naprawdę bogata? Zobaczcie to na eskowym Instagramie. I polecam też obejrzeć teledysk do tego numeru, bo przypomnę, cała kasa z numeru Wszystkie Marzenia, które przed chwilą słyszeliście na antenie Radia SK, trafi na konto Fundacji Wspierającej Dzieci Walczące z Rakiem. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro.
7: Emocje rosną.
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
13: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
14: Szukasz prawdziwej włoskiej pizzy? Odwiedź Siwy Dym w Drawsku Pomorskim. Pizza z pieca opalanego drewnem bukowym. Cienkie, chrupiące ciasto i składniki sprowadzane prosto z Włoch. Do wyboru aż 27 rodzajów pizzy, pyszne makarony i sałatki. Znajdziesz nas przy Placu Konstytucji 13, po schodkach w dół, w klimatycznej piwniczce pełnej włoskiego charakteru. Siwy Dym. Smak prawdziwego ognia, którego nie da się podrobić. Więcej na Facebooku Siwy Dym.
15: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
16: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Czy można powtórzyć pytanie?
18: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Tak.
18: Brawo!
6: teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: I po reklamie.

Jeśli potrzebowaliście czegoś na rozbudzenie w niedzielne popołudnie, to jesteście w bardzo dobrym miejscu. To jest Radio SK. Tu się gra hity na czasie. Jazzy za nami. No i słuchajcie, za nami też historyczny sukces polskiej koszykówki. Polak Jeremy Jeremy Sochan jako pierwszy Polak w historii zdobył mistrzostwo NBA. Jego drużyna New York Knicks po raz pierwszy od 53 lat zdobyła mistrzostwo amerykańskiej ligi koszykówki. Co prawda Jeremy się tam za bardzo w finale nie napracował, bo wyszedł na 8 ostatnich sekund finału, ale to były kluczowe sekundy, słuchajcie. Jego drużyna prowadziła tylko jednym punktem i Jeremy Sochan musiał kryć kluczowego zawodnika. I to się udało, mistrzostwo jest w jego rękach, także gratulujemy serdecznie. No to rodzice w Polsce teraz mają niezłą zagwozdkę, prawda? Posłać dziecko na tenisa jak Maja Chwalińska? Czy może spróbować koszykówki?

0: promocja.
1: Niech tu żyje, nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Kto zwalcza ból?
11: Woltary!
10: Kto?
11: Woltary!
12: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
14: Play. Wszystko brzmi lepiej.
15: W harmonii.
14: Dwa głosy współgrają.
15: Ze sobą.
14: Przekazują z lekkością.
15: Trudne wiadomości.
14: Które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o...
15: Betonowy mur.
14: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
15: zostać influencerką.
14: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
15: Harmonizer.
16: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki, kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest
17: fresh. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
18: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
19: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
18: Wspaniale się to ogląda.
19: A jak smakuje?
18: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
3: To będzie ostatnia reklama.
7: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
9: Szczecinek na czasie.
13: Magda Dorożalska. Przenosimy się teraz do Złocieńca, gdzie już 24 lipca rozpocznie się 11. edycja Święta Drawy. Przez cały weekend na mieszkańców i turystów czekać będzie mnóstwo atrakcji. Od barwnego korowodu ulicami miasta, przez warsztaty i wydarzenia rodzinne, aż po koncerty znanych i lubianych gwiazd. Wydarzenie odbędzie się na Stadionie Miejskim i przebiegać będzie pod hasłem Kosmiczne Święto Drawy. Więc kosmiczne emocje gwarantowane. Do zobaczenia!
8: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien w technologii cienkiego zgrzewu PTL. Połączeń zdrój Muńska 11A. www.redan.pl.
0: Jest 16, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Znamy wstępne wyniki referendum w Szwajcarii. Te wskazują, że wyborcy odrzucili propozycję ograniczenia populacji kraju do 10 milionów. Z podliczonych do tej pory głosów wynika, że 55% uczestników referendum głosowało przeciw, a 45% za. Teraz Kraków. Policja zajmuje się incydentami z udziałem kibiców Krakowi. Ci świętowali 120-lecie klubu. Na murach Wawelu wywiesili sektorówki, odpalili też race, a wylegitymowano 125 osób. Trzy zostały ukarane mandatami za zakłócanie porządku, ale to nie koniec.
20: W stosunku do pozostałych tych osób wylegitymowanych będzie prowadzone postępowanie.
0: A zapowiada Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Funkcjonariusze sprawdzają teraz monitoring i przesłuchują świadków. A już za tydzień warszawskie targi obronne. Pojawi się na nich blisko 100 wystawców. Będzie sprzęt wojskowy, ale będą też
21: punkty rekrutacyjne zarówno policji, jak i wojska. Więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
0: Mówi redaktor naczelny Super Ekspresu Grzegorz Zasępa. Targi odbędą się w sobotę i niedzielę w warszawskim Expo 21.
22: Ostrzegam, od teraz do końca dnia będziemy nucić Turu Turu, silnie uzależniający numer, który opanował media społecznościowe Milki i David Guetta na początek. No i SK wraca razem z wami do domu po weekendzie, pracuje i sprzątamy razem kuchnię, też po obiedzie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I ten piękny czas jeszcze się nie kończy. Do końca weekendu jeszcze dużo czasu. Dopiero 17 minut po godzinie 16, a na antenie Radia SK gra teraz Wiktor Waligura. A dzisiaj wieczorem na mundialu szykują się, słuchajcie, wielkie piłkarskie emocje. No, w starcie prawdziwych gigantów Niemcy o 19 zagrają z Curaçao. Co to jest Curaçao? Też do tej pory nie wiedziałem. To jest, słuchajcie, kraj autonomiczny Holandii, mała wysepka na Morzu Karaibskim. Powierzchnia mniejsza niż Warszawa, liczba ludności 156 tysięcy, mniejsza niż Bytom czy Bielsko-Biała. I oni na mundialu grają, a my nie. Co poszło nie tak? Nasi piłkarze po prostu chcieli w wakacje wypocząć. Należy im się. I tego się trzymajmy. A poza tym, po co nam mundial? Piłkarskie emocje mamy w domu, mamy w Radiu SK. SK Karniaki Cup. Możecie rywalizować ze Sławkiem Peszko. Do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Ale zanim finał, to musicie odgadywać, co Sławek Peszko powiedział.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: A no właśnie, co zostało wygwizdane? Jeśli wiecie, macie jakiś pomysł, wpadajcie na SK.pl, tam za darmo się zgłaszajcie. No i już od jutra słuchajcie uważnie Radia SK.
2: SK Karniaki Cup. Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PGE Narodowym.

0: Imagine Dragons w Radiu SK, a teraz podrzucamy wam kolejną nowość i naszą antenę przejmuje dziewczyna z niesamowitym głosem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Codziennie odkrywamy dla was najlepsze, świeże numery i teraz na naszą antenę wskakuje Bibi Rexha. Ona ma masę hitów na koncie. Było I'm Good z Davidem Guettą, ostatnio często gramy też New Religion. I teraz Bibi Rexha wydała cały nowy album i my z tego albumu wyciągamy hit, przy którym fajnie można się wyluzować w niedzielne popołudnie, odpocząć, wyciszyć, pokołysać. Bibi Rexha i One Day już teraz w Esce.

0: i się można bujać z hitem zawsze na czasie w samochodzie. To oczywiście Eminem na antenie Radia SK. Wcześniej was zapytałem, dlaczego dzisiaj jesteście szczęśliwi i u Natalii. To jest naprawdę przepiękna niedziela.
1: Ej, SK, jestem dzisiaj szczęśliwa, bo właśnie wracam z lasu. 10 kilometrów, grzybów nie było, ale las piękny.
0: Czujecie to? Spokój, świeże leśne powietrze, słuchawki, eseczka. No i tak to można spędzać niedzielę. Polecamy się, do spacerów za chwilę będzie m.in. Swedish House Mafia. A wy też dawajcie znać, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze, dlaczego jesteście zadowoleni, w dobrym humorze, szczęśliwi generalnie. Nagrywajcie się tak jak Natalia. Radio
2: SK. Autopromocja. Hej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to co?

0: Imprezki od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro.
6: Mistrzowskie okazje w grze.
7: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. LRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy wiedzą, jak pokonać granice.
12: Każdy kryzys zaczyna się w głowie i tam też można go pokonać. Nauczyłem się, że największa siła rodzi się, gdy nie odpuszczasz.
11: Marek Rupiński, ultrakolarz, mistrz Pucharu Świata i Pucharu Europy, który udowadnia, że wytrwałość potrafi zaprowadzić dalej.
12: Najważniejsze to uwierzyć, że możesz więcej niż myślisz.
11: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
13: Nowa elewacja, wymiana okien, fotowoltaika z magazynem, pompa ciepła.
14: A może kocioł na pelet?
13: Pewnie, z Roka Energy zrobisz to za ułamek ceny.
14: Lokalny instalator, krótkie terminy, darmowy audyt, montaż pod klucz, a przede wszystkim pełna dokumentacja.
13: 666-676-525.
14: RokaEnergy.com.
15: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
16: Szukasz prawdziwej włoskiej pizzy? Odwiedź Siwy Dym w Drawsku Pomorskim. Pizza z pieca opalanego drewnem bukowym. Cienkie, chrupiące ciasto i składniki sprowadzane prosto z Włoch. Do wyboru aż 27 rodzajów pizzy, pyszne makarony i sałatki. Znajdziesz nas przy Placu Konstytucji 13, po schodkach w dół, w klimatycznej piwniczce pełnej włoskiego charakteru. Siwy Dym. Smak prawdziwego ognia, którego nie da się podrobić. Więcej na Facebooku Siwy Dym.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z jest.

Wschodząca gwiazda polskiej muzyki, Marisa w Radiu SK, gramy hity na czasie. A wydajecie znać, dlaczego jest wam dobrze, dlaczego jesteście uśmiechnięci, zadowoleni, szczęśliwi. Ola pisze na Messengerze Eski: hej SK, jadę z mężem po dzieci do dziadków. No to ja trzymam kciuki, żeby was tam dziadkowie jakimś obiadem dobrym ugościli, bo coś czuję, że w ten weekend wy akurat głowy do gotowania nie mieliście. Radio SK. Dawajcie znać, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze. Czekam na głosówki na Messengerze Eski.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
6: No, tego. A może...
7: Także tak.
8: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
16: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
17: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
18: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
21: I po reklamie.
22: Jest 17, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kamil Majchrzak walczy właśnie w swoim pierwszym finale turnieju ATP w karierze. O końcowy triumf polski tenisista w Herzogenbosch walczy właśnie z Aleksem de Minorem. Pierwszego seta wygrał pewnie Majchrzak, drugiego Australijczyk. Trwa właśnie końcówka decydującej partii, jest 5-6. Prąd śmiertelnie poraził 3 konie na wybiegu w Zalesiu niedaleko Konina. Zwierzęta zabiła uszkodzona przez burzę linia energetyczna. Tragedia mogła być jeszcze większa.
23: Dzięki szybkim działaniom
0: działaniom strażaków udało się uratować kolejne 3 zwierzęta, które zostały bezpiecznie wyprowadzone z zagrożonego terenu.
22: Powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej w Poznaniu. Ewakuowane zwierzęta nie odniosły obrażeń, a dziś obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy. Wśród nich są prawdziwi rekordziści, na przykład pan Andrzej Lis ze Starego Sącza, który oddał ponad 100 litrów krwi.
2: Kiedyś panie w krwiodawstwie obliczyły, że na fotelu siadłem 228 razy. Około 700-728. Mogło skorzystać z mojej krwi.
22: A w Polsce krew oddaje ponad 650 tysięcy osób.
21: Jak już Kamil Majchrzak wygra ten pierwszy tytuł w karierze, to oczywiście dam wam znać. A teraz wracamy do grania, do hitów na czasie. Kasia wysłała zdjęcie z plaży i pisze, że opalają się, a w tle leci Eska. No to słuchajcie, zagram coś, żebyśmy wszyscy poczuli się jak na plaży. Za chwilę będzie bardzo wakacyjny Kaigo. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I jeśli komuś po weekendzie jeszcze brakowało energii, to właśnie od tego macie Radio SK. Gramy hit zawsze na czasie od Pink. No i słuchajcie, mamy to, jest tenisowy sukces. Kamil Majchrzak po raz pierwszy w karierze wygrał turniej rangi ATP. W wielkim finale po tiebreaku pokonał Alexa de Minora 2-1. No i słuchajcie, to jest przeciwnik dużo wyżej notowany, także jest to wielkie osiągnięcie. Kamil prawdopodobnie jest prawie tak bardzo szczęśliwy jak nasza słuchaczka Magda.
1: To jest cudowny dzień, bo właśnie przejechałam 700 km i dojeżdżam do Zakopanego. I jak patrzę na te szczyty z daleka, to czuję, że będę ostro tutaj szczytować.
0: To w takim razie trzymamy kciuki, że po tym wszystkim będzie jeszcze siła na chodzenie po górach. Radio SK. Dla tych wszystkich, którzy są już blisko celu podróży, gramy hity na czasie w Radio SK. Justin Bieber i Nicki Minaj.

Wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: mamy bardzo dobry mood. Jonathan Bledka i Gibbs w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie i dla niektórych to jest finał bardzo udanego weekendu. Paulina?
1: Hej SK, dzisiaj jest mi świetnie, bo właśnie wracamy z mężem ze spontanicznego wypadu z nadmorza bez dzieci. Także pozdrawiamy i trzymajcie się.
0: No w końcu nikt wam nie przeszkadzał i mogliście tylko we dwoje zagrać w tego cymbergaja.
2: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays. Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
7: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
11: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
14: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
15: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
14: Oraz bekonu i syropu klonowego.
15: Trudno wskazać faworyta.
14: Spróbuj, może tobie się uda.
15: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
18: I po reklamie.

To może być hitem tegorocznych wakacji. Bibi Rexa i David Guetta. A wszystkie hity zaczynają się wiadomo gdzie, w Radiu SK. A w USA za kilka godzin zaczynają się wielkie urodziny prezydenta Donalda Trumpa. Na miejscu jest m.in. polski prezydent Karol Nawrocki. Będzie gala UFC, ale podobno też ważne polityczne rozmowy. A skoro to są urodziny, prawda, to wiadomo gdzie te rozmowy będą się toczyły. Prawdopodobnie w kuchni. W czasie imprezki tam są zawsze najciekawsze rozmowy. Co dokładnie będzie się działo na urodzinach prezydenta USA? O tym usłyszycie już za kilka minut w newsach Radia SK.

0: Táto promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro.
6: Emocje rosną.
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Ale sztosy.
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: Szukasz prawdziwej włoskiej pizzy? Odwiedź Siwy Dym w Drawsku Pomorskim. Pizza z pieca opalanego drewnem bukowym. Cienkie, chrupiące ciasto i składniki sprowadzane prosto z Włoch. Do wyboru aż 27 rodzajów pizzy, pyszne makarony i sałatki. Znajdziesz nas przy Placu Konstytucji 13, po schodkach w dół, w klimatycznej piwniczce pełnej włoskiego charakteru. Siwy Dym. Smak prawdziwego ognia, którego nie da się podrobić. Więcej na Facebooku Siwy Dym.
0: To będzie ostatnia reklama.
14: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
17: Szczecinek na czasie.
18: Magda Dorożalska, mam propozycję dla fanów ciężkiego brzmienia, choć atrakcji nie zabraknie także dla miłośników słowiańskich tradycji. Już 20 czerwca okolice Połczyna Zdroju wypełni atmosfera metalowej kupalnocki. W samym sercu lasu zaplanowano liczne koncerty, tradycyjne rytuały oraz widowiskowe pokazy fire show. Nie zabraknie również wspólnego plecenia wianków. Start o godzinie 15 na Leśnej Polanie, Ogartówek 10.
16: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien w technologii cienkiego zgrzewu PTL. Połczyn Zdrój Młyńska 11A. www.redan.pl.
4: Zbliża się 18, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wielki sukces Kamila Majchrzaka, polski tenisista, wygrał swój pierwszy turniej ATP w karierze. Na trawiastych kortach w Herzogenbosch nie miał sobie równych. W finale pokonał w trzech setach Alexa de Minora, czyli szóstego zawodnika rankingu. Karol Nawrocki już w Stanach Zjednoczonych. Dziś weźmie udział w obchodach 80. urodzin Donalda Trumpa. Będzie to też okazja do rozmowy z amerykańskim prezydentem.
6: Rozmowy między dwoma przywódcami mają dotyczyć przede wszystkim bezpieczeństwa, obecności amerykańskich wojsk w Polsce oraz współpracy gospodarczej i energetycznej. Wieczorem polski prezydent będzie jednym z gości gali UFC zorganizowanej na południowym trawniku Białego Domu.
4: Informował reporter eski Mateusz Gołębiewski, a przed Białym Domem zaplanowano 7 walk MMA. Zostajemy za oceanem, bo tam przyspieszają piłkarskie mistrzostwa świata. Za godzinę Niemcy zagrają z debiutującym na mundialu Curaçao. Z kolei o 22:00 starcie Holandii z Japonią. Natomiast w nocy wybrzeże Kości Słoniowej zmierzy się z Ekwadorem, a Szwecja z Tunezją.

zakochany w kobiecie, co ma mnie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Listy, chcę do kliniki pogonić. Fifi.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy ekstra.

0: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglass kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglass.pl.
1: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
7: Jedziemy!
8: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
9: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: O nie! Gdzie moja kasa?
10: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
15: I po reklamie.

0: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
2: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
3: Doktorze, syn znowu kaszle.
4: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
3: Co mogę zrobić?
4: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
5: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Ale sztosy!
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: Disney Plus.
12: To jest mój czas.
11: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
13: Mam propozycję.
14: To nie jest jakaś wkrętka?
11: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
15: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
16: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
17: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie. Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego. Czekamy na pierwszy gwizdek. Przy snacki. Zawsze przy meczu.
20: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Nowa elewacja, wymiana okien, fotowoltaika z magazynem, pompa ciepła.
2: A może kocioł na pelet?
1: Pewnie, z Roka Energy zrobisz to za ułamek ceny.
2: Lokalny instalator, krótkie terminy, darmowy audyt, montaż pod klucz, a przede wszystkim pełna dokumentacja.
1: 666-676-525.
2: RokaEnergy.com.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz prawdziwej włoskiej pizzy? Odwiedź Siwy Dym w Drawsku Pomorskim. Pizza z pieca opalanego drewnem bukowym. Cienkie, chrupiące ciasto i składniki sprowadzane prosto z Włoch. Do wyboru aż 27 rodzajów pizzy, pyszne makarony i sałatki. Znajdziesz nas przy Placu Konstytucji 13, po schodkach w dół, w klimatycznej piwniczce pełnej włoskiego charakteru. Siwy Dym. Smak prawdziwego ognia, którego nie da się podrobić. Więcej na Facebooku Siwy Dym.
5: I po reklamie.

0: Szczecinek. Reklama. Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy potrafią zatrzymać emocje w jednym kadrze.
1: Fotografia nauczyła mnie patrzeć inaczej. Dostrzegać piękno tam, gdzie inni widzą codzienność.
0: Aleksandra Medwej-Gruszka. Artystka i fotografka, której zdjęcie zdobyło światowe uznanie.
1: Najważniejsze jest to, żeby mieć odwagę pokazać światu własne spojrzenie.
0: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
4: ze sobą.
3: Przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
4: Harmonizer.
5: I po reklamie.

0: SK Szczecinek News.
1: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Magda Dorożalska. Sekcja wokalowe to propozycja dla wszystkich, którzy chcą rozwijać swoją pasję do śpiewu niezależnie od poziomu zaawansowania. To przestrzeń zarówno dla początkujących, jak i tych, którzy chcą szlifować swój wokalny warsztat pod okiem doświadczonego instruktora. Jak wyglądają takie zajęcia w praktyce i kto może do nich dołączyć? O tym rozmawiałam z Mariką Janowską, która prowadzi sekcje wokalowe w szczecineckim Sapiku. Posłuchajcie już teraz.
2: Wokalowe to jest moje cudowne, utalentowane, zdolne, piękne i kochane dzieciątko. Dostałam propozycję 4 lata temu, aby taką sekcję stworzyć tutaj u nas w Sapiku, ponieważ aktualnie było takie zapotrzebowanie. Podjęłam się tego ryzyka, podjęłam się tego wyzwania. Bardzo szybko poczułam, że to jest moje miejsce na ziemi. Poczułam taką więź z dzieciaczkami, z młodzieżą. Później zaczęłam też pracować z osobami dorosłymi, więc wokalowe powstało 4 lata temu w Sapiku jako sekcja wokalna i tak do tej pory sobie dość prężnie działamy tutaj na naszym lokalnym poletku i nie tylko.
1: Właśnie, moje kolejne pytanie, to już tutaj wspomniałaś. Chciałam cię zapytać, kto najczęściej przychodzi na zajęcia? Czy to są dzieci, młodzież, czy może dorośli?
2: Teraz mam taką sytuację w tym roku, że mam 1/3 dzieci, a 2/3 to są osoby takie powyżej 15 roku życia, no i fantastyczna grupa dorosłych, więc ja się trochę cieszę z tego, bo dzieciaczki generalnie mają mnóstwo przestrzeni na takie zajęcia. Często w szkołach są kółka muzyczne, wokalne, w chórach, są schole, więc tak jakby te babyki mają tą swoją przestrzeń, bo wokalowe też mam bardzo dużo dzieci i miałam kiedyś jeszcze więcej, natomiast tak jak o tym mówiłam w kilku już wywiadach wcześniej, że ja się bardzo cieszę, że osoby dorosłe, które tej przestrzeni zazwyczaj nie mają albo śpiewają sobie od 20 lat gdzieś w domku, na imprezkach jakichś domowych, na karaoke,

0: takim uczestnikom wokalowe, że najważniejsze jest to, że wychodzisz na tę scenę, masz w sobie tą odwagę, masz chęć i chcesz pokazać światu swój talent. A to, że po drodze wydarzą się jakieś rzeczy takie proste, typu zapomniałem tekstu, zaschło mi w gardle, przyłknąłem się, to są naturalne momenty i ja zawsze mówię, nie mieszcie utworu i swojego występu tym, że na przykład coś się wydarzyło niefajnego, bo najważniejsze jest to, że tu jesteś, że stoisz i że chcesz. I zawsze mówię, żeby jako pierwsze, jak schodzą ze sceny, nie mówić sobie, o Jezus Maria, Boże, Pani Meriko, znowu mi nie poszło, bo ludzie mają do tego tendencję. My jako dorośli ludzie też. Tylko najpierw mówimy sobie, kurczę, ale super, dam radę. Dobra, tam się pomyliłam, ale trudno, generalnie jestem świetna, bo stanęłam na scenie przed ludźmi i zrobiłam coś fajnego. Dlatego staram się odwrócić ich myślenie, bo często, o Jezu, ja zapomnę tekstu, a zapomnę tego, a tutaj, a nie znam, a coś. No i okej, no jakby jest to wpisane w występy publiczne. Nie zawsze wychodzi fantastycznie. Mi się zdarza osobom, które stoją po 20 lat na scenie, popełnić błąd. No i okej. Jakby staram się im powiedzieć, że to, że śpiewają na scenie i występują, to jest naprawdę super rzecz. I to jest najpierw super rzecz. A to, że się czasami nie uda, to jest naprawdę. Jesteśmy tylko ludzie.
1: Powiedz mi, czy ta mini zbiórka i właśnie te porady twoje przed występem, to jest również taki sposób, w jaki pomagasz im poradzić sobie z tremą?
0: Tak jest. Ta zbiórka jest również po to, aby te dzieciaki i ci ta młodzież i przede wszystkim osoby dorosłe, które się też bardzo stresują, wiedziały, że nikt nie będzie oceniał ich błędów, tylko przede wszystkim cieszył się z tego, że im się chciało, że się uczyli, że mnóstwo pracy włożyli w ten występ, co ja wiem i oni, że to jest najważniejsze i żeby się cieszyć przede wszystkim z tego, bo jest zawsze bardzo smutno, jak dziecko schodzi z płaczem na przykład, bo się pomyliło i naprawdę wtedy ja jestem tą, która przytula i która głaska po głowie, ale bardzo bym chciała, żeby podopieczni wokalowe przede wszystkim czuli radość z tego, co robią i satysfakcję, a dopiero potem pracowali nad błędami, a one zawsze będą. Chciałabym, żeby po prostu czuli taką akceptację i to, że przy nich jestem, nawet jeżeli coś się wydarzy złego podczas występu.
1: Powiedz mi tak z perspektywy czasu, jak na to patrzysz, ile potrzeba czasu, żeby zobaczyć pierwsze efekty u osoby, która uczy się śpiewać?
0: Bardzo różnie. Czasami jest tak, że przychodzą osoby, które są na 4 lekcjach i okazuje się, że ja więcej nie jestem w stanie z nimi zrobić. Jeżeli są jakieś problemy laryngologiczne albo coś jest z fizjologią, z krtanią, z gardłem, no to odsyłam do bardziej wykształconych koleżanek albo do specjalistów. A są osoby, z którymi pracuję 4 lata i cały czas gdzieś tam musimy kombinować i szukamy tego swojego miejsca i ten progres może jest trochę mniejszy, ale ja zawsze doceniam pracę i chęci. Ale rzeczywiście zdarzały mi się takie osoby, które przyszły na 3 spotkania i ja mówię, słuchaj dziewczyno, jesteś super, nie jestem w stanie pomóc ci w niczym. Albo jestem w stanie pomóc ci w interpretacji, w tym i w tym i w tym, ale wydaje mi się, że jesteś po prostu już, jesteś dziewczyną, która już może stać na scenie. Co nie? Także mówię, to jest bardzo, bardzo, bardzo, bardzo indywidualna sprawa.
1: Powiedz mi, jakbyś miała dać taką jedną radę dla początkujących.
0: Jeżeli chcemy śpiewać, powiedzieć rodzicom, jeżeli to jest dziecko, albo jeżeli jesteś dorosły, wykonać pierwszy telefon i jeżeli nawet nie wiemy do końca, czy to jest to, albo czy my śpiewamy, czy nie śpiewamy, czy co tam w ogóle u nas jest, zgłosić się na konsultację, pozwolić sobie na to wyrażenie siebie przez śpiewanie i pozwolić sobie na ocenę przez kogoś, kto się na tym zna i ewentualnie wtedy podjąć decyzję, jeżeli ciągnie cię do śpiewania. Zrób ten pierwszy krok, więc przede wszystkim odwagi, odwagi, odwagi.
2: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
1: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Magda Dorożalska. Przed nami wyjątkowa rozmowa, którą Krzysztof Baziuniak przeprowadził z utytułowanym ultrakolarzem Markiem Rupińskim. Oficjalny ambasador kampanii społecznej Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko i człowiek, który udowadnia, że na realizację ekstremalnych pasji nigdy nie jest za późno. Posłuchajcie.
2: SK Szczecinek.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Krzysztof Baziuniak. Dzisiaj mam przyjemność gościć Marka Rupińskiego, utytułowanego szczecińskiego ultrakolarza.
4: Dzień dobry, witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
3: Też się bardzo cieszymy, że mogłeś do nas przyjechać. Jakbyś miał tak ocenić, jednak częściej wciskasz pedał gazu w samochodzie czy rowerem się przemieszczasz?
4: Zdecydowanie więcej jeżdżę rowerem. Samochodem myślę, że rocznie robię gdzieś pewnie koło 10, 15, max 20 tysięcy kilometrów, a rowerem robię rocznie 30 tysięcy, czyli średnio wychodzi dziennie przez cały rok około 80 kilometrów.
3: Okej.
4: A chciałbym robić stówę.
3: To nie dość, że tyle tytułów, to może powiedzieć, że dbasz o środowisko.
4: Tak, tak, oczywiście. No i też świat z perspektywy roweru jest dużo ciekawszy niż z samochodu, nie?
3: Jasne. Spotkaliśmy się między innymi ze względu na to, że jesteś jednym z ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. Ty dość późno powiązałeś swoje życie z kolarstwem.
4: No, 42 lata miałem mniej więcej, jak wygrałem swój taki pierwszy wyścig, który gdzieś tam wskazał mi, powiedzmy, tą drogę. Tutaj akurat, jeżeli chodzi o ultrakolarstwo, to nie ma jakby ograniczeń. Są różne kategorie wiekowe i ten przedział wiekowy jest od, powiedzmy, tam 19-20 lat, nawet do 80. Są

0: kolarze, którzy startują w wieku 80 lat, ale na przykład taka ciekawostka, skończył Giro d'Italia, nie? No to powiedzmy tak, byś porównywał wyścig maratończyka do biegacza, który biega na 60 metrów czy na 100 metrów. To trudno to tak jakby porównywać, rozumiem. No nie?
1: Dobra, dobra.
0: I tutaj w tym sporcie akurat, w tym ultrakolarstwie jest tak, że tutaj duży czynnik, oprócz oczywiście przygotowania fizycznego, które no, trzeba mieć oczywiście, żeby przejechać tyle kilometrów, to duży czynnikiem ma też jakby taki czynnik psychiczny i przygotowanie się do takiego wyścigu, czyli możliwość jechania długo trwałego bez snu, szybka regeneracja, no to są takie naprawdę dużo, wiele czynników, że wiesz, patruje się tak naprawdę w jednego w Kansas przez 800 czy 600 kilometrów w jedną przestrzeń przez 24 godziny. To tak naprawdę trzeba mieć tam w tej głowie dużo ciekawych rzeczy, żeby to sobie jakoś tam poukładać i przejechać ten dystans. I na przykład na Race Across America, jak ja jechałem, to też na starcie wydawało mi się, że już jestem za stary. Okazało się, że w pierwszej czwórce zawodników, którzy dotarli do mety, byłem najmłodszy. Miałem 48 lat.
1: Okej.
0: Okay. No, także to są takie... I to naprawdę tempo średnie było konkretne, bo tam limit był 12 godzin. Większość tych zawodników tam nie skończyła, jak zwykle tam co roku tego wyścigu, ale no my dojechaliśmy tam, ja dojechałem w ciągu 10 dni na przykład, czyli dziennie robiłem około 500 kilometrów, tam z przerwą, nie wiem, w ciągu dnia na sen mniej więcej godzinę, czasami 15 minut i podejrzewam, że jakbym teraz jechał, to wtedy byłem takim, powiedzmy, że nowicjuszem, wtedy też dostałem nagrodę za najlepszego debiutanta, Rookie of the Year, do tej pory kolega, który jest fanem NBA, śmieje się ze mnie, że zna Rookie of the Year, nie wiesz, to są takie historie, ale dzisiaj jakbym jechał, to podejrzewam, żebym jeszcze krócej spał, bo nawet na mecie tam akurat Szwajcarka, która już jest bardzo doświadczonym zawodnikiem, zawodniczką, Iza Pulver, ona, bardzo często się teraz z nią spotykam, teraz akurat jechałem w Niemczech, też konkurowałem z nią i w Polsce i w jeszcze innych startach, no i ona do mnie podeszła i mówi, słuchaj, no pojechałeś bardzo dobrze, super, ale jeszcze za długo odpoczywałeś. To wiesz, to sobie wyobraź, jakie to są tematy, nie? No, także tutaj trzeba umieć też odpoczywać na tym rowerze, regenerować się na tym rowerze, nawet czasami jeść, nie? Także tam mam też miski jakieś dostosowane. No, wiesz, każda minuta to jest... ja mi nawet teraz, jak jechałem w Niemczech, łańcuch spadł, a przegoniłem kilka chwil wcześniej jednego zawodnika. Jak mi ten łańcuch spadł, no to musiałem go gonić kolejne tam, nie wiem, 40, 50 czy 60 kilometrów, żeby go znowu dogonić, nie? Także to jest... Nawet moja żona, która jeździ w saporcie, zawsze powtarza, bo tam ten saport się zmienia, zawsze powtarza, co słuchajcie, wy sobie wyobrażacie, że on jedzie na rowerze i że tam zaraz go dogonimy, a potem się okazuje, że gonimy go na przykład przez godzinę, a ja potrzebuję w tym momencie bidon zmienić, tak, albo na przykład takiego żela energetycznego. Także tak to wygląda. Ultra mówi się, że wygrywa się właśnie na postojach, także nie musisz być najszybszy, musisz być po prostu równy, nie? Równo jechać i miarodajnie przez całą dobę.
1: No ale
0: albo takich, kilka dób.
1: Na tak właśnie długich, no jest to niesamowite, na tak długich odcinkach, odległościach jest w ogóle, nie wiem, może to będzie głupie pytanie. Może.
0: Śmiało, bo będzie, że już tyle pytań miałem, że każde pytanie nowe mnie ucieszy.
1: Bo chcę powiedzieć właśnie coś, co przychodzi mi po prostu na myśl. Czy jest możliwość podczas jazdy jakiegoś, nie wiem, jak to zabrzmi, wyłączenia się i zregenerowania? Jest coś takiego?
0: To jest, tak, jest takie coś. To zależy też od trasy, wiadomo, no nie, bo jak są jakieś tam... ja ci powiem tak, jak ja jadę do domu samochodem na przykład, no nie, mieszkam w Dobrej, to mi się spać chce, nie, mam tam 20 kilometrów, no i walczę czasami, zagryzam wargę, puszczam głośniej muzykę, biorę gumę do rzucia, a tutaj na wyścigu, wiesz, jedziesz 25-35 na godzinę przez czwarty dzień i wiesz, i tutaj nie masz prawa zasnąć, bo w samochodzie to jeszcze, wiesz, ockniesz się, ta kierownica ci jakoś tam wyprowadzi, złapiesz pobocze, a na rowerze to jest moment, chwilę, żeby się wywrócić, no nie,
1: tak, no tak.
0: Więc to skupienie musi być całkiem cokolwiek inne, no i faktycznie tak jest, że to też zależy od trasy, no nie? Bo jak jest taka trasa, że jest prosta, tak jak mówi na przykład w Kansas, że masz 100 km prostej drogi, nie masz nic, no to włączasz takiego autopilota, naprawdę.
1: No
0: i jedziesz na tym rowerze, masz takie zejścia, powiedzmy, że tam ci się oko klei, łapiesz sobie, fajnie jak jest ta linia na środku drogi albo po prawej stronie, że puszczasz na niej głowę, pod warunkiem oczywiście, że jakość drogi jest jeszcze okej, no nie? Bo to też są różne te drogi w różnych krajach. I wtedy łapiesz sobie taki ten melanż, płyniesz sobie na tym rowerze, jeszcze jak jest dobra muzyka, dobry tam jakiś chillout, czy jakiś podcast, czy radio, czy na przykład jak jest środek nocy, na przykład w Stanach, a tu jest środek dnia, wtedy możesz sobie włączyć SK i czujesz SK Rock i wiesz, i czujesz się jakbyś był w dzień, nie? To takie są haczyki.
1: Ale to na słuchawkach?
0: Tak, ja mam takie na kostne słuchawki, bo też nie używam słuchawek do usznych, żeby po prostu słyszeć otoczenie, samochody.
1: To chciałem zapytać, żeby właśnie nie zaburzyć tej, jakby nie stracić orientacji tego, co się się dzieje wokół.
0: Dokładnie. No to są słuchawki nakostne, to też one mają swoje wady, no bo jak wieje wiatr, to troszeczkę są bardziej mniej tam wydajne, ale przynajmniej tam wiadomo, że wszystko dookoła słychać i jak jest, powiedzmy, ładna pogoda, to nie ma problemu, no nie? No i wtedy właśnie mówię, jedziesz, słuchasz sobie na przykład koncert Szobanowski, na przykład bardzo lubię sobie posłuchać na przykład, no nie? Albo tak jak mówię, to jest też fajny patent, że jak jedziesz z drugiej strony globu, tam masz noc, a tu masz dzień, więc jakby przenosisz się do tego dnia, wiesz, że o, dzisiaj witamy godzina 12, no, wiesz, no, na Pomorzanach jest
1: musi być klimat,
0: słońce, no. Nie? Albo tutaj no, witamy słuchaczy, którzy i tak dalej, no nie? Także
1: fajne,
0: to jest,
1: fajne, no.
0: To się przenosisz do innego jakby świata i faktycznie jest ten taki melarz z zachowaniem tam powiedzmy jakiejś tam oczywiście bezpieczeństwa, zresztą jedzie samochód techniczny z tyłu, zwłaszcza w nocy musi jechać cały czas, więc jak coś tam to zawsze mrugnie, no najgorzej w takich wypadkach to wiadomo jest sytuacja, że jakieś tam zwierzę może wyskoczyć, ale to może wyskoczyć, wiesz, nawet i w dzień i tutaj, wiesz, jedziesz koło domu, to
1: no tak,
0: ile tych zwierzaków jest, także to trzeba uważać, ale potrafię się tak faktycznie regenerować na rowerze, no nie?
1: Ale wróćmy do początku.
0: Tak.
1: Proste pytanie. Dlaczego rower?
0: Dlaczego rower? Chyba przypadek troszeczkę. Ja zawsze robiłem taki wysiłek mocny, duży. Skończyłem studia na Politechnice Szczecińskiej dzienne na akustyce, ale nigdy nie pracowałem w zawodzie. Zawsze pracowałem fizycznie. Lubiłem się po prostu mieć takie poczucie spełnionego dnia, że wiesz, kładę się do łóżka, myk i mnie nie ma, nie? Żona zawsze mówi, kurczę, ty to masz fajnie, no nie? Że ja zamykasz oczy i już, wiesz, ona już się do mnie odzywa, ja już odpłynąłem. Także ten wysiłek zawsze mi towarzyszył i biegałem, różne tam sporty uprawiałem i przede wszystkim też bardzo długo grałem w piłkę. I to tak grałem w piłkę, że już jak grałem, no to poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, dwa mecze, niedziela, trzy mecze.
1: Zawodowo?
0: Nie. Grałem troszeczkę w Arkonii jeszcze za mało lata, takiego tam jeszcze wcześniej w podstawówce to w Pogoni, potem w Arkonii, ale tam nigdy jakiejś kariery wielkiej nie zrobiłem. Potem też amatorsko w różnych takich amatorskich ligach. I nawet taka historia, że jak na przykład, nie wiem, niektórzy mają koszulki, wiesz, takie sobie drukujemy tam koszulki na przykład dla takiego zespołu amatorskiego i tam ktoś ma, nie wiem, Zbyszek, Czesiek, Piotrek, no to ja miałem na koszulce, zawsze mam na koszulce JSNZ. Co oznacza, ja się nie zmieniam.
1: Okej.
0: Okay. No, czyli nie miałem imienia, nie?
1: Okej.
0: Okay. I to chodzi o to, że właśnie jak wiesz, jak są takie zmiany płynne, na przykład na boisku, na przykład gramy po pięciu, no i tam wiesz, to tam 2-3 minuty się ktoś zmienia, no to ja zawsze tam ściemka, gdzieś tam wiesz, schowałem się za innymi zawodnikami, żeby na tym boisku po prostu być jak najdłużej. Więc to już jakby są takie, wiesz, no powiedzmy, że predyspozycje, że tam chęci, może nie predyspozycje, ale też i chęci do tego, żeby właśnie po prostu się zmęczyć. No ja też pracowałem zawsze nad tym oddechem, nawet jak robimy jakieś sprinty podczas biegania, czy jakieś takie, no właśnie podczas grania w piłkę, no to zawsze ten dbałem, żeby ten oddech był płytki i do tej pory mam ten, no takie też właśnie chyba dobre dla kolarza. Tak, takie niskie, że nam nie sapie jak lokomotywa, tylko po prostu szybko wracam do takiego, wiesz, normalnego tętna, no nie?
1: A co mi przychodzi na myśl? Piłkarzem można być do jakiegoś tam określonego wieku, czy można? Wiesz o co
0: wiesz
1: chodzi?
0: Wiesz co? No,
1: a tutaj...
0: Nie, to jest to też, tutaj też się mogę sprzeczać, no nie? Bo ja ci powiem, że dla mnie piłka...
1: Ja mówię o zawodowym piłkarstwie.
0: Ja wiem, nie, no to wiadomo. Ale ja nigdy zawodowcem nie byłem, nie? Ale też tak właśnie, jak grałem w piłkę, to ta piłka była dla mnie takim, powiedzmy, świętem, że ja myślałem sobie, kurczę, jak ja będę miał 30 lat i nie będę mógł grać w piłkę, no to ja nie wiem, co ja zrobię ze sobą, nie? No to po prostu dla mnie to była miazga, ale potem się okazało, że miałem 30, 31, 35, 38, 40 i dalej w tą piłkę grałem. I teraz prawdopodobnie mam teraz 51 lat i gdyby nie ten rower, to bym na pewno w tą piłkę i tak dalej grał,
1: no tak,
0: nie? Także
1: pewno,
0: jak patrzę się tutaj z całym szacunkiem, jak patrzę się na niektórych, wiesz, chłopaków, którzy tam ze mną grali, nawet tam, czy tam teraz nawet na rowerze spotykam, wczoraj jechałem akurat na rowerze też z Nowego Warpna, no i jechał koło mnie, spotkałem Niemca w ogóle, który studiuje na medycynie chirurgię tutaj w Szczecinie, no nie? No i tam zaczęliśmy sobie rozmawiać i on mówi, że ma 24 lata. No to ja mówię do niego, słuchaj, no to ja bym mógł być śmiało twoim ojcem, no moja córka ma więcej lat niż ty, no nie? I on do mnie mówi, nie, to jest unglaublich, nie? To znaczy po niemiecku niemożliwe. No nie, mówi, mój ojciec ma tyle lat co ty i na rowerze no nie dałby rady przejechać 20 kilometrów, także wiesz, no tutaj no zachęcam przede wszystkim do tego, żeby wsiąść, wyjść z tej strefy komfortu, świat jest na tyle piękny, żeby wsiąść i pojechać na ten rower, czy Nowego Wartna, czy do Ukerminde, czy na Paprykarz, nie? Na Łasztownię.
1: Oczywiście, no każda historia może się zacząć tak samoistnie nawet, nie? Bez jakiegoś planu. Choć mam na myśli to, że nie trzeba mieć planu, dobra, będę ultrakolarzem i teraz zacznę robić coś w tym kierunku, tylko po prostu wsiądę na rower, pojeżdżę, zobaczę, że mi się to podoba, zacznę sam realizować większe trasy i wtedy coś mi przyjdzie takiego do głowy.
0: No tak, generalnie, kurczę, no to wszystko można bardzo uprościć. Zobacz, ile jest, kurczę, problemów na świecie, nie? Tak, wiesz, no, sami sobie stwarzamy. Ja zawsze mojej żonie powtarzałem, kurczę, mieszkamy w takim miejscu, jest 8 miliardów ludzi na świecie. Ile ludzi, tak jak ty czy ja, możemy sobie wyjść na dwór, pójść, nie wiem, do sklepu, kupić coś do jedzenia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no nie? Czy wsiąść do samolotu, polecieć. Ja wiem, że są problemy, tak? Bierzemy kredyty, jakieś tam tragedie rodzinne, choroby, tego nie unikniemy, no nie? Teraz jeszcze są, chodzą choroby cywilizacyjne, do tego jeszcze wojna za oknem i tak dalej, i tak dalej. Ale tak generalnie, no naprawdę żyjemy w idealnym, w pięknym, dobrym, ładnym miejscu, nie? Tak. Więc tylko od nas zależy i od naszych, wiesz...
1: O klimacie umiarkowanym to też jest ważne.
0: Tak,
1: więc
0: tak.
1: Wiem, co masz na myśli.
0: Ja jestem po prostu pełen zachwytu, no nie? Może przesadnie troszeczkę, może trochę przesadnie, ale no mi po prostu, ja po prostu kocham życie, nie? Kocham smakować życie, do tego też lubię właśnie podróżować. Wiadomo, że Puszcza Wskrzańska jest najładniejsza, Szczecin jest najpiękniejszy. Jestem takim, powiedzmy tutaj, nie chcę tutaj użyć słowa nacjonalista, ale takim, powiedzmy...
1: Lokalnym patriotą.
0: Dokładnie, jestem takim lokalnym patriotą, naprawdę bardzo mi się to podoba. Kiedyś, wiadomo, człowiek myślał, kurde, jak to fajnie byłoby mieszkać gdzieś tam w Hiszpanii, na południu i tak dalej, ale byłem tam, zobaczyłem, przekonałem się, że fajnie jednak mieć tą zimę, rozpalić sobie w kominku, czekać na tą wiosnę, potem te lato, zobaczyć znowu te spadające liście, także to jest koloryt tego życia, tego miejsca i myślę, że dużo osób nam zazdrości. Pamiętam, jak byłem w Japonii, to Japończycy jak z wieloma rozmawiałem, to oni myśleli, że tylko u nich są cztery pory roku na przykład, nie? No wyobraź sobie taką historię, no nie? No, a ja mówię, nie, u nas też jest zima, u nas też jest śnieg, u nas też jest lato. Takie pojedyncze oczywiście przypadki, ale zdarzało się takie. Także tutaj warto docenić to, gdzie jesteśmy, no nie? Nie doceniamy tego, bo po prostu mamy to. Ale co innego, gdybyśmy po prostu byli w innym miejscu pewnie, nie?
1: Oczywiście.
0: Czy w innym czasie.
1: No powiedzenie wszędzie dobrze, ale no, dokładnie. Najlepiej, no to opisuję, ja się w 100% podpisuję po tym, to jest prawda. Nie da się tutaj nudzić na pewno. Oczywiście, fajnie zwiedzać, podróżować, bo to też kształtuje, tak? To też jest jakby powiedzenie, które jest jak najbardziej prawdziwe, no ale doceniajmy to, co mamy tutaj.
0: Tak jest. Tak.
1: Dokładnie. Ale to nie koniec naszej rozmowy, oczywiście. Twoje trofea to m.in. kryształowy puchar za triumf w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, czy drugie miejsce na Race Across America, uchodzący za najtrudniejszy ultramaraton kolarski na świecie.
0: Tak.
1: I moje pytanie, i to są tylko dwie pozycje, mógłbym czytać więcej. Co zmienia się w życiu, ale nie tylko tak zawodowo, tylko tak prywatnie, jak po osiągnięciu tak ogromnych sukcesów? Jak się...
0: Co się zmienia? No na pewno w pewnym momencie to hobby, powiedzmy, że to było hobby, przeistacza się bardziej w styl życia. Mhm. No już bardziej sobie układam jakby, powiedzmy, nawet nie dzień, tylko już miesiąc, czy tydzień, czy rok, pod ten, jakby pod to ultrakolarstwo. Wtedy, kiedyś to było, powiedzmy, przede wszystkim tam praca i tak dalej, a teraz... Kończę jakby jeden wyścig, tak jak dwa tygodnie temu, już myślę o następnym. Mhm. Już myślę o następnym, następnym, następnym. To wszystko i tak jest w miarę dynamiczne, bo wszystko i większość opiera się na finansowaniu i szukaniu tam, powiedzmy, funduszy na taki wyścig, bo umówmy się, sam wyścig to jest jedna rzecz, finansowanie tego wyścigu wpisowe, zorganizowanie teamu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale jeszcze jest druga strona. Ja też mam kredyt, jak jeden, drugi, ja też mam rodzinę, też mam ogród, którym muszę tam pilnować dom i tak
1: i
0: dalej, i tak dalej.
1: Rozpalić trzeba.
0: I kominek, tak, i kupić to drewno, które kosztuje coraz drożej.
1: Dokładnie.
0: Więc wiesz, jadąc na wyścig, jest jeszcze ta druga strona, tak? Zaniedbuję jakby tą swoją pracę, prowadzę swoją działalność, muszę zorganizować zastępstwo. Ktoś tego nie zrobi tak jak ja, powiedzmy, mimo wszystko. I tu też ogromne podziękowanie dla szwagra, który mnie zastępuje, dla mojego brata, który mnie zastępuje.
1: Nie ma tak szwagier.
0: No nie ma. No szwagier, ze szwagrem się takie numery robiło, że że to też pomaga czasami nie zasnąć, jak człowiek sobie w nocy przypomni, no nie?
1: O, właśnie. O,
0: no, także to jest złożona Na pewno życie się zmieniło, nie? I to jest, myślę, że też taki koloryt tego całego przedsięwzięcia. No bo to jest przedsięwzięcie, to nie jest...
1: Bo to już... nie tylko wsiąść na rower
0: no
1: i pojechać.
0: No właśnie, tak. To już jest, no, ogromne... No dzisiaj, żeby tak jeździć, oprócz tego, że wiesz, no tam powiedzmy jakoś tam trenuję, mam tą nogę wyrobioną, głowę poukładaną, no to trzeba też być marketingowcem, no nie? Bo to, kurczę, są tak koszty nieraz tak duże, że mówię, ludzie sobie nie zdają sprawy, no nie? Czasami ktoś mówi, ty, no ale co, no jedziesz tam do tego, no to jeszcze ci za to płacą, czy coś takiego. Ale to nie jest tak to do końca, nie?
1: No powiedziałaś mi przed naszym wejściem na antenę, no. Wspomniałaś mi, jakie są koszta, no to nie zdawałem sobie z tego sprawy.
0: No tak, no wiesz, no słuchaj, jedzie na przykład w Stanach, no to jedzie za tobą, muszą jechać dwa samochody. Czyli 10 tysięcy kilometrów muszą zrobić. No to policz sobie teraz...
1: Samą wachę,
0: no nie? Do tego wynajęcie jednego samochodu, drugiego. Do tego też, ja też, jak już z kimś jadę, no to chciałbym komuś też zapłacić, żeby... No wiesz, ktoś się zwalnia z pracy na tydzień, dwa, trzy. O, dla niektórych jest to przygoda. No dla większości jest to przygoda. Ale z drugiej strony oni też zwalniają się z pracy, nie pracują, nie zarabiają. Także tak. No to jest suma naczyń połączonych i te naczynia są naprawdę bardzo głębokie, nie? Mhm.
1: A powiedz mi, poza tą sferą finansową i taką logistyczną, jakie wyzwania jeszcze napotykasz, realizując swoją pasję?
0: Jakie wyzwania?
1: No to, czy wyrzeczenia?
0: No wyrzeczenia to nie wiem, no tak w sumie to chyba... co by tu powiedzieć, co, tak zaskoczyłeś mnie tym
1: tak,
0: pytaniem.
1: Ale czas, na przykład czas prywatny spędzony z rodziną, no to jednak...
0: Wiesz,
1: chociaż ona z tobą jeździ.
0: Tak, żona jeździ zawsze tam i ona po prostu to jest hardkorowiec, no nie? Ona tak samo jak ja nie śpię, to i ona nie śpi, no nie?
1: Pozdrawiamy żonę.
0: No tak, Karolina jest po prostu niesamowita, ale takie wyzwania, no to on też, ona, Karolina mówi, no nie, że ona też już zaczęła jeździć na rowerze, teraz właśnie mówię, w Japonii byliśmy, objechaliśmy 1000 kilometrów dookoła wispy Shikoku, znaczy ja zrobiłem 1660, bo jak ona odpoczywała, to ja sobie jeszcze tam dokręcałem, no nie.
1: Bo czemu by nie?
0: No, ale takimi wyzwaniami to jest, no nie wiem, no wiesz, ja mam inne wyzwania, muszę przyjechać do domu, skosić ogród, tak jak każdy inny, wiesz, człowiek.
1: Ale tam... na co dzień jesteś przedsiębiorcą.
0: Tak, prowadzę działalność, zaopatruję szkoły i przedszkola w artykuły spożywcze.
1: O, widzisz.
0: No, także dzisiaj też byłem w pracy, zacząłem o 4, skończyłem o 8, nie, i potem jakieś tam miałem nagranie, trochę treningu, no także to wszystko, wyzwaniem to jest zorganizowanie sobie czasu, o tak, tak jakby tak upraszczając, no to jest chyba najważniejszy moment, bo wiesz, zrobić codziennie, średnio przez cały rok, codziennie tak średnio 80 kilometrów, no to trzeba ten czas znaleźć, nie?
1: No tak,
0: przy czym ja jeszcze mam dwie córki i wiesz, psa, kota, także no, są obowiązki.
1: Dzieje się,
0: są obowiązki, no.
1: A jakie jest twoje największe osiągnięcie? Czy to jest ten kryształowy puchar?
0: Jeżeli chodzi o sportowe takie osiągnięcie, no wydaje mi się, że wygranie Pucharu Świata to było takie... duże przedsięwzięcie, dlatego że na Puchar Świata składały się kilka wyścigów, nie? I to było też tak... No to rok czasu takiego naprawdę psychicznej też walki, no nie? Bo byłem raz pierwszy, drugi, trzeci przez cały rok i te mimo że wygrałem praktycznie, na moim pucharze tam były, nie będę tam już się zagłębiał w szczegóły, ale generalnie na Puchar Świata składają się 4 wyścigi, nie? I wybierasz te wyścigi, najlepsze wyścigi z całego roku. Tam chodzi o wyścig 12 godziny, 24 godziny, 3000, jakiś tam challenge i tam możesz sobie wybrać.
1: 3000 godziny?
0: 3000 kilometrów. 3000 kilometrów, nie, 12 godziny, 24 godziny, ponad 3000 i ponad 750, tak okay. Mniej więcej, no nie? Bo tam jeszcze można niektóre zamienić, jakieś tam challenge jeszcze porobić i tak dalej. I wyobraź sobie, że na przykład ja te wszystkie wyścigi, które trzeba było zrobić, wygrałem. Więc wiesz, no jak porównujesz sobie na przykład inne sporty, gdzie się jednak na Puchar Świata, które się zbierają, no to czasami możesz wygrać Puchar Świata, nie wygrywając żadnego wyścigu, tak? Czy na przykład skoki narciarskie, możesz wygrać Puchar Skoków Narciarskich, zajmując regularnie na przykład drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste miejsce, no nie? No a tutaj ja miałem wszystkie miejsca pierwsze w Danii, wygrałem tam 24 godziny, wygrałem i tak dalej, i już mam ten puchar, ten kryształowy puchar mam, tam są wygrawerowane wszystkie te moje wyścigi, a mimo to mogłem tego pucharu nie wygrać, bo ktoś też wygrał tam swoje wyścigi pierwsze i miał na przykład inne czasy, więc do końca jakby tam walczyłem, ale w listopadzie, czy w grudniu, bo to jest od stycznia do grudnia, czyli to taki kalendarzowy rok, dostałem informację, że jednak te moje wyścigi jakby były najbardziej efektywne, najbardziej punktowane, bo to też różna punktacja zależy od wyścigu. No i przez cały rok, tak naprawdę ten cały rok był taki, powiedzmy, mówię, nie tylko fizycznie, ale też psychicznie i też finansowo. No wszystko, na to się składało bardzo wiele czynników, żeby ten puchar zdobyć. No i teraz mogę się pochwalić, że jestem jako jedyny Polak, który ten puchar zdobył, no nie? Także to jest takie naprawdę fajne osiągnięcie, no ale też Mistrzostwa Europy w mojej kategorii wiekowej, czy tam właśnie ten Race Across America, wygrałem to też w swojej kategorii wiekowej, byłem najlepszym debiutantem, najszybszym człowiekiem na prairie i to mimo, że szczerze mówiąc byłem totalnie taki naturszczykiem wtedy jeszcze, no nie wiesz, miałem rower taki nie do jazdy na przykład triatlonowy, tylko jechałem na powiedzmy na... No w dużym powiedzmy takim uproszczeniu jechałem na rowerze turystycznym, gdzie inni zawodnicy mieli rowery triatlonowe, team, Szwajcarzy.
1: Ale nie miałeś chyba na kierownicy tego koszyczka na piknik, nie?
0: No wiesz co, koszyczka nie miałem, ale na przykład miałem zainstalowane miski, na przykład czy tam tak na przykład miskę w Lemontkę. Lemontka to jest taka kierownica, że można się położyć na
1: aha,
0: tak jak
1: okay,
0: ten, nie?
1: Wiem o co chodzi.
0: No i tam sobie na przykład wkładałem makaron czy tam ryż i sobie nie jadłem w czasie jazdy. Także no to też był ten Race Across America, to jest no wiesz, masz 12 dni, żeby przejechać 5000 kilometrów. To też przed startem do tego, wiesz, głowa pełna różnych myśli, zbierasz fundusze, tutaj 100 zł, tu 500, wiesz, tak żeby to wszystko się spięło. Budżet to jest ponad 200 tysięcy i nie wiesz, czy nie zawiedziesz tych ludzi, którzy zainwestowali w ciebie. Co innego, wiesz, firma, która tam zarabia miliony i da ci na przykład 10 tysięcy, a co innego sąsiad, który da ci 100 zł, tak? To wiesz, tak. To jest...
1: Albo szwagier.
0: No, albo szwagier, dokładnie, nie? No, oni ci ufają, ty też, wiesz, nie chcesz nikogo zawieść, ale to też był taki pierwszy start, no i to zrobiłem w ciągu 10 dni, więc to też było takie naprawdę spektakularne i tak szczerze mówiąc...
1: Czyli 12 dni, a zrobiłeś 10, tak?
0: Tak, no. I tak szczerze mówiąc drugie miejsce, ale tam też różne czynniki były, pożar, tornado, jakieś tam inne i myślę, że gdyby nie te takie warunki atmosferyczne, to bym to pewnie wygrał, nie? Tutaj pory team, który wygrał, podchodzi do mnie czasami i mówi, to ze Szwajcarii akurat, nie? Tam teraz też się spotkaliśmy w Niemczech, mówią, że miałem po prostu pecha i tyle, no nie? Bo tam z pierwszej pozycji byłem przesunięty na 10, jak było tornado, innych tam gdzieś dowozili, także tak, no ale z drugiej strony też nie wiadomo, być może bym wtedy tego nie ukończył, może bym strzelił gdzieś wcześniej. Skończyło się tak, jak się skończyło, byłem pierwszy.
1: To jest sfera gdybania,
0: wiadomo. No, także nie mam żalu, jest fajnie, jestem najszybszym Polakiem jak do tej pory na tym wyścigu, więc też jest okej.
1: No jesteś doskonałym przykładem, no jak każdy z ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie możesz wszystko, że ile miałeś lat?
0: Jak 42, jak kupiłem sobie pierwszy rower i wygrałem wyścig dookoła Zalewu Szczecińskiego.
1: Cudownie. No. To powiedz nam jeszcze, jaki masz postawiony najbliższy cel, jeżeli chodzi
0: najbliższy
1: o
0: najbliższy cel, to w 27 będę chciał jechać w wyścigu Race Around Poland. To jest wyścig dookoła Polski 3700 km. Będzie to wyścig w kategorii Mistrzostw Świata niesaportowanych, czyli będę musiał polegać tylko i wyłącznie na sobie, bez teamu.
1: To jest hardcore.
0: No, 3700.
1: Ale mówię jeszcze o braku tej asekuracji.
0: Znaczy, wiesz co, tak, ale jest o tyle dobrze, że tam jest 12 punktów kontrolnych. Więc co 300 km można jakby, wiesz, wejść, coś tam zjeść, przepakować się i pojechać dalej.
1: Albo można jechać dalej. Są takie rozważania. Czy musisz?
0: Nie, no zatrzymuję się tylko, wiesz, opcjonalnie. No, okay. Ale to... Znaczy, ja będę pewnie cisnął tam, no właśnie, ile fabryka dała, nie?
1: No właśnie, to miałem na myśli.
0: Już dwa razy jechałem, tylko jechałem w supporcie. Jechałem pierwszy mój start w tym... To właśnie od tego w sumie zaczęło się droga do Ramu, bo to jest też wyścig kwalifikujący do Race Across America. Bo tylko kilka, tam naście wyścigów na świecie daje ci możliwość startu w Stanach po ukończeniu jednego z tych wyścigów. Okay, i to jest właśnie wyścig w Polsce, który tutaj w naszym regionie, powiedzmy, świata, który po ukończeniu tego wyścigu dostajesz taką jakby laurkę, że zapraszamy na wyścig w Stanach, no nie? Bo to nie jest tak, że cześć, jestem Marek, chciałbym wystartować. Teraz już mam tą kwalifikację dożywotnio, bo jak już kończę, to masz dożywotnio.
1: To swoje już udowodniłeś.
0: Znaczy, poza tym to też mam tych kwalifikacji z Danii, z Hiszpanii, Francji, Japonii, także tam tych kwalifikacji to już mam dużo dosyć, no nie? Bo tam każdy wyścig taki większy, dłuższy, który współpracuje, który jest pod egidą, powiedzmy, WCA, czyli World Ultra Cycling Association, jest wyścigiem kwalifikujących, więc ja tych wyścigów na świecie już trochę przejechałem. Praktycznie każdy ukończyłem, a każde ukończenie, nie start, tylko ukończenie daje ci możliwość startu, no nie? No, ale tak jak mówisz o tym najbliższym starcie, to pierwszy swój start miałem właśnie ten Race Around Poland w 22, wtedy to zrobiłem w ciągu 225 godzin. Czyli tam był limit chyba 12 dni, ja to zrobiłem w 10, ale już na przykład w 23 pojechałem to w ciągu 7 dni. Także 165 godzin, nie? 7 dni dookoła Polski, 3700 km. Z tym, że w supporcie to też troszeczkę może była inna też motywacja, bo tam musiałem do pracy szybko wrócić, więc...
1: No. Do pracy na nockę.
0: No, ale teraz zobaczymy. To będą Mistrzostwa Świata, będzie duża, mocna ekipa, a potem jeszcze bym chciał pojechać do Austrii, poprawić wynik z Austrii, bo w tamtym roku zerwałem mięśnie czworogłowe i ostatnie 100 km jechałem kręcąc tylko jedną nogą, więc taki naprawdę miałem dosyć duży ból i problem, ale ukończyłem to i zdobyłem wicemistrzostwo świata. Zabrakło mi 8 minut.
1: Z tą jedną nogą?
0: Tak, tak.
1: Ja, no, jesteś gość.
0: No i powiem ci, że kurde, jestem, mam taki żal do siebie, że to jest miazga, no nie, bo 8 minut tylko, wiesz, po 2200 kilometrach. To jest, wiesz...
1: No, ale to nie jest bardziej, nie powinniśmy patrzeć w tę stronę, czy ich najbardziej rozumiem, ale bardziej w tę stronę, że mimo tej kontuzji dojechałeś? Czy to już jest taki speed, że nie ma opcji, żebyś stanął?
0: Ja miałem... No ja, wiesz, tutaj nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś, a bo ja tutaj, wiesz, Superman i tak dalej, no, no nie? Dopóki mogę, to walczę, no nie? Okay, i tak okay. Samo jak jechałem na przykład z Polski, to też to było w Pucharze Świata. Musiałem taki challenge zrobić 3000, no nie? I to tam akurat była taka akcja, że już jesień, zimno, już ciężko było cokolwiek znaleźć. No i wpadłem na pomysł, że zrobię ten challenge z Polski do Portugalii pojadę, no nie? No i było zimno, deszcz, wiesz, myślałem, że dojadę do tych... przez Niemcy przejadę, dojadę do Francji, to już będzie ciepło, nie? Okazało się, że Francji deszcz, ulewy, po prostu, no miazga. Hiszpania to samo, dopiero w Portugalii była ładna pogoda, ale w Belgii walnęła we mnie kobieta Kangu, czerwonym Kangu, no nie?
1: Co ty mówisz?
0: No i rower karbonowy.
1: Podczas wyścigu?
0: Nie, to jest taki, to był challenge. Ja
1: myślałem, że gdzieś
0: nie,
1: na trasie wyścigu.
0: Nie, ja jechałem po prostu ze Szczecina, to było takie ustanowienie nowej trasy, nie? Mhm. I to tak musisz, zgłaszasz na przykład rekord, że chcesz zrobić rekord z Polski do Portugalii, ustawiasz nową trasę, 3000 km i chcesz to jak najszybciej przejechać, no nie? No i tam ja to akurat też się do pracy śpieszyłem, tam jeszcze miałem znajomych, którzy tam mówili, dobra, pojadę z tobą, ale wiesz, musisz się wyrobić jak najszybciej, bo my musimy wracać do roboty.
1: Jasne,
0: no nie?
1: No.
0: No i w Belgii miałem taki wypadek, właśnie kobieta mi zajechała drogę, rower karbonowy połamany, całe szczęście, że miałem drugi rower, przysiadłem się na ten drugi rower, to było po 1000 km, jeszcze mi 2000 zostały. I gdybym tego nie ukończył, to bym tego pucharu świata nie zdobył. Mhm. Ale wtedy o tym nie myślałem, czy wiesz, czy jestem, czy ten rower połamany, czy nie, tylko wsiadłem na drugi rower i pojechałem. No i się okazało, że 2000 kilometrów jechałem z połamanymi żebrami. Tylko byłem skulony, siodełkę sobie obniżyłem, bo nie mogłem się wyprostować. Wiesz, czułem ten ból. Nie zdawałem sobie sprawy. Myślałem, że to może tylko jest takie stłuczenie, no nie? Także... No ja wiem, że granice bólu mają, wiesz, różni ludzie.
1: No jasne.
0: I wiesz, ja tutaj wyjdę pewnie gdzieś nie wiem, do pracy, złamię sobie paluszka i tak dalej, i wiesz, boli, pójdę na zwolnienie i tak dalej, ale w momencie, kiedy jestem na wyścigu, to już się włącza...
1: I tyle zainwestowałeś wszystkiego,
0: no
1: nie?
0: Dokładnie, włącza się już inny tryb, mm-hmm. Nie? Ty już nie myślisz o tym, tylko po prostu walisz, nie? Potem dopiero rozkminiasz, ty, kurczę, bez sensu, mogłem sobie zrobić krzywdę i tak dalej, no nie? Ale to jest tak samo jak z tymi, wiesz, memami, jak ktoś tam siedzi przed telewizorem z ręką na pilocie i mówi, ty ten Rupiński to sobie marnuje życie, no nie? A wiesz, a sam zajada chipsy i
1: popija. No, tak.
0: No, także ja to lubię, no nie? Mi się to podoba. Wiadomo, że są takie miejsca i momenty czasami, że człowiek myśli, nie, no to jest ostatni wyścig, więcej tego nie zrobię, bez sensu się tak harować i tak dalej, no nie? Ale potem jest ta nagroda, wierzysz na górę, widzisz taki krajobraz, który tylko jest dla ciebie, z 8 miliardów ludzi, tylko ty widzisz ten i żadne zdjęcie, żadny film tego nie odda, no nie? I potem sobie rozkminiasz, kurde, jednak warto było, nie? Fajne to jest, no nie?
1: Co byś powiedział osobom, które planują skoczyć na rower i zrobić coś takiego większego wow?
0: Przede wszystkim to bym powiedział tak, już po tych swoich tam latach jeżdżenia, że najważniejsze, żeby być mistrzem dla samego siebie. Mhm. Dla siebie samego. Nie dla świata, bo dla świata nie musimy być. Ważne, żebyśmy się dobrze sami ze sobą czuli. Wiadomo, fajnie jest, jak tam te piórko po tyłku nas gdzieś tam łechcze, nie? Czy tam znajomi poklepią, czy napiszą fajnego SMS-a, czy Instagram, na Instagramie fajną opinię. Ale moim zdaniem to jest ważne to, żebyśmy się sami dobrze czuli. To nie musi być 100 tysięcy kilometrów. To może być dzisiaj 5, jutro 10, pojutrze 15. To może być jakaś jedna góra, druga. Doceniajmy Puszczę Wkrzańską, Puszczę Bukową, Zalew Szczeciński, Trzebież czy Nowe Warpno. To, co chciałbym powiedzieć, to bądźmy mistrzami dla siebie.
1: Dziękuję bardzo. Moim gościem był Szczecin ultrakolarz Marek Rupiński.
0: Dziękuję za zaproszenie i do usłyszenia.
2: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
3: To sam magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Magda Dorożalska. Od lokalnej pasji do międzynarodowych torów. Robin Rogalski, kierowca wyścigowy ze Szczecina i ambasador kampanii Pomorze Zachodnie, Możesz Wszystko, udowadnia, że determinacja otwiera drzwi do kariery. W wywiadzie z Krzysztofem Baziuniakiem realizowanym w ramach projektu More Life Future opowiedział o realiach walki o sportowy szczyt, presji i życiowych wyrzeczeniach. Posłuchajcie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Krzysztof Baziuniak. Dzisiaj w naszym studiu mamy przyjemność gościć Robina Rogalskiego.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Jesteś jednym z najbardziej obiecujących polskich kierowców wyścigowych młodego pokolenia. Mam nadzieję, że też tak o sobie myślisz. Zaraz do tego przejdziemy. I dodatkowo jesteś jednym z ambasadorów kampanii zatytułowanej Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. To się na razie wszystko zgadza.
4: Mam taką nadzieję, wiesz, zależy kto słucha, prawda? Ale no, śmieję się, natomiast no, robię wszystko, żeby tak było.
1: Świetnie. No, bardzo się cieszymy, że dojechałeś do nas i dosłownie, i w przenośni.
4: Tak.
1: Zaczniemy od takiego pytania. Czy pamiętasz, jak wyglądał moment, w którym zrozumiałeś, że droga, którą wybrałeś, to nie jest tylko hobby, a droga życiowa?
4: Wiesz co, kilka takich momentów było, natomiast no, na pewno pamiętam moment, kiedy stwierdziłem, że chcę to robić tak na poważnie, ponieważ no, ja nie podchodziłem do motosportu z założeniem, że chcę być mistrzem świata i kurczę, wiesz, żyć tym na pełen
1: etat. Było to hobby po prostu takie?
4: Zacząłem raczej właśnie jako, tak, zacząłem to jako formę takiego spędzania fajną czasu sobie, wiesz, tak regularnie trenując, no bo ja na przykład wcześniej też ćwiczyłem inny sport, w którym osiągałem jakieś sukcesy, natomiast nigdy nie planowałem w nim życia zawodowego, powiedzmy.
1: Okej. Okay. A jaki to był sport, że tak ci przerwę?
4: To był breakdance.
1: O, świetnie.
4: To był breakdance i no i breakdance ćwiczyłem no tak ostro, regularnie i startowałem, wiesz, w wielu zawodach takich międzynarodowych. Mhm. Potem jak się przerzuciłem już na wyścigi, to były na początku go-karty, potem samochody, bo na go-kartach jedziemy bardzo krótko. No to też to na samym początku to była frajda, forma spędzania czasu, a dopiero później no, zrozumiałem, pamiętam, jak zapytałeś o moment, to był mój drugi wyścig w samochodach, że realnie chciałbym to robić, że nie mogę się doczekać już kolejnego razu, a dopiero taki później moment kulminacyjny, kiedy stwierdziłem, że kurczę, to może mieć ręce i nogi, no to było zdobycie takiego pierwszego poważnego mistrzostwa, które nadeszło dosyć szybko, bo po dwóch latach to od zera.
1: A to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo w breakdance'ie, tak jak powiedziałeś, miałeś już sukcesy na koncie,
4: tak.
1: Więc mógłbyś to dalej kontynuować i jeszcze, a wybrałeś inną drogę. To też, już widzę, że to troszeczkę nawiązuje do tej kampanii. Możesz wszystko, że w każdej chwili można sobie wszystko zmienić. Nie trzeba być obowiązanym do jednej dyscypliny, ale myślałeś o tym, próbowałeś na początku połączyć, pogodzić dwie dyscypliny, czy to już musiało być, że jedno albo drugie?
4: Nie, od samego początku wiedziałem, że jedno albo drugie, ponieważ byłem jakby wyścigi normalnie powinno się zaczynać w wieku 5-6 lat, więc
1: też właśnie chciałem pytać.
4: W momencie, kiedy dzieci nie są dosyć świadome swoich decyzji. Ja to zaczynałem w wieku 17 lat, więc to było stosunkowo późno, ale byłem już na tyle, powiedzmy, kumaty, że wiedziałem, że albo jedno, albo drugie, no bo to jest też bardzo drogi sport, więc musiałem się temu poświęcić, żeby to móc realizować. I nie mogłem sobie pozwolić na to, że wiesz, że zrobię sobie salto na treningu breakdance'a i nie będę mógł startować.
1: Tak, i miałbyś kontuzję i faktycznie, i nie wsiadłbyś do samochodu wtedy.
4: Tak, więc jakby no świadomie z tego zrezygnowałem, ale na to, że nie identyfikowałem się jeszcze jako kierowca przez długi czas, no bo wiesz, ja byłem tam kompletnie świeżakiem i jeździłem przeciwko osobom, które no, ścigały się całe życie, których to była pasja od samego początku. One nie ćwiczyły nigdy breakdance'u.
1: Rozumiem, ale faktycznie mówisz, że powinno się zaczynać w wieku 5-6 lat, a 17 lat faktycznie jest spora różnica. I zacząłeś no, od go-kartów.
4: Tak.
1: Podejrzewam, że tak pewnie najczęściej się to zaczyna. No i jak to było następnym krokiem? Musiałeś trafić pod czyjeś oko, pod jakiegoś trenera? Jestem ciekaw, jak to ten taki stricte początek po go-kartach wyglądał.
4: Nie ma jakby... W naszym kraju nie ma kultury ścigań, więc wszystko, co się działo w moim wypadku, no było kierowane decyzjami osób, które kiedyś coś gdzieś tam zasłyszały o na takiej zasadzie, wiesz. Natomiast to potoczyło się całkiem nieźle, jak na taki przypadek, no bo ja nie wiedziałem, czy ja mam jeździć w go-kartach, czy mam nie jeździć w go-kartach, czy mam tam zostać, czy nie zostać. To bardziej było tak, że ojciec mojego trenera polecił mojemu tacie świętej pamięci, że po prostu mam iść do samochodów klasyki i pikant. I on stwierdził, że to jest świetna decyzja. i po prostu mnie tam wysłał. Natomiast, no wiesz, z perspektywy, gdybym miał wiedzę tą, którą mam teraz, to chyba nie postąpiłbym jakoś zgoła inaczej, prawda? Mm-hmm. No bo to było stosunkowo, powiedzmy, tanie wyjście i dosyć dostępne. Można było dużo trenować, dużo jeździć, więc nie sądzę, żeby to była jakaś zła decyzja. Gdybym chciał szybciej wejść na profesjonalny poziom, no oczywiście, no to wtedy bym to zrobił troszkę inaczej. Natomiast to wiesz, wyścigi to jest wszystko, rozchodzi się też o kasę, prawda? No, jeżeli masz nielimitowany budżet, no to możesz iść do bolidu Formuły 4 i się rozwijać.
1: Jasne, jasne, jasne. No, no dobrze, no troszeczkę już wiemy o twoich początkach, to teraz zrobimy taki przeskok. Zostałeś oficjalnie wybrany do programu prowadzonego przez dział marki Lamborghini. No to jest rzecz ogromna.
4: Tak, no wiesz, to była fajna rzecz, ponieważ już z Lamborghini aktualnie nie jestem związany, jestem związany z marką Audi Sport, ale to miało miejsce w zeszłym roku, ponieważ jeździłem w takich europejskich mistrzostwach, one się nazywały GT Open i nasz zespół składał się z czterech zawodników, w sensie Lamborghini, które było wystawiane w europejskich mistrzostwach i z naszej czwórki zawodników no zostałem wybrany tylko ja, więc to było dla mnie super wyróżnienie, że Lamborghini tam stwierdziło, że ja jestem, powiedzmy, tam wystarczająco perspektywiczny, żeby w tym programie uczestniczyć i w ogóle zostało wybranych do tego programu 5 zawodników z całego świata.
1: Wow.
4: Więc bardzo mało.
1: Czy to nie jest właśnie ten jeden z tych momentów, gdzie utwierdza się w tym, że to jest właśnie ta droga?
4: Akurat z Lamborghini to było takie 50-50, bo to Włosi są, więc...
1: Bo to fajnie brzmi oczywiście, tak? Nie,
4: to super brzmi, tylko na przykład dużo ważniejszym dla mnie momentem było wygranie takich mistrzostw właśnie w 2019 roku, gdzie byłem na takich testach w serii DTM. To jest taka legendarna seria wyścigowa, coś takiego jak odpowiednik Formuły 1 w wyścigach GT. No i tam rzeczywiście to było dla mnie takie super wyróżnienie, wiesz, niesamowite przeżycie. Mm-hmm. Z Lamborghini też to było bardzo fajne, ponieważ wiesz, oni mnie tam wzięli na taki zamknięty tor, gdzie fotografowie nie mogli wejść, mm-hmm. wiesz, wszystko było turbo tajne, zabierali nam telefony, wow. że nie mogliśmy robić żadnych zdjęć, my tam testowaliśmy różnego rodzaju samochody, sprawdzali nasze, w sensie właśnie, jaki był cel tego programu Lamborghini, to było to, żeby nas sprawdzać w różnego rodzaju sytuacjach mm-hmm. wyścigowych. I
1: takie testy, tak?
4: Takie testy, tak, troszkę tak. Na początku były to testy fizyczne, potem na torze, potem spotkania z psychologiem, po każdym naszym wyścigu w serii wyścigowej, ponieważ każdy z zawodników realizował troszkę inny program, ponieważ no, ja byłem wybrany jako osoba startująca w europejskich mistrzostwach, był gość, który startował w brytyjskich, był gość, który startował, kurczę, we włoskich, mhm. No i ktoś tam jeszcze był. Był jeszcze jeden gość w ogóle od czapy wzięty, nie z naszej kategorii, tylko z kategorii niższej, ale był bardzo perspektywiczny, dlatego też go tam wybrali. I każdy z nas po każdym swoim wyścigu, tam się ścigaliśmy w różnych miejscach właśnie, tak jak wspominałem, musiał takie raporty wypełniać, jak się samochód zachowywał, powiedzmy, na treningach, czy był podsterowny, nadsterowny, czy był neutralny, na wejściu w środku, na wyjściu z zakrętu, więc tych danych zbieraliśmy bardzo dużo. Jaka była temperatura, jakie ustawienia dawaliśmy samochodów, więc to było fajne przeżycie, ponieważ bardzo mnie kształciło jako zawodnika, bo budowało taką świadomość, jak należy pracować z dużym koncernem, jak przekazywać te dane inżynierom, wiesz, bardzo fajna robota, która może nie przekuła się jakoś turbo, nie wiadomo jak, na rozwój mojej kariery, ponieważ nie sądzę, żeby się przekuła jakoś diametralnie. Ani nie zapłacimy jakichś horrendalnych pieniędzy za ten program, tylko bardziej chodzi o to, że wiesz, ja nabyłem jakieś takie super doświadczenie, też jak taki staż, prawda, że możesz dzięki temu wejść dużo głębiej do różnych struktur.
1: Jasne. No wspomniałeś, że teraz jesteś związany z marką Audi, możesz powiedzieć coś więcej na ten temat?
4: Tak, no z marką Audi jeździmy głównie aktualnie w Niemczech. Mieliśmy teraz taki bardzo duży też program przygotowawczy do tego sezonu. No wygląda to całkiem fajnie, tylko Audi jest o tyle specyficznym producentem, że on po jakimś czasie w przeszłości, właśnie, bo ja byłem już długo związany z marką Audi, wycofał się z fabrycznego wsparcia, jeżeli chodzi o wyścigi GT, ponieważ Audi weszło do Formuły 1, więc tam przekuło swoje wszystkie siły i zasoby, żeby tam ten program rozwijać. I w tym roku na nasze potrzeby troszkę to wznowili, ponieważ no, tam się dogadaliśmy z jednym zespołem, stwierdziliśmy, że zrobimy super line-up i będziemy startowali właśnie z marką Audi w takiej serii ADAC GT Masters i właśnie i w DTM-ie też. No i oni to wznowili, więc bardzo fajnie, ponieważ mamy bezpośrednie wsparcie właśnie z fabryki Audi. Mamy ich inżynierów, z którymi właśnie pracujemy troszkę jak z Lamborghini. I tyle, no. Wiesz, my jesteśmy dopiero na początku sezonu, więc więcej będę mógł powiedzieć zapewne jakoś w październiku. Ale no, wygląda to fajnie, no bo mamy dosyć dużo treningów, dobre przygotowanie, więc jestem mega zadowolony. No teraz tylko pytanie, jak to się potoczy na przestrzeni całego sezonu, prawda?
1: Jasne. Teraz wrócimy troszeczkę, no może nawet nie do początku, chciałem o taki ogół zapytać, bo kariera sportowa to na pewno jest szereg jakichś wyrzeczeń. No myślę, że w każdej drodze, w każdym sporcie, z jakimi ty musiałeś sobie wyrzeczeniami poradzić, albo z jakimi musisz sobie radzić? Bo to jest na pewno też do dyscyplina na pierwszym miejscu, chyba że się mylę.
4: Nie, no jasne, jakby to wszystko zależy, jakim jesteś człowiekiem też, prawda? No bo są ludzie, którzy sobie radzą lepiej z dyscypliną, są ludzie, którzy sobie radzą gorzej. Ja jestem akurat typem człowieka, który na przykład nie lubi rano wstawać, ale może siedzieć do późna w nocy.
1: Okej.
4: I nie sądzę, żeby to było na przykład złe. Po prostu mam troszkę inny tryb pracy. Ja mam na przykład kolegów w zespole, którzy, wiesz, kładą się o 20.30, 21.00
1: i wstają skoro świt.
4: Tak, i wstają o 5.00, 4.30 i idą biegać przez godzinę. Ja nie jestem akurat tego typu osobą. Z jakimi wyrzeczeniami? Wiesz co, no na pewno musiałem bardzo szybko dorosnąć, żeby móc realizować ten sport. Ponieważ, no tak jak wspominałem, no on wymagał dosyć dużego zaplecza, o które samodzielnie musiałem zadbać. I to chyba mnie troszkę tak, wiesz, odróżniło od moich rówieśników, ponieważ musiałem no, zaprzestać studiowania. Ja byłem jakby na uczelni, musiałem to przerwać, no bo po prostu dosyć...
1: Nie dało się tego pogodzić.
4: No próbowałem, ale uczelnia była dosyć przeciwna temu, więc nasza szczecińska de facto, więc niestety musiałem z tego zrezygnować. To było jedno z takich wyrzeczeń, że wiesz, że próbowałem jakoś, ale to było naprawdę ciężkie do pogodzenia, bo fizycznie po prostu mnie nie ma na miejscu, więc ciężko jest, więc jest to pogodzić. Drugim takim wyrzeczeniem, no to jest chyba taka nieustająca praca. To jest coś takiego, że ten, już mogę to nazwać zawodem, zawód charakteryzuje się tym troszkę jak byłbyś przedsiębiorcą, że wracasz do domu i ty nie odpoczywasz. Ty non-stop myślisz, co, gdzie i jak zrobić. Ja odbieram, myślę, że luźno ze 100 telefonów dziennie. Non-stop coś planujemy, coś robimy, gdzieś jedziemy. I to właśnie nie tylko związane jest z tym, z wyścigami. W sensie wyścigi są wspólnym mianownikiem wszystkich działań, które robię, no ale no teraz na przykład byłem na Cyprze, ponieważ tam planujemy budowę toru wyścigowego, więc jestem zaangażowany w jakiś tam, wiesz, poboczny projekt, żeby rozwijać cały czas tą społeczność wyścigową, rozwijać współpracę z moimi wszystkimi partnerami, żeby to miało wszystko ręce i nogi, no bo wiesz, no bo co z tego, że ja powiedzmy super pojadę wyścig, a nie będę miał kasy na treningi, prawda? Jasne, no, jasne. No to jest bez sensu, więc muszę zadbać o taki ogół, no i wyrzeczeniem, żeby to móc realizować, jest nieustająca praca i zbudowanie takiego środowiska, które da ci de facto już taki troszkę spokój do realizowania po prostu swojego konkretnego celu, którym, nie wiem, jest wygranie jakichś tam konkretnych mistrzostw.
1: Jasne. Wspomniałeś a propos jednego z programów o wsparciu psychologicznym, a tutaj słyszę, że bardzo dużo się dzieje. I czy, no myślę, że to wsparcie psychologiczne jest chyba ważnym elementem. Czy korzystasz z niego częściej? Czy w ogóle korzystasz? Czy nie masz czasu nawet na to?
4: Wiesz co, korzystam.
1: No bo to jest duża presja, to wszystko, o czym mówisz na pewno.
4: Tak. Jakby, no, to jest duża presja, zwłaszcza, że wiesz, nie zawsze możesz być świadomy wszystkich konsekwencji.
1: No właśnie.
4: Korzystam, ale nieregularnie, więc myślę, że niedługo będę musiał korzystać bardziej regularnie. Wiesz, no jak każdy sportowiec czy każdy facet, no też troszkę, nie chcę powiedzieć, że się wstydzę, no ale no trochę tak jest, że ciężko jest się przyznać do wszystkich jakichś decyzji, które się podejmuje na przestrzeni jakiegoś tam czasu. I rozmawiam o wielu rzeczach z psychologiem. No natomiast, no to wiesz, to, nie wiem, jakby to powiedzieć. No ja na przykład dużo korzystam z hipnozy.
1: Oho, okay.
4: I to jest też fajny element, który mi bardzo pomaga w startach, w skupieniu się na, jakby to powiedzieć, w danej chwili. O, że przykładowo no, hipnoza działa rewelacyjnie na moment kwalifikacji, załóżmy. Natomiast ja jestem świadomy, że jakby koniec końców to jestem ja jako Robin i muszę poukładać sobie niektóre rzeczy w głowie. A psycholog jest takim trochę drogowskazem, który mnie nakierowuje, gdzie, co, jak mam robić. I ja to bardzo lubię. No tylko wiesz, no... jakby publicznie przyznaję się do tego, że no ja też jestem tylko człowiekiem, nie robię wszystkiego idealnie, bo jestem kierowcą śmigłem, no wręcz przeciwnie, wiesz, po prostu przez to, że robię tak dużo rzeczy, jest dużo miejsc, gdzie coś idzie nie tak.
1: Jasne.
4: Więc myślę, że tutaj głowa na pewno jest jednym z elementów, o które muszę bardziej dbać niż dbam.
1: Fajnie, fajnie mówisz, podoba mi się, jak o tym mówisz i cieszę się, że wyszliśmy na ten temat, tym bardziej, że wiesz, jakby pomoc psychologiczna jest teraz coraz mniej jest tematem tabu w mediach, w kampaniach i tak dalej i chciałbym, marzę wręcz o tym, życzyłbym sobie, żeby wszyscy młodzi ludzie bez wstydu i świadomie sięgali po tę pomoc, też dlatego o tym wspominam, bo jesteś młodym człowiekiem, który, no jak słyszymy, zasuwa dosłownie i dużo się dzieje, więc ja myślę, że to jest ważny aspekt.
4: Tak, no wiesz, nie wiem, jakby to tak ująć w dobrych słowach, natomiast no tak, no to jest niedoceniony, myślę, jeszcze aspekt, o który trzeba dbać, ale no nie ma co tutaj słodzić, no wiele osób o to nie dba, ja też o to nie dbam wystarczająco dobrze, więc myślę, że no jest to strasznie duże pole do popisu. Ale koniec końców, tak jak mówię, no tutaj to jest troszkę tak jak z trenerem na siłowni, że trener za ciebie treningu nie zrobi. On tylko może cię troszkę bardziej zmotywować do tego, żebyś wiedział, co jest słuszne, a co nie. Albo żeby cię nakierować, żebyś sam rozumiał właśnie ten proces postępowania i jak reagujesz na niektóre emocje i tyle.
1: Okej, wróćmy teraz na tor. Jakbyś był, nie wiem, czy jesteś w stanie wymienić trzy wyścigi, z których jesteś najbardziej zadowolony. No domyślam się, że to będą po prostu trofea, ale może nie tylko, bo pewnie można też być zadowolony z wyścigu, niekoniecznie stając na podium. Trzy takie wyścigi, które byś mógł... Jakbyś miał polecić komuś, żeby mogli je obejrzeć, to jakie to by były?
4: Wiesz co, to tego nie widać w radiu, ale tutaj widać dosyć mocną szramę na mojej ręce.
1: Dobra, czyli pamiątka...
4: Nie, to nie jest pamiątka z wyścigu. To jest pamiątka sprzed sezonu, bo się wywróciłem na rowerze. Natomiast jednym z takich fajnych wyścigów był na pewno pierwszy wyścig sezonu 2022. Miał on miejsce na takim torze niemieckim Lausitzring. I to była tyle dla mnie ważna chwila, że ja wróciłem właśnie po kontuzji. Miesiąc po. Ja miałem operację dosyć poważną i naprawdę bardzo szybko musiałem się rehabilitować. Były nawet rozważane jakieś opcje, czy żebym nie brał jakichś sterydów, czy coś, żeby się szybko zregenerować. No tylko przypał jest ze sterydem taki, że jak pójdziesz na badanie kontrolne, no to wtedy nie masz startować w wyścigach, to więc
1: to... Weź to wyjaśnij, że to była operacja.
4: Tak, więc z tego pomysłu zrezygnowaliśmy. No ale mimo wszystko udało się dosyć szybko zregenerować i pewnie część naszych widzów wie, kim jest Max Verstappen. No to jest czterokrotny mistrz świata w Formule 1 i Max Verstappen też ma swój zespół wyścigowy w tej klasie, w której ja się ścigam i tam z jego zawodnikiem właśnie też się ciąłem przez cały wyścig i ja nie wiedziałem, o jakie lokaty będę walczył. Finalnie jakby wyprzedziłem tego zawodnika i wygrałem cały wyścig tuż po kontuzji, więc to było dosyć fajne wspomnienie.
1: Okej, no bardzo inspirujące.
4: Tak, tak, tak, więc naprawdę chyba taki brak świadomości w ogóle, o co walczę, bardzo mi pomógł, bo normalnie to bym chyba się trochę spalił ze stresu. No i pamiętam, że właśnie po wyścigu nawet wzięliśmy sobie puszkę Red Bulla i robiliśmy sobie przy nim fotki, więc to było dosyć zabawne. A drugi taki wyścig, no to myślę ostatni wyścig zeszłego sezonu był bardzo fajny. Był to wyścig na torze Monza we Włoszech, tor Formuły 1. I tam właśnie to jest tak jak wspominałeś, nie zawsze trzeba stanąć na podium, żeby być zadowolonym z wyścigu. To był moim zdaniem najlepszy wyścig, jaki mieliśmy w zeszłym roku. Mieliśmy 6. miejsce z Lamborghini, bo Lamborghini dosyć podupadło niestety w tej klasie GT na przestrzeni zeszłego roku. I teraz się trochę podnosi, bo wprowadzili nowy model samochodu. No i to był na przykład po prostu bezbłędny wyścig, jaki pojechaliśmy. Okay. Po prostu nie popełniliśmy żadnego błędu, mieliśmy super tempo i pędziliśmy do przodu, więc naprawdę bardzo fajny, spektakularny wyścig do oglądania. A trzeci wyścig, no to chyba takie pierwsze moje mistrzostwo, które zdobyłem międzynarodowe, no to był rok 2019, to już kawał czasu temu, ale to był ostatni wyścig tego sezonu, w którym wiedziałem, że po prostu muszę dojechać do mety. Ja wtedy byłem 19-latkiem, więc który świeżo co zaczął się ścigać.
1: Dwa lata.
4: Więc wiesz, ja naprawdę ręce mi się trzęsły, nogi telepały jak na prawie jazdy. Jeszcze była straszna ulewa i wiedziałem, że szansa, że wylecę z toru, to jest 50-50. A z drugiej strony też nie chcesz jechać jak, wiesz, jak amator, prawda? Po prostu chcesz pokazywać cały czas klasę. Więc to był taki ważny wyścig dla mnie, żeby tam dojechać do mety i zdobyć to mistrzostwo, tak przypieczętować. Więc odpowiadając na twoje pytania, no, to są trzy takie wyścigi.
1: Czasami ciężko pewnie i walczyć, a jednocześnie zachować bezpieczeństwo?
4: Tak, no bo... Bo nie wiesz, co zrobi druga osoba.
1: No właśnie.
4: Nie jesteś w stanie...
1: Nie jesteś tam sam.
4: Tak, nie zawsze jesteś w stanie zaufać samemu sobie nawet, prawda? A co dopiero walcząc z drugim zawodnikiem. Dlatego, wiesz, my staramy się wiedzieć, z kim się ścigamy, jak te osoby jeżdżą. Natomiast nigdy no, nie przewidzisz. Więc na przykład ja dużo jeżdżę na symulatorze tylko po to, żeby uczyć się tego typu zachowań. Jak jeździć regularnie, jak jeździć troszkę ostrożniej. Natomiast będąc cały czas na limicie też, prawda? Więc no, to jest takie narzędzie, z którego korzystam na co dzień, które na pewno w tym pomaga. Mhm. No ale koniec końców, jak wsiadasz na tor i nagle masz ulewę i ktoś leci, nie wiem, po trawie 300 na godzinę, no to nie wiesz, jak się zachować, prawda? Jeżeli ktoś w ciebie wleci.
1: Okej, powoli zbliżając się do końca, chciałbym cię zapytać, jakie są twoje najbliższe cele? Mhm. A teraz przejdziemy do tych największych.
4: Dobrze, no...
1: Zacznijmy od tych najbliższych.
4: Moim najbliższym celem, no to mam między 19 a 21 czerwca mam wyścig na torze Lausitzring, no, który chciałbym oczywiście wygrać i to jest mój najbliższy cel, żeby tam się sprawdzić i jak najlepiej wystartować. A takim największym celem, no to myślę, że jest rozwinięcie swojej kariery wyścigowej jak na najwyższym poziomie, czy to wyścig GT, czy w jakiejś innej klasie, tego nie wiem. Natomiast, no, raczej akurat jak ja się ścigam w tych wyścigach GT, czy tam, gdzie są kokpity zamknięte, a nie otwarte, no to taką klasą, w sensie taką serią wyścigową jest na przykład DTM, to jest właśnie taka najważniejsza seria wyścigowa, w której chciałbym jeździć regularnie i sobie tego życzę, żeby tak było.
1: My oczywiście też tobie tego życzymy. I na koniec, co możesz powiedzieć osobom, które chciałyby pójść w twoje ślady?
4: Wiesz, no to jest na pewno bardzo nośne hasło, żeby się po prostu nie poddawać, natomiast jest ono o tyle słuszne, jakby troszkę rozwinę, że ciężko jest pokonać osobę, która się nie poddaje. Jakby to jest naprawdę bardzo, bardzo trudne, bo nie wiesz, czego się po niej spodziewać, więc ja miałem właśnie taki przykład. Znałem wielu zawodników, których trochę lekceważyłem, bo nie wydawali mi się wystarczająco szybcy i po prostu, wiesz, jakoś troszkę ich ignorowałem na to, że jak byłem oczywiście troszkę młodszy i troszkę mniej doświadczony w tym, co robię.
1: Mniej pokory, pewnie.
4: Tak, ale na przestrzeni lat, jak zauważyłem, że osoba się nie poddaje, i naprawdę dąży do konkretnego celu, to ona strasznie rośnie na przestrzeni, powiedzmy, jakiegoś tam czasu. Jest mało przypadków osób, które się po prostu nie poddają i stoją w miejscu, bo jeżeli ktoś się nie poddaje, no to raczej robi to świadomie i cierpi w międzyczasie, bo jest, powiedzmy, dostaje lanie po drodze. I jeżeli się po tym podnosi, no to naprawdę to bardzo buduje i dosyć szybko taka osoba rośnie. U mnie jest dokładnie ta sama historia. Ja też byłem wielokrotnie lekceważony przez moich rywali. Po prostu ich prześcigałem dzięki temu po prostu, że nie, że mam jakiś talent niesamowity, bo znam dużo więcej bardziej utalentowanych osób ode mnie, tylko po prostu, że się nie poddawałem, więc na pewno to bym chciał przekazać. Ktoś może powiedzieć, ale wyścigi są bardzo drogie. No tak, no ale są też ludzie, którzy zarabiają strasznie duże pieniądze i mogą to realizować, więc no to jest tylko kwestia znalezienia sposobu na zrealizowanie tego planu.
1: Cudowna puenta.
4: Dziękuję bardzo.
1: Super. Moim gościem był Robin Rogalski. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję najmocniej.
1: I życzymy jak najwięcej sukcesów. Wszystkiego dobrego.
4: Dzięki wielkie. Pozdrawiam.
2: SK Szczecinek.
3: Są silne, świadome i bezpieczne. Mowa oczywiście o mieszkankach Szczecinka, a najlepszym przykładem na to są Sandra Brukstus i Karolina Dąbrowska, które gościły w naszym eskowym studiu. Dziewczyny przekuły swoją pasję w działanie i założyły stowarzyszenie Silne i Bezpieczne, w ramach którego chętnie organizują zajęcia samoobrony dla kobiet. A już teraz posłuchajcie rozmowy Natalii Błachowskiej z naszymi szczecineckimi fajterkami.
5: My jesteśmy stowarzyszeniem Silne i Bezpiecznie, a Ladies Fight to jest grupa kobiet, które próbują w sztukach walki.
6: Uczęszczają tutaj do mnie na zajęcia. Tak się nazywamy w sumie od początku i dalej to kontynuujemy. A otworzyłyśmy stowarzyszenie pod nazwą Silne i Bezpieczne.
7: Na czym się skupia wasze?
6: Stowarzyszenie pod nazwą Silne i Bezpieczne.
7: Na czym się skupia wasza działalność?
5: Na kobietach przede wszystkim.

0: Grupa zawodnicza,
1: tak, tak,
0: walki,
1: tak.
0: Więc kobiety też, tu też myślę, że ważna informacja jest, że nie trzeba tutaj nie wiadomo jakieś umiejętności.
1: Nie, my nie chcemy wyszkolić zawodniczek, tak, żeby tutaj wystawiać na jakichś zawodach. Jeżeli ktoś ma ochotę, oczywiście, albo nawet przekierujemy do kogoś, kto ma większe kompetencje w szkoleniu zawodników, ale my chcemy właśnie pokazać kobietom, nie nastolatkom, ale dorosłym kobietom, że mogą spróbować, choćby nigdy wcześniej nie robiły nic w tej dyscyplinie, żeby przyszły, zobaczyły.
2: Oprócz tego, że wy trenujecie, to wy tworzycie też taką fajną społeczność. To nie są tylko treningi tak naprawdę.
1: Nie, bo dziewczyny się bardzo angażują dodatkowo. Jak mamy coś do zorganizowania, to one są pierwsze, chętne, wyciągają rękę. Nigdy się nie spotkałyśmy, że nikt nie chciał brać udziału, wręcz był natłok, że każda chciała pomóc.
0: Tak można powiedzieć, że my się trochę kumplujemy z tymi dziewczynami.
1: Tak, już znamy się kupę czasu, z niektórymi dłużej, nawet kilka lat, bo pierwszy trening swój poprowadziłam 3 lata temu, więc niektóre są od początku do teraz.
2: Jak się zaczęło w ogóle pomysł na to, żeby to stowarzyszenie założyć? Bo wcześniej jakieś wizyty chyba były poczynione u władz naszego miasta.
1: Tak, chciałyśmy poszerzać świadomość, żeby tutaj kobiety poczuły się bardziej bezpieczne i tak oprócz tego aspektu fizycznego też i psychicznego. Chcemy w nich budować tą pewność siebie również psychiczną, bo to, że ktoś jest wysportowany i może powiedzmy czuć się bezpiecznie, ale my też jesteśmy narażone na wiele czynników takich zewnętrznych, poddawane manipulacji wszelkiego rodzaju i kobiety nie są świadome, są też zamykane w tych domach, kiedy decydują się na rodzinę, wychowanie dzieci, przejmują większość tych obowiązków i chcemy im pokazać, że dom i rodzina, którą tworzą, to są one, ale one też są osobną jednostką, żeby robiły coś dla siebie, poza tym schematem życia rodzinnego i to tak głównie w tym kierunku chciałyśmy im pokazać, że są też indywidualne i mogą robić coś więcej niż tylko praca, dom.
2: Sandra trenuje dziewczyny, skupia się na tej aktywności fizycznej, a Karolina, jaka jest twoja rola w tym stowarzyszeniu? Ty jesteś głową.
1: Tak, dokładnie, głową.
0: Ja piszę, robię tabelki, te sprawy.
2: Myślicie, że jest zapotrzebowanie na to, żeby mieszkanki Szczecinka uczyły się tej samoobrony?
0: Myślę, że w każdym mieście jest to potrzebne. Mhm. Wszędzie powinny być takie akcje. My jesteśmy trochę bardziej widoczne teraz, trochę bardziej wyzwolone jako kobiety. Myślę, że na przestrzeni, nie wiem, 10 lat, 15 lat to się tak rozwinęło. Kiedyś kobiety jednak były gdzieś tam w tym domu z dziećmi, a teraz pojawiamy się wszędzie.
1: Też
0: ale przez to też się może narażamy na takie sytuacje, żebyśmy potrzebowały, żeby potrafić się obronić.
1: A w dobie internetu to wszystko, ludzie są przebodźcowani.
3: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
4: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Magda Dorożalska. Pomorze Zachodnie udowadnia, że niemożliwe nie istnieje, stając się idealną przestrzenią do realizacji najbardziej śmiałych marzeń i życiowych zmian. To unikalne podejście świętowano w Szczecińskim Teatrze Polskim podczas uroczystej gali Możesz Wszystko, która podsumowała projekt edukacyjno-rozwojowy More Life Future. Żywym dowodem na to, że na nowy spektakularny rozdział w życiu nigdy nie jest za późno, jest Przemysław Kowalewski, pisarz, dziennikarz i oficjalny ambasador tej zachodniopomorskiej kampanii. Choć pisać zaczął po 40, szturmem zdobył polski rynek wydawniczy, zgarniając w 2023 roku prestiżowy tytuł Kryminalny debiut roku za swoją mroczną, osadzoną w powojennym Szczecinie powieść Kozioł. Jak przekuć życiową zmianę w literacki sukces? Skąd czerpać inspirację do opowieści? I co to znaczy inspirować innych do działania? Z Przemysławem Kowalewskim rozmawiał Krzysztof Baziuniak.
5: Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Krzysztof Baziuniak. Dzisiaj w naszym studiu mam ogromną przyjemność gościć Przemysława Kowalewskiego, polskiego pisarza, dziennikarza i samorządowca.
6: Miło mi.
5: Dobrze, że powiedziałem, dobrze, że powiedziałem polskiego.
6: Musimy po angielsku gadać, ale okej. Okay.
5: To oczywiście w ogromnym skrócie. No i teraz takich najnowszych spraw. Jeden z ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Też oczywiście o ten temat zahaczymy, ale zanim, no to tutaj jeszcze zanim wyszliśmy na antenę, chwilkę porozmawialiśmy po prostu o czytaniu książek. Dzisiaj mamy Dzień Dziecka, więc też to można sobie tak połączyć. Może jakieś dziecko będzie słuchało i zmotywuje się do czytania, bo tego pewnie byśmy życzyli.
6: Tak, dzieciom. No może bym nie zaczynał od moich powieści, ale wyobraź sobie, że kiedy pojechałem do Poznania, to była druga część, szóstka, na Grandę, to miałem spotkania z młodzieżą licealną i po tym spotkaniu z młodzieżą licealną chyba było na tyle interesujące to spotkanie, że wybrali sobie na wielki tydzień czytania, bo takie rzeczy się dzieją w szkołach, nie Potop, nie Adama Mickiewicza, nie nad Niemnem, tylko właśnie Kozła.
5: No to jest ogromne wyróżnienie.
6: To było niesamowite.
5: Ale czy to nie jest tak, że właśnie łatwiej sięgnąć po książkę, która się działa jednak bliżej czasu.

0: Sowo niż no taki potop, tak? I to nie oczywiście to są, przepraszam, że jeszcze dokończę, to są pozycje, które należy znać, ale jednak no łatwiej się osiągnąć po coś, co jest współczesnego.
1: Wiesz co, i to jest właśnie to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że najważniejsze, żeby dzieciaki i młodzież czytała. I jeżeli mamy do nich dotrzeć przez pana Tadeusza i nie możemy dotrzeć do nich przez pana Tadeusza, to spróbujmy przez Harry'ego Pottera, spróbujmy przez Kowalewskiego, Stellara, być może Mroza, ale niech oni czytają. To jest najważniejsze. Tak, a później, jak już poczują ten smak, zobaczą, że to wyobraźnia kształtuje ich rzeczywistość, no to będą sięgali po fajniejsze, mocniejsze, trudniejsze pozycje, no ale pierw ich przyciągnijmy do tego czytania.
0: Dokładnie, tak. No najważniejsze jest to, żeby zaczęli i faktycznie, no później każdy, nie tylko młody człowiek, każdy z nas dopiero potrafi się ukształtować, w jakim kierunku chce iść, w jakim gatunku literackim, prawda? Więc to się nie weźmie samo, jeżeli nie sięgniemy po jakąkolwiek pozycję.
1: Ale wiesz, to Kozioł, czyli moja pierwsza powieść, która jest historią śledztwa w sprawie najsłynniejszego szczecińskiego mordercy, czyli rzeźnika Znibuszewa. Tak naprawdę ja nie chciałem opowiedzieć historii rzeźnika Znibuszewa, bo było wielu ludzi, którzy opowiedziało tą historię dobrze.
0: Między innymi Jarosław Molenda.
1: Między innymi Jarosław właśnie Molenda. Ale ja chciałem opowiedzieć historię Szczecina mojemu synowi nastoletniemu wówczas. A po to, żeby go przyciągnąć do tej historii Szczecina, no to musiałem znaleźć taki wabik. A wabikiem była tajemnica. Morderstwo, historia niedopowiedziana. No i on przeczytał Kozła, a przy okazji dowiedział się o ataku na konsulat sowiecki w Szczecinie. Dowiedział się o tym, co się wydarzyło pod Szczecinianką, kiedy radziecki żołnierz zaczął strzelać do Szczecinian Polaków. I tak dalej, i tak dalej. O elementach tego właśnie miasta.
0: No właśnie, no bo to nie jest tylko powieść kryminalna, tylko to jest kawał historii.
1: Kawał historii mojego ukochanego miasta i taka też hołd oddany temu miastu.
0: No właśnie, nawet nie spoglądam na tę chwilę póki co na moje przygotowane pytania. Szczecin. Czy w każdej książce zawsze będzie Szczecin? I czym to jest dyktowane? Jesteś po prostu lokalnym patriotą?
1: Tak, jestem lokalnym patriotą. Nie wiem, czy Szczecin zawsze będzie, ale póki co mam tyle historii w głowie, które mają miejsce w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim, bo faktycznie Kozioł to jest Szczecin, Szóstka, katastrofa, historyczna katastrofa 67 roku, która miała miejsce w Szczecinie, Latawiec, czyli trzecia część, to jest poszukiwanie seryjnego mordercy grasującego po Szczecinie Niebuszewo-Warszewo, później mamy Sierociniec był wcześniej, czyli historia domu dziecka znajdującego się na ulicy Arkońskiej i historia kurort. I tu kurort był nietypowy, ponieważ ja przyniosłem prawdziwą historię, która miała miejsce w latach 70. w szpitalu psychiatrycznym w Krychnowicach pod Radomiem, właśnie do Szczecina, bo chciałem, żeby ta opowieść stała się uniwersalna, ale jednocześnie, żeby szczecinianie czuli ją na własnej skórze dzięki temu, że znają te lokalizacje, dzięki temu, że znają Park Chopina, dzięki temu, że znają Broniewskiego, gdzie znajduje się zakład psychiatryczny, gdzie znają te ulice, po których jeździ Ugnę Galant.
0: Dokładnie.
1: I ja wiedziałem, że jak szczecinianin dostanie taką powieść do ręki, no to ona będzie miała dla niego nie wymiar tylko i wyłącznie uniwersalny, ale również w jakiś sposób lokalny, bo opowiem przy okazji o historiach szczecińskich i tak właśnie to tak miało miejsce.
0: No i dokładnie tak jest, bo jak o tym mówisz, to ja mam czary, bo właśnie czytając Kozła i wręcz czeka się na to, żeby padła nazwa jednej ze szczecińskich ulic, to jest coś pięknego, to jest takie wtedy takie moje, tak to odbieram i faktycznie od razu w głowie ta lokalizacja się odpala i że to faktycznie mogło być tu i tak dalej.
1: A wiesz, to jest tak, że dostawałem wtedy po Koźle szczególnie, dostawałem bardzo dużo wiadomości czytelniczek, szczególnie czytelniczek właśnie, które mówiły, no jadę teraz właśnie Wojska Polskiego i wyobrażam sobie tą akcję, która tam miała miejsce. Ja też, tworząc te historie, tworząc te opowieści, te sceny, miałem na uwadze, jakie chciałbym sam przeczytać o miejscach szczecińskich, które sam odwiedzałem, albo chciałem, żeby się ta akcja działa w tych właśnie miejscach. No bo jeżeli kiedykolwiek dojdzie do ekranizacji tej historii Ugnę Galanta, no to no wyobraźmy sobie, że tam będzie Szczecin głównym bohaterem, tak? I chciałem tych lokalizacji wprowadzić jak najwięcej, żeby również zainteresować mieszkańców Polski tym, że Szczecin jednak ma w sobie tajemnicę i że to jest niesamowicie ciekawe miasto, ale również, żeby trochę historii sprzedać tego miasta. I miałem zawsze takie wrażenie, że dzięki Leszkowi Hermanowi i jego Sydinom zaczęła się jakaś taka podróż szczecinian do tego świata beletrystyki, z którym oni wcześniej nie mieli do czynienia, ponieważ my zawsze mieliśmy bohaterów wrocławskich, poznańskich, warszawskich, tak. Ale Szczecin w ogóle nie funkcjonował na kartach opowieści takich właśnie beletrystycznych. Mhm.
0: Mimo, że znasz, jak mnie mam, doskonałe topografię naszego miasta, to pisząc obojętnie którą ze swoich pozycji, przygotowując się, to przemierzasz mimo wszystko jeszcze raz te ulice, które zawierasz właśnie w swoich pozycjach?
1: Oczywiście. I to nie jest...
0: Odświeżasz jakby sobie.
1: Odświeżasz, ale też się uczę, bo może się wydawać, że ja nie jestem najmłodszym człowiekiem w związku z tym, że piszę takie historie, ale większość tych historii odbyła się w czasie, kiedy jeszcze mnie nie było na świecie, a w związku z tym musiałem poznać to miasto i szczególnie w Koźle i w Szóstce też. Miałem tak, że otwierałem stare mapy, mapy z lat 40., mapy lat 50., mapy z lat 60., bo ten Szczecin się tak dynamicznie zmieniał, że niektóre ulice znikały, niektóre dopiero się tworzyły, uzyskiwały nowe nazwy.
0: Niektóre też mają po ileś.
1: Ale no właśnie, i to musiałeś zrobić tak, że a czytelnik jest czytelnikiem wymagającym, to znaczy on nie da się oszukać go i wymyślić sobie jakąś ulicę, albo nie daj Boże nadać nazwę ulicy, która już nie istnieje, albo już, wiesz.
0: No właśnie.
1: Ja siedziałem z tą mapą, jedną i drugą, miałem tablicę, na których miałem zdjęcia Szczecina starego. Miałem te dwie mapy, bo na takich dwóch mapach pracowałem. I dlatego chyba ta książka mi zajęła najwięcej czasu, tworzenie jej, bo właśnie pisałem ją przez 3 lata. No bo tam, wiesz, co zdanie, to łapałem się na tym, no dobra, ale to w takim razie, co się działo na tej ulicy? Muszę sprawdzić, czy ta ulica w ogóle, czy tak wyglądała, tak?
0: No, faktycznie, dobrze. To był, cały proces.
1: Cały proces. I to był, wiesz, taki proces live, czyli, że to nie jest tak, że jesteś w stanie zebrać te wszystkie materiały, tylko, no, opowiadasz jakąś historię i nagle okazuje się, że siostry bliźniaczki mieszkały w budynku takim i takim. Ja sobie wcześniej wymyśliłem, wiedziałem, w którym to będzie miejscu. No ale jak one wychodziły, to widzą karuzelę, która mieściła się na ulicach i ty teraz, wiesz, musisz sprawdzić, czyli przerywałeś nawet ten tok opowieści po to, żeby upewnić się albo żeby dokładnie to opisać. Wiem, że są autorzy, którzy nie zwracają na to uwagi, ale ja chciałem zrobić taką opowieść, że w której czytelnik ze Szczecina czy z innego miasta będzie mógł się poruszać po tym moim mieście niemalże jak z przewodnikiem.
0: O, świetnie powiedziane. Zatrzymując się jeszcze przy Koźle, czy temat seryjnych morderców jest ci bliski, jakkolwiek by to nie brzmiało? Czy interesowałeś się kiedyś tym tematem?
1: Tak, no my kryminaliści mamy tak, że trochę czytamy i w związku z tym mnie bardziej oczywiście interesowali seryjni w PRL-u, aniżeli współcześni. Dzisiaj dużo jest o współczesnych, ale był taki moment, że stwierdziłem, że wyzwaniem jest napisać kryminał, w którym właśnie nie ma seryjnych. Bo seryjny jest fajny do opowiedzenia, bo co jakiś czas po prostu znajdujemy trupa, albo co jakiś czas jest komunikacja z mordercą taka, że on nam daje kolejne zadanie i dzięki temu ta książka może trwać w kolejne rozdziały. Najtrudniej jest zbudować śledztwo wokół jednej sprawy. I dlatego u mnie z moich 7 powieści seryjny jest w Koźle i w Latawcu. Tylko że w Latawcu on już ma taki czynnik społeczny, no bo jednak w Latawcu giną znęty, tak zwane znęty, czyli osoby znęcające się nad swoimi rodzinami. I trochę to jest nie tyle seryjny morderca, co seryjny sprawiedliwy człowiek, który wyrywa chwasty. I to jest inne spojrzenie na seryjniaka, aniżeli my tak powszechnie myślimy o seryjnym mordercy.
0: Zahaczając jeszcze o zmieniające się nazwy ulic, I jeszcze o rzeźnika z Imuszewa, bo to muszę dopytać. Byłeś na Niemierzyńskiej 7 kiedyś, Wilsona 7?
1: Oczywiście.
0: Na pewno. No to było takie pytanie, znałem odpowiedź. Musiałem zapytać, dlatego że wybrałem się tam dopiero 2 dni temu, mimo że już dawno przeczytałem rzeźnika z Imuszewa, Jarosława Molendy oraz twojego kozła. Nie wiem dlaczego tak pójść dopiero teraz, ale poszliśmy z narzeczoną i zdziwiłem się, jak w środku czas stanął, w środku tam wewnątrz.
1: Wiesz co, to ja nie wiem, czy ty byłeś, bo sama Wilsona 7, czy później rewolucji październikowej, a dzisiaj Niemierzyńska, ten budynek się zmienił.
0: Budynek, tak.
1: Budynek się zmienił, ale dokładnie można sobie wyobrazić, jak ten budynek również z zewnątrz wygląda, jak się pójdzie klatkę dalej, bo tam jeden numer albo 2 numery dalej jest dokładnie tak, jak to kiedyś wyglądało. I to faktycznie masz rację, że można się w ogóle przenieść w czasie. Zresztą całe Niebuszewo jest takim miejscem, w którym...
0: Jest w ogóle fascynujące.
1: No właśnie, jest fascynujące.
0: I to też dziwiłem dzięki właśnie twojej książce. I no, tak.
1: Niebuszewo jest czymś niesamowitym, a szczególnie jak się ma background w postaci, no właśnie jakiejś opowieści, która się dzieje wtedy, to wiemy, jak ważną rolę to Niebuszewo pełniło dla samego Szczecina i jak wiele tego Niebuszewa sprzed 50, 70, 80 lat jeszcze zostało. Zresztą ja ostatnio nawet nakręciłem taką rolkę do siebie na sociale, pokazującym, że tam część elewacji po prostu się rozsypała i za właśnie kawałka cementu wystawał stary niemiecki napis świadczący o tym, że tam była knajpa jakaś w tym miejscu. I to jest w ogóle niesamowite, że wiesz, że dotykamy przeszłości, to tak fizycznie możemy dotykać przeszłości. Zatem jak jeszcze nie byliście na spacerze po Niebuszewie, po ulicach Długosza na przykład, ostatnio ja tam byłem na Długosze jeszcze raz, no dzięki akurat kampanii ambasadorów właśnie, to jest przeżycie niesamowite.
0: No właśnie my tak spacerując troszeczkę właśnie z narzeczoną 2 dni temu, jak właśnie się znaleźliśmy jakby śladami rzeźnika, powiedzmy, to faktycznie jakoś bardziej doceniliśmy te Niebuszewo. I też mamy coś takiego, że moja narzeczona to często mówi i bardzo lubię, jak to mówi, że mówi, zobacz, jakbyśmy byli na przykład, jakbyś to widział, to co teraz widzimy we Wrocławiu czy w innym mieście, to byś mówił wow. Musimy nauczyć się doceniać to, co mamy pod nosem, bo naprawdę, bo w innym mieście byśmy już robili zdjęcia, no to róbmy tutaj, bo jest na co popatrzeć.
1: Dokładnie, wiesz, mamy piękne kamienice secesyjne, niektóre są jeszcze nieodnowione, ale jeżeli wzrokiem poszukamy tych wszystkich niesamowitości na elewacjach tych budynków. To jest, wiesz, to jest w ogóle... I kiedy sobie uświadomimy, co się działo w ogóle w tych miejscach. Pamiętaj, trzeba pamiętać o tym, że Niebuszewo, w pewnym momencie nazywane Lejbuszewem zaraz po II wojnie światowej, przez to, że tam było kilkanaście tysięcy Żydów, kilka tysięcy Niemców i kilkuset Polaków na początku, którzy mieszkali w jednym mieszkaniu, podzielone na 3-4 małe mieszkanka tak naprawdę. Tak. I do dzisiaj możemy zobaczyć ślady kul od radzieckich pepesz, które zostawiły swoje ślady właśnie na tych elewacjach tych kamienic. Więc jeżeli chcemy się dowiedzieć czegoś o Szczecinie, no to musimy na spokojnie przejść się, pospacerować po właśnie tych ulicach Niebuszewa.
0: Jasne, okej. Okay. Powiedz mi, co sprawiło, że zdecydowałeś się na napisanie debiutanckiej książki, no bo nie byłeś pisarzem od zawsze, a też pytam jakby w kontekście tej inspiracji naszej kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko, że w każdej chwili można po prostu zmienić bieg swojej historii. Co było impulsem?
1: Wiesz co, impulsem było to, że powiedziałem sobie dość, że już nie chcę robić tego, co robiłem.
0: Okej.
1: A byłem urzędnikiem samorządowym. I wiesz, kiedy to było dokładnie 45 mojej urodziny. Pomyślałem sobie 45 urodziny. Właściwie druga część życia pewnie przede mną, być może nawet ta krótsza część życia przede mną, a ja robię rzeczy, których nie lubię po prostu. I pomyślałem sobie, że co roku będę robił rzecz taką, o której myślałem, marzyłem, albo się bałem po prostu zrobić tego kroku. I zaczęło się od morsowania. Znaczy, wiesz, bo to były urodziny moje w listopadzie. Ja mam 16 listopada urodziny i pomyślałem sobie, a to będzie inaczej w takim razie. To wejdę do tej lodowatej wody i po prostu przełamię coś sobie.
0: Przełamię lody,
1: ale przełamię lody z samą sobą, co nie? I później był właśnie taki moment, kiedy 2 lata chyba później, kiedy tak usiadłem przed komputerem i pomyślałem sobie, kurde, ja wcale nie muszę robić tego, co robię. Być może moje życie będzie teraz jest gorsze, trudniejsze, ale będę robił to, co lubię. No i tak usiadłem i zacząłem pisać powieść, pamiętam. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, co z tego będzie, ale chciałem opowiedzieć historię tego mojego Szczecina skierowaną do mojego syna, tak żeby ona była fajna w odbiorze, a jednocześnie opowiadała o moim właśnie ukochanym mieście. I pamiętam, do dzisiaj napisałem chyba tam kilkadziesiąt stron. Byłem urzędnikiem, siedziałem w tym swoim biurze. Tak naprawdę nie miałem za dużo do roboty. W wolnych chwilach, a było ich sporo, pisałem. Po prostu pisałem. Minęło kilka dni. Wyciągnąłem to, co napisałem. Poszedłem do mojej koleżanki, która czytała kryminały. Ja wtedy nie czytałem kryminałów. Dałem jej to i mówię, posłuchaj. Napisałem coś, przeczytaj i powiedz mi, czy to się nadaje. I wiesz, i to było tak, że czekałem chyba z pół godziny, 40 minut i nagle słyszę z pokoju obok, Przemek, i co dalej, co dalej?
0: To najlepszy feedback, jaki
1: można. I to był feedback po prostu i wtedy pomyślałem sobie, no to w takim razie opowiem, co było dalej.
0: Okej, czyli to nie jest tak, że czekałeś na jakiś specjalny moment wieczorem, żeby był klimat, spokój, tylko w wolnej chwili notowałeś, nie czekałeś na, chociaż nie, no na pewno chciałem powiedzieć, że nie czekałeś na jakieś natchnienie, ale widocznie je miałeś, skoro mogłeś w każdej chwili pisać.
1: Ale wiesz, to natchnienie to przez cały czas siedzi. Jeżeli jest coś takiego, że wyrzucisz to z siebie, bo w końcu realizujesz siebie samego, w końcu robisz coś, co jest twoją pasją, no to ta historia po prostu siedziała w tobie. Zresztą każda historia kolejna, którą chcę opowiedzieć, albo opowiadam właśnie teraz, bo też piszę powieść, ona jakoś ciebie wypływa. A w związku z tym już później tylko chodziło o to, żeby zrobić śledztwo. W przypadku historii rzeźnika z Niebuszewa ja jednocześnie prowadziłem śledztwo, pisałem tą opowieść i prowadziłem śledztwo, bo sprawdzałem te ofiary, które hipotetycznie mogły być ofiarami Józefa Cypka. Ja czytałem bardzo dużo i artykułów prasowych, i historii dotyczących rzeźnika Molendy i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym robiłem swoje własne śledztwo i to było pasjonujące. Zresztą w każdej kolejnej powieści ja przeprowadzam jakieś śledztwo i to jest właśnie, ja wcześniej nie zdawałem sobie sprawy z tego, ile to może mi dawać frajdy, a dzisiaj mam właśnie poczucie, że dzięki temu, że postanowiłem coś w swoim życiu zmienić, dzisiaj moje życie jest pełne pasji.
0: Cieszę się, że powiedziałeś o tym śledztwie, bo chciałem zapytać, domyślałem się, że no to nie wystarczy usiąść i po prostu napisać, to trzeba wszystko zweryfikować. Jeżeli chce się mówić o rzeczach, które zaistniały, bądź prawdopodobnie zaistniały, tu mówię tutaj w przypadku akurat rzeźnika, to trzeba to wszystko zweryfikować.
1: Tak, i to jeszcze w czasach, kiedy nie było AI. Znaczy, wiesz, dzisiaj wrzucisz coś do AI i powiesz, ej, wyszukaj mi w historiach tak, i dostajesz, a wtedy nie. No to ja musiałem przeczytać każdy artykuł, który się ukazał na temat rzeźnika z Niebuszewa, ale również tych czasów, bo ja opisuję Szczecin z 57 roku, z 56 roku, z 52 roku, z końcówki 45 roku. W związku z tym ja musiałem sam się dowiedzieć, co się wtedy działo, jak ten Szczecin wyglądał, jaki miał problemy, jak ci ludzie się ubierali, co nosili w bagażach, kiedy się przemieszczali gdzieś, co pionierzy zobaczyli, kiedy wysypali się z tych wagonów bydlęcych, z którymi przyjechali do Szczecina. W związku z tym tych źródeł, tych śledztw ja prowadziłem kilka w tym samym momencie, po to, żeby sobie w ogóle ten Szczecin wyobrazić. A zatem, to jest pasjonująca zabawa. Żeby napisać dobrą powieść, trzeba przeprowadzić porządne śledztwo. Mhm.
0: Czy wszelkie instytucje, które, no bo to trzeba sięgnąć gdzieś po te wszystkie materiały, po te artykuły, są pomocne?
1: Są pomocne. Wtedy to była Książnica Pomorska, to były materiały książkowe, dużo materiałów książkowych, to były gazetowe, czyli tutaj też Książnica Pomorska, dużo gazet, artykułów, ale później trzeba, później, wyobraźcie sobie, to było niezłe, wyobraźcie sobie, że kiedy ja pisałem tego rzeźnika mojego, tego kozła, to w tak zwanym międzyczasie ukazała się powieść Molendy pod tytułem Rzeźnik z Niebuszewa.
0: A, okej. Okay.
1: Tak, i to było tak, że ja pamiętam, zobaczyłem tą książkę gdzieś w Empiku i mówię, kurczę, no nie, no.
0: Podcięło troszeczkę?
1: No, tak, to podcięło nawet nie troszeczkę. Powiem ci, że ja zostawiłem książkę na 3-4 miesiące. W ogóle nie dotykałem jej. Po prostu stwierdziłem, że bez sensu to wszystko.
0: Tyle pracy, a tu taką pozycję zobaczyć, faktycznie.
1: Ale wiesz, po tych 4 czy tam 5 miesiącach wróciłem do tego Empiku i mówię, dobra, zmierzymy się z tym Molendą. Kupiłem Molendę, otwieram, a tam okazało się, że Molenda przeprowadził takie bardzo drobiazgowe śledztwo i napisał reportaż. On nie napisał fabularnej historii beletrystycznej, tylko napisał reportaż o tym krok po kroku, jak wyglądało śledztwo w sprawie Józefa Cypka. I naszpikował tą swoją książkę masą dokumentów.
0: Tak.
1: To on siedział w IPN-ach i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym ja miałem ułatwioną drogę, no bo już nie musiałem iść do IPN-u po to, żeby odczytać jego akta, bo Molenda wrzucił te akta po prostu do swojej książki. Ja pisałem opowieść beletrystyczną, fabularną, a w związku z tym sam Molenda dostarczył mi bardzo dużo materiałów. Mhm. Zatem coś, co myślałem, że mnie pociągnie do piekła, że przez tego Molendę zrezygnuję z pisania, mhm. tak naprawdę okazało się ogromną szansą dla mnie, bo dzięki niemu naprawdę przyspieszyły pracę nad moim kozłem.
0: Więc ciekawie ta historia się potoczyła, tym bardziej, że jak wiemy, Jarosław Molenda, no widnieje to na okładce kozła, mówi najlepszy debiut kryminalny tego roku, tak jak właśnie rozmawialiśmy przed wyjściem na antenę, jak się później okazało, zgarnąłeś ten najlepszy debiut kryminalny roku, więc to tak miało być.
1: To Molenda jest jakimś czarnoksiężnikiem, co nie? No nie, to było niesamowite. Faktycznie, Kozioł wychodził w czerwcu, 1 czerwca. I wiesz, to był mój debiut, teraz tak patrzę na tą okładkę, oni dali mi właściwie tylko do informacji tą okładkę i tak patrzę, Jezu, Molenda pisze o mojej książce, że to jest najlepszy debiut roku i wiesz, i wtedy czujesz taką falę endorfin, co nie? Mm-hmm. Po czym tam 6 miesięcy później dowiadujesz się, że zostałeś nominowany do nagrody debiut kryminalny roku i wskakujesz do wielkiego finału, co nie? A na sam koniec wygrywasz to i zostajesz tym kryminalnym debiutem roku w Toruniu. No to co było coś niesamowitego.
0: Coś pięknego. No powiedz mi, no jak już zmieniłeś swój zawód po prostu na napisanie książek, jak życie się zmieniło?
1: No życie się zmieniło totalnie, wiesz.
0: Ale jest to dalej taki czasami kosmos, że,
1: ale jest kosmos,
0: że nie dowierzasz?
1: Ale
0: dalej?
1: Absolutnie, to znaczy, wiesz, jak jedziesz, ja wróciłem dzisiaj, wczoraj wróciłem z targów książki w Warszawie i kiedy myślisz, że dochodzisz do 50 i twoje życie raczej powinno zwalniać, to u mnie po prostu to eksplodowało. To znaczy, ja każdą premierę i po premierze, tam nie, 2-3 miesiące, no to jest życie jak na rollercoasterze jakimś, bo ludzie z tobą się komunikują, mówią ci, co, jak oceniają twoją powieść. No media oczywiście są zainteresowane tym. Dzieje się bardzo dużo w sieci teraz bookstagramowej i ludzie żyją powieściami i to nawet już tak to życie zamienia się w sztukę też, bo no, jest potężne zainteresowanie tymi historiami, w Szczecinie szczególnie, bo Szczecinianie są chyba w takim wyjątkową społecznością, że tak bardzo chcą się dowiedzieć o tej, poszukują tej swojej tożsamości, tak bardzo chcą odnaleźć tą swoją historię, że właściwie i na pewno jesteśmy inni niż inne, niż inne części Polski.
0: Też tak uważam.
1: Bo to poszukiwanie
0: mamy
1: tej tożsamości.
0: Mamy specyfikę jakąś.
1: Tak, mamy tę specyfikę i chyba odreagujemy to, że przez lata właściwie żyliśmy w takiej maliźnie, to znaczy jeżeli coś dobrego się działo, to na pewno nie w Szczecinie, to się działo dobrego w Poznaniu, we Wrocławiu, w Warszawie, ale Szczecin był takim miejscem zapomnianym. A tu nagle okazuje się, że Szczecin jest bardzo ciekawy, że ma swoich bohaterów, się dynamicznie rozwija i dzisiaj ja to czuję, kiedy jeżdżę po Polsce, nie wiem, w Lublinie na przykład ostatnio byłem i oni wszyscy są bardzo ciekawi tego Szczecina i to chyba jest tak, że trafiłem też na te swoje 5 minut dzięki tym powieściom.
0: 5 minut, które trwa.
1: Które pisał to trwa, tak. Dokładnie.
0: Nie, no jesteś idealnym przykładem właśnie tego, że możemy w każdej chwili zmienić swój bieg. Też coś o tym wiem, więc naprawdę tutaj zaczarowany słucham tego, co mówisz. Zbliżając się do samego końca, co mógłbyś powiedzieć? Chciałem powiedzieć młodym ludziom, ale czemu tylko młodym? Właśnie,
1: no właśnie.
0: Właśnie o to chodzi. Sam się tutaj bym wrzucił na minę. Co chciałbyś powiedzieć osobom wszystkim, które chciałyby zacząć pisać, a nie wiedzą jak? Znaczy umieją pisać, wiesz o co mi chodzi, mają warsztat, ale nie wiedzą jak się zabrać.
1: Wiesz co, właśnie często jest tak, że spotykam tych ludzi, którzy chcą pisać i nie wiedzą jak się do tego zabrać, albo po prostu coś już napisali i nie wiedzą co z tym zrobić, bo się boją oceny.
0: Pchnąć tego dalej.
1: Tak, tego, że zostaną odrzuceni. To jest, ja się też mierzyłem z tym. Znaczy ja myślałem, że sam wydam tą powieść, bo bałem się tego, że wyślę do wydawnictw i dostanę, no nic nie dostanę z powrotem. Mhm. I to by świadczyło,
0: że... A to też jest taki strach na pewno, że cała ta praca...
1: Oczywiście. Wiesz, siedzisz 3 lata, pracujesz nad rzeczą swojego życia i która musi być odpowiedzią na to również, jakim ty człowiekiem jesteś. Bo no, to jest ocena również autora. Właściwie szczególnie to jest ocena autora.
0: Tym bardziej, że to debiut.
1: I... Ale... Wiesz co, i to czasami też jest tak, że pytają, że nie, ja, przepraszam, to ja tak myślałem. Ostatnio rozmawiałem z moim kolegą Grześkiem Brudnikiem, też autorem, i mówię, kurde, Grzechu, gdybym ja zaczął pisać 10 lat wcześniej, no to wiesz, bym dzisiaj był w zupełnie innym miejscu. A mój Przemek, gdybyś ty zaczął pisać 10 lat wcześniej, to być może w ogóle się nikt by nie zainteresował twoją powieścią, ponieważ potrzebowałeś tych 10 lat, żeby opowiadać to tak, a nie inaczej. Zatem zawsze jest ten moment na to, żeby to wszystko odpuścić i zacząć na nowo. I to nie dotyczy tylko pisarstwa. To dotyczy właściwie, mam takie wrażenie, tego wszystkiego, co możemy przeżyć. Bo jeżeli w połowie naszego życia to życie nam nie odpowiada, coś jest nie tak. Okej, mamy pieniądze z czegoś, ta praca przynosi nam comiesięczną pensję, ale jeżeli ona nie jest naszą pasją, jeżeli ona nie jest miejscem, do którego chcemy codziennie przychodzić, to w takim razie zostawmy je to. Zacznijmy nowe życie z pasją. I to te słowa bardziej kieruję do ludzi w moim wieku, że zawsze jest moment na to, żeby zacząć od nowa. Naprawdę.
0: No lepszymi słowami byśmy nie mogli zakończyć naszej rozmowy. Bardzo ci dziękuję. Naprawdę bardzo wartościowa i inspirująca rozmowa. Mam nadzieję, że nasi słuchacze coś z niej wyciągną. Na pewno wyciągną. A jeżeli nie, to przejdą się po Niebuszewie.
1: Zapraszam na Niebuszewo.
0: Dziękujemy bardzo. Moim gościem był Przemysław Kowalewski.
1: Dziękuję bardzo.
2: SK Szczecinek.
3: Kino Wolność wypełniło się dziecięcą energią i troską o środowisko. Wszystko za sprawą uroczystej gali konkursu plastycznego Mały Strażnik, Misja Zielona Planeta, zorganizowanego przez Straż Miejską, Samorządową Agencję Promocji i Kultury pod honorowym patronatem burmistrza miasta. Uczniowie nadesłali ponad 150 prac, pokazując, jak dbać o naszą planetę. Byliśmy na miejscu i zapytaliśmy, dlaczego warto o nią dbać. Posłuchajcie, co na ten temat mówią mali mieszkańcy Szczecinka.
4: Nasza planeta to nasz dom. Warto dbać o nią, bo nie tylko my na niej żyjemy.
5: Żeby nie była brudna i żeby później fajnie się żyło, a nie, że brudna i nie chce już się żyć.
6: Ja chcę dbać, żeby po prostu była ładna.
7: Żeby nie było gorąco, żeby lodowce nie topniały, żeby była ładna, jeziora nie wyschały.
8: Żeby na przykład ryby w morzu nie zostawały zatrute jakimś plastikiem i nie umierały.
2: SK Szczecinek.

0: Reklama.
1: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
2: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
0: I po reklamie.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w

0: zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.

kilka miejsc, a żadne z nich nie. Na głupi dziwi, wszystko się błyszcze. Ej, nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam siebie w zach. Chcesz to bo

0: SK Szczecinek.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.